zaspokoi czas to pragnienie. Nie pamięć pójdzie już.

na stracenie. Nim nagle zapach chmur spowszednieje, zanim

dookoła nas tylko cienie, a w sercu tętni wciąż twój blask. Ja do niego gnam jak do światła ćma.

Ave palam się, nie pytaj, prowadź aż po świt. Nie patrzy przecież nikt.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Dzisiaj oddajemy naszą suwerenność, podporządkowując się bezwzględnie i bezrefleksyjnie unijnym dyrektywom, mówił ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej podczas mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie. 17 września minęła 87. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Nawiązując do tych historycznych wydarzeń, ksiądz Jan Bartoszek podkreślił, że ludzie w tamtym czasie oddawali życie za niepodległość zakorzenioną w Bogu, honorze i ojczyźnie. Walczyli o suwerenność, o prawo do tego, by Polak we własnym domu był gospodarzem. Wskazywał, że dziś suwerenność nie jest nam odbierana siłą ognia, ale dobrowolnie. W białych rękawiczkach, przy aplauzie salonów i pseudoelit.
2: Doczekaliśmy czasów, w których urzędnicy z Brukseli roszczą sobie prawo do decydowania o każdym aspekcie naszego życia. Co gorsza, te dyrektywy pisane pod dyktando obcych interesów bezczelnie stawia się ponad polską konstytucją. To nie jest partnerstwo, to jest pełzająca kapitulacja, przed którą musimy dziś głośno i wyraźnie przestrzegać.
1: Ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek przypomniał w homilii o wierności fundamentom. Jak podkreślił, dla nas Polaków tym fundamentem od ponad 1000 lat są krzyż i Ewangelia.
2: Czy trwamy w tym, co przejęliśmy od ojców? Unijne wytyczne to dzisiaj nie tylko paragrafy gospodarcze. To potężna machina ideologiczna, która uderza w fundamenty chrześcijańskiego ładu. Narzuca się nam relatywizm moralny, niszczy się tradycyjną rodzinę, podważa świętość życia, eliminuje się Boga z przestrzeni publicznej. Jeśli bezwzględnie podporządkujemy się tym dyrektywom, jeśli odetniemy się od korzeni, to stracimy nie tylko suwerenność polityczną, ale stracimy duszę.
1: Liturgia była transmitowana w Radiu Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Msze święte w intencji ojczyzny to inicjatywa Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. O nowe powołania kapłańskie i zakonne będą modlić się uczestnicy czuwań w tuchowskim Sanktuarium Matki Bożej. W październiku ruszy trzecia edycja tego wydarzenia.
3: To kolejny cykl nowe. Zapraszamy do udziału i księży, i siostry zakonne, duszpasterstwa parafialne. Patrząc w przeszłość, w to, co już było, przyjeżdżały pielgrzymki organizowane z różnych parafii naszej diecezji. Można powiedzieć, no było bardzo dużo ludzi, patrząc na cały rok, jeden czy drugi. Dlatego zachęcamy też młodzież, przecież modlimy się za nich, o rozeznanie przez nich dobrze swojego powołania, swojej drogi życia, tak żeby nie minęli się z powołaniem, ale żeby swoje marzenia połączyli z marzeniami Pana Boga na ich temat.
1: Mówił redemptorysta ojciec Szczepan Hebda, dyrektor duszpasterstwa młodzieży i powołań redemptorystów. 10 października odbędzie się pierwsze czuwanie w intencji powołań, o 12 będzie msza święta, później świadectwa i adoracja Najświętszego Sakramentu. Liturgii przewodniczyć będzie rektor tarnowskiego seminarium, ksiądz dr Jacek Soprych. Na czuwanie w intencji powołań do Tuchowa przyjdzie na piechotę wspólnota tarnowskiego seminarium. Czuwania powołania będą odbywać się co miesiąc do czerwca. Uwieńczeniem tej modlitwy będą piesze pielgrzymki z 5 miejscowości do Tuchowa. Odbędą się one w pierwszy weekend lipca przyszłego roku podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. W tym roku w tych pielgrzymkach wzięło udział prawie 1500 osób. Do Tuchowa przyszło bardzo dużo młodych ludzi i całych rodzin. Regularnie wspierają diecezjalną rozgłośnię, bo jak mówią, lubią słuchać wartościowych audycji i jeździć na pielgrzymki z radiowym klubem. Małżeństwo Starnowa, Jadwiga i Zbigniew Strzelec są naszymi stałymi słuchaczami. Wsparli zakończony remont radia w Tarnowie, regularnie pomagają Radiu Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz w realizacji misji ewangelizacyjnej i informacyjnej. Pani Jadwiga i pan Zbigniew w tym roku obchodzą 45-lecie małżeństwa. Świętowali tę rocznicę także podczas radiowego wyjazdu z klubem Dobrze Nastawionych.
4: W naszym domu Radio RDN jest od rana, od świtu, można powiedzieć, do wieczora. Należymy do klubu RDN. Bardzo lubimy jeździć na wycieczki. Raczej ich nie opuszczamy. Teraz ostatnio byliśmy w Gietrzwałdzie. Tam żeśmy przeżyli naszą 45. rocznicę ślubu. Także było bardzo miło, bardzo pięknie. Zwiedziliśmy dużo sanktuariów.
5: Bardzo dobrze się czuję w klubie. W marcu żeśmy byli w Medjugorje. Wspaniała po prostu pielgrzymka. Bardzo żeśmy to przeżyli. Jak się jedzie z księdzem Marcinem i z panią Justynką, jak razem jedziemy wszyscy, to się bardzo dobrze czujemy. Wspaniała atmosfera i w ogóle wesoło w autobusie jest, nie jest nudno.
4: Czujemy się w radiu jak w rodzinie.
5: Trzeba wspierać takie radio, bo zawsze każda złotówka się liczy.
4: Składamy ofiary prawie co miesiąc, a taką główną też na remont radia.
1: W niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza wprowadzona została składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej w najbliższą niedzielę. Będzie ona przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: To były informacje z życia kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. W kim mógłbym nadzieję pokładać, gdybym Tobie nie zaufał? Twoja wola jest dla mnie wszystkim. Twoim dziełem jest moje oko. Ty je uczyniłeś, bym mógł podziwiać Twoich stworzeń wspaniałość. Dałeś mi słuch, bym Twoje słowo słyszał. Dałeś mi ręce, bym nimi pracował. Moje serce ukształtowałeś, bym Ciebie kochał. Całego mnie stworzyłeś na swoje podobieństwo. Całkowicie się poświęcam na Twoją chwałę. Wszystko, czym jestem i co posiadam, niech Twoją wolę wypełnia. Ojcze, do Ciebie należę.
2: Chryste, dnia dzisiejszego drogę przede mną otwierasz, nieznaną, rozległą, lecz pełną nadziei. Bądź mi na niej towarzyszem i przyjacielem. Niech Twój przykład mnie prowadzi, Twoje słowo mi przyświeca. Twoja wszechmoc niech mnie wzmacnia, Twoja łaska boskim życiem darzy. Jej światłem oświecony i ciepłem rozgrzany, chcę całe moje życie poświęcić w służbie miłości.
1: Maryjo, śliczna Pani, Tobie oddajemy nasze rodziny, prosząc, by Bogiem były silne. Proszę Cię, wypraszaj nam siłę do kroczenia drogą Twego zaufania i bezgranicznej miłości. Wspieraj nas w budowaniu wiary i wspólnoty nazaretańskiego domu, radości i zaufania z Kany Galilejskiej oraz pokory i umiejętności mądrego towarzyszenia w trudnych chwilach z Kalwarii Twego życia.
2: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywione do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.
1: Święty Józefie, opiekunie odkupić

0: dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Januarego, biskupa i męczennika. Święty January urodził się około roku 275. Był biskupem Beneventu, kiedy wybuchło prześladowanie za Dioklecjana. Na rozkaz Drakoncjusza, gubernatora Kampanii, Sosjusz, diakon Misenum, Prokulus, diakon Puzolli oraz Eutyches i Akucjusz, dostojnicy świeccy, zostali uwięzieni. Dowiedziawszy się o tym, święty January, który był przyjacielem Sosjusza, postanowił odwiedzić współwyznawców, by dodać im odwagi. Strażnicy jednak odkryli jego zamiary i poinformowali o nich przełożonych. Tymoteusz, następca Drakoncjusza, wydał rozkaz pochwycenia świętego Januarego i odstawienia go do swojej rezydencji w Noli. Razem z biskupem uwięziono jego diakona Festusa i Desideriusza, pełniącego w kościele funkcję rektora. W jakiś czas później, kiedy gubernator jechał do Puatoli, trzech uwięzionych zakutych w żelaza przywiązano do jego zaprzęgu i pognano do tego miasta. Tutaj umieszczono ich w tym samym więzieniu, w którym byli już pozostali czterej chrześcijanie. Zgodnie z rozporządzeniem cesarza wszyscy mieli być rozszarpani przez dzikie zwierzęta. Nazajutrz zgromadzono ich na arenie amfiteatru, ale żadna z bestii nawet się nie ruszyła. Posądzono ich wobec tego o czary i skazano na ścięcie. Wyrok został wykonany w pobliżu Puatoli około roku 305. Relikwie świętego Januarego przeniesiono później do Neapolu. Krew świętego Januarego przechowywana jest w zapieczętowanej ampułce w skrzepłej postaci, ale przybiera postać płynną, kiedy ampułka znajdzie się w pobliżu innych relikwii świętego, szczególnie jego czaszki. Od dłuższego czasu uczeni próbują wyjaśnić to niezwykłe zjawisko, ale ich badania nie przyniosły dotąd rezultatu. Święty January jest patronem Neapolu.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: O poranku również wspominamy zmarłych kapłanów w sobotę 19 września i polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1999 zmarł ksiądz Tadeusz Machnik, a w 2012 do domu ojca odszedł ksiądz Edward Szczurek. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 6.30. Już za chwilę połączymy się z Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie na Burku, skąd transmitować będziemy mszę świętą.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Pozdrawiamy wszystkich uczestniczących w tej mszy świętej w naszym sanktuarium. Nie ma dnia, w którym Bóg nie siałby ziarna swojego słowa na glebę naszych serc. Tak samo będzie za chwilę w czasie tej Eucharystii, w czasie liturgii słowa. Nic jednak nie zakiełkuje, a tym bardziej nie wyda plonu, jeśli serce jest zamknięte, jeżeli gleba naszego serca nie jest urodzajna. Stając wokół ołtarza Chrystusowego, mamy szansę użyźnić glebę naszych serc. Otwórzmy się więc na Boga, byśmy wydali plon obfity, a nasze życie uczynili szczęśliwym. Na początku tej mszy świętej przeprośmy Boga za nasze grzechy, szczególnie za brak pokory i otwartości na Bożego Ducha, na Boże Słowo. Msza Święta obecna ofiarowana jest o wieczne zbawienie dla świętej pamięci Elżbiety Barnaś. Jest to dar od Anety i Pawła z rodziną. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, bracia i siostry, o modlitwę za do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Modrume się. Boże Stwórco i Rządco Wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, powie ktoś, a jak zmartwychwstają umarli, w jakim ukazują się ciele, o niemądry, przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeśli wśród nie obumrze. To, co zasiewać, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niebo chwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe, jest to też ciało duchowe. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam, duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie, duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski, drugi człowiek z nieba. Jak i ów ziemski, tacy i ziemscy, jak i ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego. Oto słowo Boże.

Wrogowie moi wciąż mnie prześladują. Liczni są ci, którzy ze mną walczą. Odstąpią moi wrogowie w dniu, gdy cię

bo od śmierci ocaliłeś me życie, a nogi moje od upadku, abym w światłości życia

gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Tak mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł, wam dano poznać wprost tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże, tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości.

Nie tak dawno w naszych kościołach w święto Matki Bożej Siewnej poświęcano ziarno do siewu. Zawsze czynili to rolnicy, dodając odrobinę poświęconego ziarna do worków z ziarnem, które miało być zasiane w rolę. Wcześniej oczywiście przygotowywano glebę, żeby była bez brył, żeby była z nawozem, żeby miała odpowiednią wilgotność, by ziarno mogło wzrosnąć. To było dziełem rolnika, żeby ziemia, gleba była żyzna, wrzucane w nią ziarno. Moi drodzy, gdyby dzisiejszy siewca z Ewangelii przyszedł do jakiegokolwiek banku albo do doradcy finansowego z prośbą o kredyt na swoją działalność, na pewno odszedłby z niczym. Wszyscy eksperci od ekonomii złapaliby się za głowę. Powiedzieliby mu: człowieku, co ty robisz? Przecież ty marnujesz bezcenne ziarno. Dlaczego rzucasz je na twardą drogę? Dlaczego pozwalasz, by spadało na spaloną słońcem skałę? Dlaczego siejesz w chwasty? Przecież to czysta strata. Z ludzkiego punktu widzenia ten siewca jest skrajnie nieodpowiedzialny. Jest wręcz, można powiedzieć, marnotrawny. Ale w tej Bożej nieekonomiczności kryje się najpiękniejsza prawda o sercu naszego Boga. On nie jest księgowym, on jest Ojcem, który kocha bez kalkulacji. Dlaczego Bóg, można powiedzieć, marnuje swoje słowo? Zastanówmy się dzisiaj nad motywami tego marnotrawnego siewu. Dlaczego Bóg rzuca ziarno swojej łaski i swojego słowa wszędzie, na serce każdego człowieka, bez żadnych wyjątków? Po pierwsze, bo Jego miłość nie stawia warunków. Serce jest glebą, której siewca nie bada. Nie mówi: tobie dam łaskę, bo jesteś porządnym człowiekiem, a tobie nie dam, bo i tak wszystko zmarnujesz. Bóg nie ma swoich faworytów. Słowo Boże, msza święta, sakramenty, to wszystko jest rzucane z taką samą pasją i hojnością w serce człowieka świętego, jak i w serce kogoś, kto pogubił się w najgłębszych ciemnościach grzechu. Po drugie, Bóg, który jest Ojcem, widzi potencjał tam, gdzie my widzimy często tylko przegraną i ruinę. Kiedy patrzymy na człowieka uzależnionego, zgorzkniałego albo agresywnego, mówimy często: szkoda czasu, z niego już i tak nic nie będzie. Widzimy w nim twardą drogę albo ostre ciernie. Ale Boży, marnotrawny siewca rzuca tam ziarno, ponieważ wie, że gleba ludzkiego serca nie jest stała. Droga też może skruszyć. Skała pod wpływem łaski może pęknąć. Ciernie można wyrwać. Bóg nigdy nie stawia nad nami krzyżyka. Zastanówmy się, drodzy, dzisiaj, jaka jest gleba mojego serca. Jezus w swoim wyjaśnianiu pokazuje nam cztery stany ludzkiego wnętrza. Nie chodzi o to, byśmy teraz szukali tych stanów u naszych bliźnich, u sąsiadów, ale byśmy spojrzeli na własne serce. Czy moje serce nie stało się jak droga, zdeptane przez rutynę, przez codzienne obowiązki, zobojętnienie? Słucham Słowa Bożego w niedzielę,
ale ono nawet nie pada do środka, do serca. Przelatuje gdzieś nade mną, a świat natychmiast je wydziobuje. Czy nie ma we mnie skały w moim sercu? To ten stan, kiedy zapala się we mnie entuzjazm. Idę na rekolekcję, wzruszam się, obiecuję poprawę, ale to tylko emocje. Nie ma tam głębokiego korzenia modlitwy. Gdy przychodzi pierwszy kryzys, trudność w pracy czy choroba, moja wiara natychmiast usycha. A może moje serce zarosło cierniami? To chyba najczęstsza choroba naszych czasów. Ciernie, o których mówi Jezus, to troski, bogactwa, przyjemności życia. Jesteśmy tak zabiegani wokół spraw materialnych, tak przygnieceni lękiem o jutro, że brakuje nam tlenu dla Pana Boga. Słowo w nas żyje, ale nie może wydać owocu, bo zagłusza je szum tego świata. Na koniec Jezus mówi o żyznej ziemi. Kim są ci ludzie? To nie są ludzie idealni, którzy nigdy nie grzeszą. Ewangelista Łukasz notuje przepiękne słowa. To ci, którzy wysłuchawszy słowa, sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują je i dzięki wytrwałości przynoszą owoc. Tu jest to słowo klucz, wytrwałość. Boża uprawa wymaga czasu. Żyzna ziemia to serce, które codziennie na nowo pozwala Bogu pracować nad sobą. Pozwala Mu wyrywać chwasty przez spowiedź świętą. Pozwala rozbijać skałę dumy przez pokorę. Moi drodzy, dziękujmy dziś Bogu za to, że jest tak cudownie marnotrawny dla nas, jeżeli chodzi o Jego Słowo. Dziękujmy, że nie zniechęca się naszymi upadkami, naszym chłodem, naszymi cierniami. On dzisiaj znowu staje przed nami w czasie tej Eucharystii, jak mówiłem na wstępie mszy świętej, i z pełną garścią rzuca w nasze serca ziarno swojej obecności. Nie pozwólmy, by to ziarno poszło na marne. Otwórzmy przed Nim nasze serca z całą ich barierą i słabością, prosząc: Panie, przeoraj moją duszę, wyrwij to, co zagłusza Twoją miłość i daj mi siłę, bym przyniósł owoc stokrotny. Amen. Mając świadomość, że Ojciec nasz, który jest w niebie, zawsze nas słucha, wspólnie teraz do Niego wołajmy.

0: Módlmy się za Kościół Święty, aby zawsze i wszędzie stał wiernie na straży prawa Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za wierzących, aby świadectwo ich życia było czytelnym znakiem i zachętą dla ateistów oraz obojętnych religijnie. Ciebie prosimy. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby ich poświęcenie i wysiłek włożone w ewangelizację na krańcach świata wydały dobre owoce. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby Duch Święty, który wleje kędy chce, dokonywał cudu przemiany na lepsze ich serc i życie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych wraz z polecaną w tej Eucharystii Elżbietą, aby miłosierny Bóg pozwolił im oglądać swoje oblicze w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, stojących przy ołtarzu Pańskim, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Bożym i z radością wypełniali wolę Bożą. Ciebie prosimy.
1: Wszechmogący wieczny Boże, który dzieli się z nami swoją mądrością i dobrocią, zechciej wysłuchać modlitw swoich dzieci i otwórz nasze oczy na Twoją prawdę i miłość, byśmy kochając Ciebie na ziemi, mogli żyć z Tobą w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, daj się przejednać naszymi modlitwami i przyjmij łaskawie ofiary Twojego ludu. Niech to, co każdy złożył na Twoją chwałę, posłuży wszystkim do zbawienia przez Chrystusa.

0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając:
1: Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, Elżbietę oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Chciałbym jeszcze raz.

0: Módlme się. Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego daru przeniknie nasze dusze i ciała, aby stale kierowała nami łaska, a nie nasze upodobanie. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.

Była to transmisja mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie na Burku. Tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Kwadrans po godzinie 7:00.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
2: Tego jeszcze nie było.
3: Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
4: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter! Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcę.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: To było ogłoszenie nadawcy.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Medgon śpiewał Are you ready? Czy jesteś gotowy na ostatni weekend lata? No właśnie, jeżeli jesteście gotowi, no to jeszcze tylko prognozujemy pogody, a dziś słonecznie, niebo błękitne w całej Małopolsce i te temperatury, no powiem, nie najgorsze, bo dziś 24-25 stopni, jutro 26, przewaga słońca zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, co najważniejsze, bez opadów.
3: I pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka, orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Teraz o poranku 11-12 stopni, tak więc no nie jestem za gorąco, ale mimo wszystko nie jestem źle, tym bardziej, że słońce będzie nam dzisiaj towarzyszyło i tego słońca nam dzisiaj nie zabraknie, zapowiadają nam synoptycy, a co najważniejsze, również i jutro, chociaż sobota ma być ładniejsza niż niedziela, no tak więc no może dziś coś na świeżym powietrzu, a jak nie dziś, to jutro, ale od poniedziałku już zmiana pogody, no i chmury, opady deszczu i taka pogoda na przyszłym tygodniu będzie towarzyszyła. Wtorek jeszcze, środę i temperatury już jesienne, 14-15 stopni w dzień, w nocy to tylko 7. Tak więc przypominam, dziś słońce, 24-25 stopni, a jutro 26.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety Tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
3: Stokrotka.
4: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
5: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
1: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
4: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.

0: 17 minut nam zostało do godziny 8. Na chwilę przenieśmy się do Portugalii, czyli czas teraz o poranku na wiadomości sportowe. Zaczynamy od Portugalii. Proszę bardzo, okazuje się, że wiek nie ma znaczenia. 41-letni, nie wypominam wieku, Cristiano Ronaldo nie ma zamiaru odpuszczać. Właśnie dostał powołanie do reprezentacji Portugalii na mecze Ligi Narodów. No, a Cristiano Ronaldo zadebiutował w reprezentacji Portugalii, przypomnę, to był rok 2003 i od jego pierwszego meczu w kadrze minęły już 23 lata, no i tutaj nie zwalnia tempa. Pytanie tylko, czy Portugalczyk zagra jeszcze na Euro 2028, mając 43 lata, ale spoglądając na niego i widząc jego formę, wydaje mi się, że tutaj nie będzie najmniejszym problemem i chyba nikt nie ma wątpliwości, że Euro 2028 w zasięgu Cristiano Ronaldo. Co jeszcze ciekawego? No to czas sprawdzić, czyli wiadomości sportowe na antenie Radia Ardent Małopolska. Kwadrans nam został do 8.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. W Nieciecz dzisiaj dzień meczowy. BrookBet Termalika ma za sobą udane tygodnie. Seria spotkań bez porażki w wykonaniu Słoni urosła już, włącznie z meczem STS Pucharu Polski, do 4. Po tej kolejce pierwszej ligi rozpocznie się przerwa w rozgrywkach na mecze reprezentacji narodowych, a dzisiaj Termalika ma okazję, by przypieczętować dobrą formę meczem z Odrą Opole. W lidze Opolanie czekają już od prawie miesiąca na ligowe zwycięstwo, ale w rozgrywkach pucharowych zaskoczyli, wygrywając ekstraklasową Wisłą Kraków. Na przestrzeni ostatnich lat mecze Termaliki z Odrą zazwyczaj były zacięte. O zwycięzcy decydowała w nich jedna bramka. Wyjątkiem od tej reguły była ostatnia wizyta Opolan w Niecieczy, zakończona wysokim, trzybramkowym zwycięstwem zespołu Słoni. Jak będzie tym razem, przekonamy się dzisiaj pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 15.30. Każdy, kto przyjdzie dziś na stadion w Nowym Sączu, zobaczy świetne widowisko, zapewniają reprezentanci Polski w rugby, którzy zagrają mecz z Czechami. Będzie to mecz towarzyski, ale nikt nie zamierza odpuszczać. Już w piątek sądeccy uczniowie mogli zobaczyć trening drużyny narodowej.
3: Kamil Bobrzyk, jeden z trenerów reprezentacji Polski. Drużyna jest przygotowana do tego, żeby grać w dobre rugby, szybkie rugby, tego co oczekuje od drużyny na ten mecz.
4: Jędrzej Nowicki. Chcemy dać dużo radości kibicom i osobom, które przyjdą na ten mecz. Na pewno będzie dużo widowiskowych sytuacji. Mamy wielu zawodników, którzy potrafią robić to widowisko.
5: Marcin Siemaszko. Bardzo jestem wdzięczny trenerowi za powołanie. Dla mnie to jest bardzo dużo, znaczy zagrać przed własną publicznością do Sącza.
4: Zapraszamy na mecz. Raz, dwa, trzy!
6: Polska!
2: Mecz Polska-Czechy rozpocznie się dziś o 20:00 na Stadionie Miejskim w Nowym Sączu. Od 16:00 będzie też turniej dla dzieci, a równocześnie na boisku na Zawadzie zagrają też reprezentacje Polski i Czech w kategorii wiekowej do lat 20. Chciałaby regularnie grać w reprezentacji Polski, ze swoim aktualnym klubem dotrzeć do najwyższej polskiej ligi, a w przyszłości grać w barwach FC Barcelony. Mowa o Aleksandrze Słowik, 14-letniej piłkarce pochodzącej z Jodłówki Tuchowskiej. Nastolatka już teraz odnosi sukcesy w lokalnych oraz ogólnopolskich rozgrywkach. Może poszczycić się m.in. wicemistrzostwem na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży oraz tytułem królowej strzelców tego turnieju. Na co dzień występuje w klubie TS Iskra Tarnów. Za swoje dotychczasowe sukcesy sportowe Aleksandra Słowik otrzymała nagrodę starosty powiatu tarnowskiego. Jak mówi zawodniczka, piłka nożna wciąż jest raczej męskim sportem, ale wśród kobiet bardzo szybko się rozwija i zyskuje coraz wyższy poziom.
7: Piłka nożna rozwija się, więc w ciągu paru lat będzie, wydaje mi się, wyrównane. Warto spróbować, bo można rozwinąć pasję i można poznać naprawdę fajnych ludzi. Piłka nożna mnie nauczyła systematyczności i takiej dyscypliny w nauce, ponieważ wiele razy musiałam się na przykład uczyć do różnych kartkówek czy sprawdzianów w samochodzie. Tylko potrzeba tej dyscypliny i samozaparcia, żeby jakieś wyniki też w nauce osiągać.
2: Aleksandra Słowik w tym roku występowała w reprezentacji polskich kobiet w piłce nożnej do lat 15. Z kadrą narodową w maju wzięła udział w turnieju w Portugalii, gdzie biało-czerwone mierzyły się z Anglią, Portugalią i Meksykiem. Już jutro piłkarze Sandecji i Nowy Sącz czeka ważny sprawdzian w drugiej lidze. Biało-czarni na wyjeździe zmierzą się z trzecim w tabeli GKS-em Tychy. Sądeczanie są na szóstym miejscu i tracą do rywala 2 punkty. W poprzedniej kolejce podopieczni Rafała Smalca wygrali 4-2 z rezerwami Śląska Wrocław, tracąc 2 gole w samej końcówce meczu. Szkoleniowiec Sandecji nie ma wątpliwości.
6: Na pewno trzeba zagrać lepiej, bo tak jak mówię, nie możemy pozwolić sobie na tak proste tracenie bramek, bo będziemy grali z przeciwnikiem, który posiada w swoim składzie bardzo dobrych zawodników, olbrzymią jakość. My również taką posiadamy, liczymy na bardzo piłkarski mecz. On będzie na pewno trudny, ale zrobimy wszystko, żeby do niego być jak najlepiej przygotowanym. Wiemy już dzisiaj, że jeżeli chcemy osiągnąć tam korzystny wynik, na pewno nie możemy tracić takich bramek.
2: Mecz GKS-u Tychy z Sandecją Nowy Sącz rozpocznie się jutro o 19.30. A najlepszy strzelec biało-czarnych Adam Brękus przedłużył kontrakt z sądeckim klubem do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia umowy o kolejnych 12 miesięcy. Słowacki pomocnik w 8 meczach zdobył 5 goli i zaliczył 2 asysty. Nie tylko ma najwięcej trafień dla Sandecji, ale też przewodzi w klasyfikacji kanadyjskiej, czyli w sumie goli i asyst. Tarnów chce zrobić kolejny krok i jeszcze mocniej wykorzystać swoją pozycję na mapie polskiej wspinaczki sportowej. Akademia Tarnowska i Polski Związek Alpinizmu planują stworzenie w mieście centralnego ośrodka szkoleniowego we wspinaczce sportowej na czas. W tej sprawie podpisano list intencyjny. Ma to być miejsce, w którym zawodnicy będą mogli przygotowywać się do najważniejszych zawodów, ale także rozwijać swoje umiejętności pod okiem trenerów i korzystać z zaplecza naukowego uczelni. Jak mówił w programie Słowo za Słowo prezes klubu uczelnianego AZS Akademii Tarnowskiej Wojciech Nowak, Tarnów ma już ważny atut. Zmodernizowaną ścianę wspinaczkową Akademii Tarnowskiej, na której trenowali m.in. zawodnicy startujący w Pucharze Świata.
8: To jest z całą pewnością najszybsza ściana w Polsce i jedna z najszybszych ścian w Europie. O tym świadczy fakt, że chyba 2/3 zawodników, którzy startowali w lipcowym Pucharze Świata w Krakowie, przygotowała się do tego pucharu tu w Tarnowie, u nas, na ścianie Akademii Tarnowskiej i sobie bardzo, bardzo chwalili naszą ścianę. Więc infrastruktura z pewnością jest. O ile ściana, tak jak mówiłem, ściana Akademii jest w tej chwili świetną ścianą, bardzo szybką, jest to ściana w hali. Ze względu na to, że cała, w zasadzie chyba wszystkie w tej chwili zawody Pucharu Świata odbywają się na zewnątrz, potrzebna jest bardzo w Tarnowie zawodnikom ściana zewnętrzna. Jest kilka pomysłów na lokalizację.
2: Na tym jednak projekt się nie kończy. Akademia chce połączyć sport z zapleczem naukowym. W przygotowaniu jest m.in. rozwój systemu wykorzystującego obraz z kamer i sztuczną inteligencję do analizy biegu zawodnika. Narzędzie ma pozwalać trenerom szybciej oceniać parametry startu i wychwytywać elementy wymagające poprawy.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
0: Pozostańmy jeszcze na chwilę przy sporcie. My załatwimy poranek przed samą godziną 8, bo dziś też sporo emocji sportowych dotyczących naszych polskich siatkarzy. Broniący tytuł polscy siatkarze właśnie dziś w Sofii rozpoczną walkę w fazie pucharowej Mistrzostw Europy. W 1/8 finału rywalem biało-czerwonych, którzy będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę po porażce z Bułgarią, będzie mało im znana reprezentacja Łotwy, ale mam nadzieję, że tutaj nie będziemy problemów i sobie poradzimy. Początek sobotniego meczu to godzina 15, przypominam, Polska, Łotwa i nasi siatkarze. Oby górą. I oby tak było. Oby? Nie, na pewno. Na pewno tak będzie. 8 minut nam zostało do godziny 8. Teraz zespół Foreigner, a punktualnie o godzinie 8. To już nie wiadomości sportowe. Chociaż kto wie, może jeszcze o sporcie będziemy mówić. Słuchajcie nas uważnie, ale punktualnie o 8 wiadomości z kraju i ze świata, które przedstawi Ewa Biedroń. A do tego czasu zespół Foreigner.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
8: Lepsze warunki w krynickim szpitalu. Odnowiony został oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej. Tarnów ponownie jest stolicą komedii za sprawą ogólnopolskiego festiwalu Talia.
9: Myślę, że to będzie pokazane troszkę w taki sposób satyryczny, że możemy się pośmiać, ale też możemy mieć zadumę. Tego właśnie tu oczekuję.
8: Bezpieczna firma, czyli ważne tematy dla przedsiębiorców z regionu. Ósma wiadomości. Ewa Biedroń. W Krynicy Zdroju trwa wielka przeprowadzka. Pacjenci oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej przenoszą się z parteru na trzecie piętro. Właśnie tu zakończył się remont. Odnowione zostały pomieszczenia, które już wcześniej użytkowała krynicka urazówka, ale także modernizacje przeszły sale zamkniętego już oddziału ginekologiczno-położniczego. Powiększenie o dodatkową przestrzeń oddziału pozytywnie ocenia kierownik lekarz Jacek Ślipek. Jak zauważa, na urazówkę trafia wielu pacjentów, wśród których są nie tylko mieszkańcy, ale także turyści i kuracjusze.
10: No, jesteśmy specyficznym rejonem. Jesteśmy tutaj w okolicy położonej wśród wyciągów, jedynym oddziałem urazowo-ortopedycznym, który zaopatruje tak zwanych łamańców. Kiedyś nasza praca głównie koncentrowała się i była widoczna w zimie, kiedy to były tłumy narciarzy. Teraz specyfika się troszkę zmieniła. Nie ma już tak zwanych martwych sezonów, tylko w lecie dochodzą nam rowerzyści, tworzyło się dużo tras rowerowych, także pracujemy praktycznie cały rok. Więc taki oddział i taki blok operacyjny, jak tutaj posiadamy, jest nam potrzebny i myślę, że będzie potrzebny zawsze.
8: Mimo większej powierzchni nie zwiększyła się liczba łóżek. Chodziło o poprawę komfortu dla pacjentów i personelu. Zdjęcia odnowionego oddziału możecie znaleźć na naszej stronie rdn.pl.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Testament czy dostęp bliskich do rachunku bankowego to kwestie, o których wiele osób zaczyna myśleć dopiero wtedy, gdy pojawia się kryzys. Tymczasem, jak przekonywali uczestnicy konferencji Bezpieczna firma w Tarnowie, na takie sytuacje warto przygotować się znacznie wcześniej. Jak mówi Anna Czech, prezes Fundacji Ludzie z Charakterem, o zabezpieczeniu przyszłości trzeba myśleć już na etapie tworzenia firmy, a nie dopiero wtedy, gdy pojawia się niebezpieczeństwo.
11: Należy przygotowywać się wtedy, kiedy pojawia się następca, a w zasadzie to należy przygotować się wtedy, kiedy jest pomysł na stworzenie firmy. Sukcesja to nie jest kwestia przekazywania. Sukcesja to jest kwestia przygotowania i bezpieczeństwa tej firmy. Po to, żeby nie trzeba było ją sprzedawać, zamykać, tylko po to, żeby można było ją kontynuować. Testament to jest taka forma, która dotyczy nie tylko firmy, ale dotyczy czy każdego z nas. Testament to jest nasza wola, co zrobimy z naszym majątkiem, co zrobimy z naszym dziedzictwem i w jaki sposób go poukładamy.
8: Wydarzenie odbyło się w sali lustrzanej w Tarnowie. Więcej o tym możecie przeczytać na naszej stronie internetowej.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Spektaklem Prawda w reżyserii Tadeusza Łomnickiego rozpoczęła się jubileuszowa 30. Talia, czyli ogólnopolski festiwal komedii. Na widzów czeka 6 spektakli konkursowych, możliwość zobaczenia na scenie znanych aktorów. Widownia Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie wypełniła się po brzegi mieszkańcami regionu tarnowskiego i nie tylko. Widzów z Podkarpacia Wojewódzkie oraz Dąbrowy Tarnowskiej zapytaliśmy, jakie mają oczekiwania wobec spektakli i z czego w dzisiejszych czasach warto się pośmiać.
0: Na pewno z polityki warto się śmiać, to jest kabaret.
12: Właśnie z przyjemnością idziemy tu, żeby się odreagować, pomyśleć o czymś innym, nie o tej codzienności.
13: Z polityki to chyba taki gorzki śmiech musi gorzki, być trochę.
12: Gorzki, bo to widać, co się dzieje.
14: Wypada z polityków się śmiać przede wszystkim.
9: Myślę, że tutaj właśnie będą jakieś takie przedstawienia, które będą zahaczać o te tematy, które są czasem drażliwe dla nas. Myślę, że to będzie pokazane troszkę w taki sposób satyryczny, że możemy się pośmiać, ale też możemy mieć zadumę. Tego właśnie tu oczekuję. My tu jeżdżamy aż spod Rzeszowa, żeby być tu właśnie na tym spektaklu. To zaczyna być taki bardzo ciekawy, bardzo inspirujący. Zaczyna przyciągać i nas też.
8: Ogólnopolski Festiwal Komedii potrwa w Tarnowie do 27 września, a więcej o talii powiemy za kilka minut w informacjach kulturalnych. Na górskich ścieżkach sucho jak nigdy, chociaż przyroda czeka na dłuższe opady, to warunki turystyczne na szlakach Beskidu Sądeckiego są bardzo dobre. Pomimo nadchodzącej jesieni i szybciej zapadającego zmroku, temperatury są jeszcze komfortowe i nawet nocami nie spadają poniżej 10 stopni. Jak mówi ratownik Wojciech Pikor z grupy Krynickiego, brak błota na szlakach i ciepło zachęcają do weekendowych wycieczek.
15: Warto mieć ze sobą coś cieplejszego i tak dalej, natomiast no też nie przesadnie. Na cebulkę i można śmiało się udać. Tam od strony piwnicznej na Łabowską Halę te rejony to jest susza taka, że zazwyczaj tam, gdzie woda stała cały rok, to nawet nie ma bagna, tylko jest słodko.
8: Nigdy nie można jednak zapominać o dobrym przygotowaniu do wyjścia w góry, prowiancie, mapie i naładowanym telefonie. Trasę planujmy tak, aby przed zapadnięciem zmroku znaleźć się w dolinach. Numer alarmowy do GoPro, przypominamy, to 601 100 300.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Pozostajmy na chwilę jeszcze w górach. Dziś ostatnim weekendem lata. I wygląda na to, że ten kierunek my polskich naszych gór będziemy dzisiaj obierać. Tym bardziej, że ładna pogoda, słonecznie, niebo prawie błękitne w Zakopanem. Podobna pogoda w Krynicy, w całej Małopolsce, od tutaj Tarnowa po góry. Słońcem dominuje dziś 23 stopnie, a jutro 26 stopni, częściowe zachmurzenie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Poranek może jeszcze troszeczkę chłodny, bo to 12-13 stopni, ale w ciągu dnia ta temperatura nam wynagrodzi, a przede wszystkim to słońce nam wynagrodzi tą temperaturę. A co najważniejsze, moi kochani, również w nocy tylko częściowe zachmurzenie. I przypominam, od poniedziałku już zmiana w pogodzie i ta pogoda nam się pogorszy. Poniedziałek, wtorek, środa, synoptycy zapowiadają nam chmury, opady deszczu i spadek temperatury. Do ilu? W ciągu dnia do 14 stopni, a w nocy spadek temperatury do 7 stopni. Tak więc dzisiejszy dzień 23-24 stopni, jutro 26, to naprawdę jak na te temperatury przyszło tygodniowe, to będzie bardzo gorąco. I przypominam, ostatni weekend lata. Jesień już w przyszłym tygodniu, dokładnie za 4 dni, 23 września, to wypada nam w środę, o 2:05 powitamy jesień. Dlatego to taki ostatnie podmuchy tego ciepłego lata, a szczególnie w ten weekend warto wykorzystać. Tak więc co? Ósma zero siedem, budzimy się, moi drodzy, i planujemy ten dzisiejszy dzień i jutrzejszy, czyli planujemy sobie weekend na świeżym powietrzu.

0: Reklama.
1: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
0: Po reklamie.

0: No to składamy, my składamy sobie to wszystko. No i co nam z tego wszystkiego wychodzi? Wychodzą nam zaproszenia kulturalne, czyli kwadrans po godzinie 8 i sprawdzamy. No właśnie, jak ten dzisiejszy dzień spędzić? Gdzie się wybrać? Czasem zaglądnąć do kultury.
1: Wiadomości kulturalne.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. W Tarnowie rozpoczęła się jubileuszowa 30. edycja Festiwalu Komedii Italia. Mocnym punktem programu według organizatorów ma być czytanie performatywne Weselisko. Od nowa to już w niedzielę.
3: Zaprosiliśmy Weselisko z Teatru KTO z Krakowa. Jest to czytanie dramatu w takiej formie widowiskowej. A wiadomo, Teatr KTO potrafi wyjść w przestrzeń, w publiczność, że to jest z rozmachem. No i przede wszystkim to jest zabawne.
2: Mówił dyrektor artystyczny festiwalu Tadeusz Łomnicki. Weselisko od nowa w niedzielę o 19 na dużej scenie. A już dziś w ramach talii spektakl Lady Mayday. Początek o 16 i 20 również na dużej scenie Teatru imienia Ludwika Zulskiego. Koncert Gra Terenowa, możliwość zwiedzania szkoły i kino plenerowe z Radiem Erden Małopolska. Tak zapowiada się piknik rodzinny przy zespole szkolno-przedszkolnym Sacre Coeur w Tarnowie. Park przy budynku szkoły przy ulicy Pszennej 3 zamieni się dziś w miejsce zabawy i wspólnej integracji rodzin, nie tylko związanych z placówką. Początek pikniku o godzinie 16.30. Do 18.00 będzie można zwiedzać budynek przedszkola i szkoły. O 17.00 w planach jest koncert zespołu absolwentów. Kino plenerowe z Radiem Erden rozpocznie się tuż po Grze Terenowej. Film zatytułowany Pies na medal wyświetlimy w parku przy szkole o godzinie 18.45. Jutro w Bazylice Matki Bożej Bolesnej w Limanowej odbędzie się koncert organowo-kameralny Pani Limanowska Wspieraj Nas. W programie znajdą się dzieła wybitnych kompozytorów muzyki klasycznej oraz pieśni ku czci Matki Bożej. Publiczność usłyszy utwory m.in. Bacha, Moniuszki, zapowiada ksiądz dr Wiesław Piotrowski, proboszcz i kustosz Limanowskiej Bazyliki.
4: Bazylika wypełnia się po brzegi, aby właśnie wsłuchiwać się w wykonanie pięknych utworów maryjnych, zarówno muzyki organowej, jak i śpiewu solistów, wybitnych solistów.
2: Koncert rozpocznie się w niedzielę o 17.30. Wstęp jest wolny. Dobiega końca festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce już o 10.00. Film przyrodniczy Droga jest celem i warsztaty ekologiczne dla dzieci. O 17.00 natomiast spotkanie z cyklu goście Łukasza Maciejewskiego. Będzie można zobaczyć film Szwagier. Następnie odbędzie się spotkanie z twórcami. O 20.00 spotkanie pełne opowieści Łukasz Maciejewski i koncert Marcina Januszkiewicza Osiecka po męsku. Niedziela to będzie już ostatni dzień festiwalu Tarnowianie. O godzinie 18.00 będzie premiera autorskiego musicalu Famous – Droga do sławy. Następnie rozpocznie się gala festiwalowa. Jak dawniej wyglądała praca z wełną, jak powstawały rękawice furmańskie i inne wyroby wykonywane tradycyjnymi metodami? Odpowiedzi na te pytania będzie można znaleźć już jutro na rynku w Piwnicznej. Odbędzie się tam Dzień Rękawicy Furmańskiej. Na miejscu odbędą się pokazy związane z obróbką wełny i tkaniem, a swoje prace zaprezentują twórcy rękodzieła. Impreza potrwa od 14 do 18. Dziś i jutro Krynica ponownie wypełni się jesiennym klimatem, muzyką, tradycją, dobrym smakiem i oczywiście rudym kolorem. Wszystko ze sprawą 19. edycji Święta Rydza. Jedynym z muzycznych wydarzeń tegorocznej edycji będzie koncert Rudy Rudy, czyli Złote Przeboje Polskiej Piosenki, który odbędzie się dziś w krynickim amfiteatrze. O 16.00 na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa. Zabierze publiczność w muzyczną podróż po największych i najbardziej lubianych przebojach polskiej piosenki. Wstęp jest wolny. Czym jest Kukiełka Podegrodzka i z jaką tradycją jest związana? Będzie się można dowiedzieć dziś w Sądeckim Parku Etnograficznym. Będzie można posłuchać, jak powstaje to tradycyjne pieczywo obrzędowe, poznać jego historię, a przede wszystkim spróbować. Będzie to jedna z atrakcji wydarzenia Niech Trwa Europejskie Dni Dziedzictwa w Sądeckim Skansenie. Na odwiedzających czekać będą również warsztaty rzeźby ludowej w kamieniu, zwiedzanie trzech niedostępnych na co dzień świątyń oraz koncert zespołu regionalnego o Podegrodzie. Impreza potrwa od 12 do 16. Z tej wstęp jest wolny. Ludzie Góry Wspinaczka w Akademii Tarnowskiej trwa Apex. Ten festiwal pokazuje, że góry nie kończą się na zdobywaniu szczytów. Podczas tego wydarzenia będzie także mowa o historii tarnowskiego środowiska wspinaczkowego. Ponadto chętni będą mieli okazję spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej.
5: W naszym gronie również są wspinacze. Część osób, które chodziło do tej pory klasycznie po górach, zaczyna się wspinać również pod wpływem samego festiwalu i pomysłów na nich zapadającym. Natomiast jeśli chodzi o tą część wspinaczkową, wspinaczkową. No, niedziela jest takim dniem, gdzie będzie można już od godzin przedpołudniowych, od 11 na ściance Tarnowskiej, w Akademii Tarnowskiej, rozpocząć przygody ze wspinaczką niezależnie od wieku.
2: Mówił Rafał Stadnik ze Stowarzyszenia W Góry z Tarnowa, a sobota będzie poświęcona przede wszystkim historii polskiego wspinania, Jerzemu Kukuczce oraz ludziom, którzy zapisali się w historii himalaizmu i wspinaczki sportowej. Początek o 13.30, natomiast o 18.30 rozpocznie się jedno z najważniejszych spotkań tegorocznej edycji Apexu. Gościem wieczoru będzie Krzysztof Wielicki, jeden z najwybitniejszych himalajstów świata. Wstęp jest wolny. Historia, muzyka, tradycja, wspólne świętowanie. Dziś Wojnicki Rynek po raz drugi stanie się sceną Wojnicz Fest. Na mieszkańców i gości czeka cały dzień wydarzeń. Jarmark galicyjski, koncerty, widowisko historyczne, regionalne smaki, atrakcje rodzinne i wieczorna potańcówka. Świętowanie rozpocznie się o 14:00 otwarciem Jarmarku Galicyjskiego. Szczególnym punktem programu będzie widowiskowa inscenizacja historyczna o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny. Koncert orkiestry Dęte i msza święta, uroczystości patriotyczne, tak w Szczucinie będą wyglądały powiatowe obchody 87. rocznicy wydarzeń wrześniowych. Odbędą się one w niedzielę. Do udziału zapraszają starosta Dąbrowski i burmistrz Szczucina. O 11:00 zostanie odprawiona msza święta w kościele parafialnym w Szczucinie, natomiast o 12:00 będą uroczystości patriotyczne przy kwaterze pamięci narodowej. Po przemówieniach okolicznościowych złożone zostaną wiązanki kwiatów i znicze. Będzie także koncert patriotyczny w wykonaniu orkiestry Dętej przy OSP w Szczucinie. Święto suszonej śliwki już w niedzielę na placu przy stadionie klubu sportowego Olimpia w Kątach. Przygotowano tam wiele atrakcji. Wydarzenie od lat łączy lokalne tradycje, muzykę, dobrą zabawę i regionalne smaki.
6: Od 15 do 18 organizujemy wielkie śliwkowe gotowanie, na którym będziemy w tym roku serwować wolno gotowanego kurczaka w sosie suszonej śliwki. Będzie dodatkowo połączony z grzanką czosnkową i piklowanym ogórkiem.
2: Mówił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wiwkowej Wojciech Chila. Wydarzenie rozpocznie w niedzielę msza święta o godzinie 14:00 w kościele parafialnym w Kątach. Następnie uczestnicy przejdą na plac przy stadionie. Patronat sprawuje Radio Erden Małopolska. Na naszej antenie w niedzielę o 15:30 rozpocznie się specjalny program ze święta suszonej śliwki. Jutro z programem Awra wystąpią w Żabni Maja Sikorowska i zespół Krokę. Wydarzenie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny. To będzie muzyczna podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków.
1: To były wiadomości kulturalne.

Wybierzmy się jeszcze na chwilę na drogi. A propos naszych dróg, przypominamy, cały czas trwa akcja. Akcja Tygodnia Mobilności, Europejskiego Tygodnia Mobilności. Na drogach całej Europy odbywają się działania w ramach kampanii Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i również na naszych drogach do 22 września. Szczególnie tutaj policjanci skupiają się na tym naszym bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie z uwzględnieniem pieszych uczestników, niechronionych uczestników ruchu drogowego, ale to nie oznacza, że tegoroczne działania dotyczą tylko tej grupy. Wręcz przeciwnie, kampania wzywa wszystkich uczestników ruchu drogowego do ponownego przemyślenia swoich codziennych działań i zachowań na drodze, a wiemy, że nie zawsze stosujemy się do przepisów ruchu drogowego, dlatego apeluję o to bezpieczeństwo, o tą ostrożność ten ostatni weekend lata, szczególnie jeżeli będziemy się poruszać na tych drogach mniej znanych, mniej uczęszczanych codziennie przez nas. Tutaj zwracamy uwagę na znaki, zwracamy uwagę szczególnie jak przejeżdżamy przez przejazdy kolejowe, tak więc przypominam o tym bezpieczeństwie a propos tego naszego wypoczynku weekendowego, a propos tych naszych podróży. 27 minut mamy po godzinie 8. No i a propos tych podróży, za chwilę będziemy sobie sprawdzali prognozę pogody. Na razie mówię tak, idealnie. A czy ten stan się nam utrzyma? No to będziemy to za chwilę sprawdzać punktualnie o 8:30 w prognozie pogody.

0: Reklama.
1: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
2: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26. Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 kapela Jafel. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal dobrego smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Słoneczny, jemny, niebo błękitne i coraz cieplej nam się robi, nie tylko w regionie tarnowskim, również i na Sądecczyźnie. Zakopane, Krynica skąpa nam w słońcu i taka pogoda będzie nam się przez cały dzisiejszy dzień utrzymywać. I najwięcej tego słońca na południu naszego kraju, na północy niewielkie zachmurzenie. Temperatura w ciągu dnia będzie 22-23 stopnie, jutro 26, ale na razie poranek jeszcze chłodny.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Poranek tylko 14 stopni i tyle stopni w przyszłym tygodniu. Od poniedziałku do środy zapowiadają nam synoptycy, czyli spadek temperatur do 14-15 stopni maksymalnie. Od poniedziałku do środy, a w nocy to tylko 7 stopni, czyli zrobi nam się w przyszłym tygodniu naprawdę chłodno. No już jesiennie, bo przecież jesień od środy już w kalendarzu. A dziś jeszcze my mamy lato. Przypominam, i dziś 23 stopnie, jutro 26. Tak więc zapowiada nam się bardzo ładna pogoda na weekend. I a propos tego weekendu, to jeszcze przysłowie na świętego Teodora, zapełniona komora. No i dziś nie tylko Teodor, ale Konstancja, January, Zuzanna, Marta, Maria, Eliasz, Wilhelmina i również Dezydery i Alfons, solenizanci dnia dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. I dla was Natalia Zastępa po nocach.

No to jest następna po nocach. Po nocach mamy poranki, a dziś mamy sobotni. My poranek na antenie na Radia Rden Małopolska, Rdenowy Sącz. A jak sobotni poranek, to też i sobotnie nasze wspólne gotowanie, czyli radio od kuchni. No i prośba do naszych wszystkich kucharek. Czekam na propozycje kulinarne, drodzy radiosłuchacze. Dzwońcie 14 6 200 500. Co dzisiaj dobrego będziemy przygotowywać? 20 minut przed godziną 10. No właśnie, ja jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że wy już jesteście gotowi. No i jakieś przepisy podacie, tak więc czekam na wasze propozycje kulinarne, tak żebyśmy przed godziną 10 coś zaprezentowali naszym radiosłuchaczom. Bo nie może być tak, że sobota i my nie gotujemy. No nie, no musimy coś ugotować, musimy coś zrobić. Pytanie tylko, no właśnie, co? Przypominam, 14 6200 500, czekam na wasze propozycje, a przed godziną 10 na antenie naszego radia Rden Małopolska, Rden Nowy Sącz, ten przepis popłynie. A teraz płynie muzycznie zespół Fiction Factory, Feels Like Heaven. No to co, no to czekam na telefon.

0: Reklama.
1: Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: To jak, gramy w ciepło-zimno?
3: Czapka?
2: Zimno.
4: Koc?
2: Cieplej.
3: Grzejnik?
2: Gorąco.
4: To nowe ogrzewanie.
2: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
5: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
7: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
6: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
7: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
6: Nie bujasz?
7: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
8: Auto Inc. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
9: Hyundai.
0: Po reklamie.

słodkiego, miłego życia. Jest tyle gór do zdobycia. Dzisiaj idealna pogoda właśnie, żeby zdobywać te górskie szczyty, ale przypominam o tym bezpieczeństwie. I a propos tych górskich szczytów, no to też warto spoglądać i przyglądać się temu, co się dzieje w dolinkach. Bo przecież redek, jesienny redek się nam zaczyna. Już w niektórych miejscach ten redek od wczoraj trwa, czyli od piątku i potrwa nawet do niedzieli. A jesienny redek to jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń związanych z góralską kulturą i co roku po kilku miesiącach wypasu na halach juchasi sprowadzają owce w doliny, a temu no oczywiście wyjątkowemu obrzędowi towarzyszy muzyka, regionalne stroje, no i tradycyjne zwyczaje, tak więc jak będziecie w górach albo wybieracie się w góry, to sprawdźcie, może akurat w tej miejscowości, do której jedziecie, właśnie trwa ten jesienny redek. A ten jesienny redek to nie tylko we wrześniu, ale też i na początku października, również w niektórych miejscach jeszcze trwa, dlatego warto sobie sprawdzić, gdzie on się odbywa, no i zobaczyć, jak to wszystko pięknie wygląda. 13 minut zostało do godziny 9. To był zespół Kombi, a teraz zespół Eurythmics. A ja przypominam cały czas, a propos naszego porannego gotowania, czyli radio od kuchni, czekam na przepisy od naszych radiosłuchaczy. Wytrwale czekam. Proszę się nie wstydzić, podać przepis 14 6 200 500. Na razie sobie poza anteną porozmawiamy, a przed godziną 10 na żywo ten przepis już będziemy podawać dla naszych radiosłuchaczy.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach w naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

No tak, piękne momenty, no ale te piękne momenty fizycznie nie jesteśmy w stanie zatrzymać, ale możemy te piękne momenty uwiecznić. No i to jest bardzo ważne, dlatego tutaj warto sprawdzić, no właśnie, swój aparat telefoniczny, no w telefonie, bo większość z nas zrobi zdjęcia właśnie tym telefonem, sprawdzić i uwieczniać te piękne momenty. A tych pięknych momentów mam nadzieję, że dzisiaj wam nie zabraknie w ten weekend, no bo przecież ładna pogoda. No i właśnie a propos tych pięknych momentów, no to po godzinie 9 będziemy mówić o tych pięknych momentach do uwiecznienia. Gdzie? No właśnie, to słuchajcie nas uważnie, no po godzinie 9, a już za chwilę wiadomości.

0: najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise to sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Po reklamie.
10: Jutro Dzień Środków Społecznego Przekazu będzie okazją do wsparcia diecezjalnej rozgłośni. Szykują się utrudnienia dla kierowców. W poniedziałek rozpocznie się remont odcinka drogi krajowej nr 75. Jutro w Kątach Święto Suszonej Śliwki będziemy tam naszym wozem transmisyjnym. 9 wiadomości Ewa Biedroń. Chronić ludzkie głosy i twarze to temat papieskiego orędzia na 60. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będziemy go obchodzić już jutro. To zachęta do refleksji nad innowacją cyfrową i potrzebą, aby twarz oraz głos na nowo oznaczały realną osobę. Do tego przesłania nawiązał w audycji w trosce o Kościół biskup tarnowski Andrzej Jesz.
11: Myśląc o darze komunikacji, Ojciec Święty Leon XIV ukazuje proces komunikacji jako relacji między osobową, interpersonalną. Ona jest tutaj podstawowa. Każda inna forma komunikacji, a raczej innowacja technologiczna, AI jest taką innowacją, następną z kolei, zmutowaną, powinna wzmacniać relacje międzyludzkie i relacje człowieka z Bogiem, czyli tą komunikację, która jest charakterystyczna dla relacji między osobami. Niestety zauważamy często, że następuje sytuacja odwrotna, to znaczy dominują innowacje technologiczne, a gdzieś gubi się człowiek. Człowiek staje się wtedy przedmiotem, a nie podmiotem relacji.
10: Przypomnę, że decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza wprowadzona została składka, która będzie zebrana jutro w kościołach diecezji tarnowskiej i będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
10: W poniedziałek rozpocznie się remont ponadkilometrowego odcinka drogi krajowej nr 75 w Mochnaczce Wyżnej. Utrudnienia będą mieli kierowcy podróżujący między Krzyżówką i granicą polsko-słowacką w Muszynce.
12: Będą to prace kompleksowe, poza samą nawierzchnią wymienimy też warstwę podbudowy drogi, poprawimy odwodnienie, pobocza, zjazdy, a także na koniec prac ustawimy nowe bariery. Podczas prac obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną oraz ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
10: Mówił Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace mają potrwać do końca roku. Ich koszt to 7,5 miliona złotych.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
10: Chciałaby regularnie grać w reprezentacji Polski ze swoim aktualnym klubem, dotrzeć do najwyższej polskiej ligi, a w przyszłości grać w barwach FC Barcelony. Mowa o Aleksandrze Słowik, 14-letniej piłkarce pochodzącej z Jodłówki Tuchowskiej. Nastolatka już teraz odnosi sukcesy w lokalnych oraz ogólnopolskich rozgrywkach. Na co dzień występuje w klubie Iskra Tarnów. Za swoje dotychczasowe sukcesy sportowe Aleksandra Słowik otrzymała nagrodę starosty powiatu tarnowskiego. Jak mówi zawodniczka, piłka nożna wciąż jest raczej męskim sportem, ale wśród kobiet bardzo szybko się rozwija.
13: Piłka nożna rozwija się, więc w ciągu paru lat będzie, wydaje mi się, wyrównany. Warto spróbować, bo można rozwinąć pasję i można poznać naprawdę fajnych ludzi. Piłka nożna mnie nauczyła systematyczności i takiej dyscypliny w nauce, ponieważ wiele razy musiałam się na przykład uczyć do różnych kartkówek czy sprawdzianów w samochodzie. Tylko potrzeba tej dyscypliny i samozaparcia, żeby jakieś wyniki też w nauce osiągać.
10: Celem nagrody starosty tarnowskiego jest promowanie młodych ludzi, którzy odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach sportu, a nie pochodzą z dużych miast. Wielkie śliwkowe gotowanie, rozstrzygnięcie konkursu Człowiek, firma roku, występy zespołów lokalnych i kapeli Jafer. Tak zapowiada się święto suszonej śliwki. Impreza odbędzie się jutro na placu przy stadionie klubu sportowego Olimpia w Kątach.
9: Podczas tej imprezy promujemy suszoną śliwkę, promujemy naszych gospodarzy. Jak sprawdzałem, w całej Polsce nie ma drugiego wydarzenia promującego właśnie suszoną śliwkę. My promujemy, oprócz śliwki suszonej, promujemy tradycję tego suszenia, tego tradycyjnego suszenia w wędzarniach, w suszarniach, bo tradycyjna śliwka, mówimy o niej, suszona, natomiast jest de facto wędzona. Tradycja suszenia owoców to dziedzictwo lokalne w gminie Iwkowa.
10: Mówił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej, Wojciech Chila. Wydarzenie rozpocznie jutro msza święta o godzinie 14 w kościele parafialnym w Kątach. Następnie uczestnicy przejdą na plac przy stadionie. Patronat sprawuje Radio Erden Małopolska na naszej antenie. Jutro o 15.30 rozpocznie się specjalny program ze święta suszonej śliwki. Korytarze na onkologii w Nowosądeckim Szpitalu znowu nabrały koloru. Ściany wzbogaciły się o kolejne prace plastyczne w ramach ogólnopolskiego konkursu plastycznego Magia Lotu. To nic innego jak piękno i odwaga, mówi pomysłodawca tego konkursu, artysta plastyk z Nowego Sącza, Stanisław Szarak.
14: To są dokładnie te same słowa, to samo tak przetworzone. I teraz w tym szpitalu pojawia się ta odwaga i to piękno. Piękno to, co widzimy, a odwaga to, że tu ludzie przychodzą leczyć się i to, że są tu lekarze i cały zespół, który ma tą odwagę właśnie pomagać nam wszystkim, ludziom, którzy tutaj są.
10: Prace zawieszone na korytarzach Sądeckiego Szpitala można zobaczyć także na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Poranek może jeszcze troszeczkę by chłodny, 15-16 stopni, ale w ciągu dnia będzie naprawdę bardzo ładnie. 24 stopnie maksymalnie dzisiaj, tyle termometry powinny nam wskazywać. Miejscami może będzie troszeczkę cieplej. Jutro 26, dzisiaj sporo słońca, niebo błękitne, jutro częściowe zachmurzenie, również częściowe zachmurzenie w nocy temperatura 11 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Dni robią nam się już coraz krócej. Ten dzisiejszy dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny 23 minuty. Czyli to nam zwiastuje, że nieuchronnie zbliża się do nas jesień, a to ostatni weekend lata. Słoneczny ostatni weekend lata, no to powolutku żegnamy lato wspólnie ze Zdzisławą Sośnicką. 7 minut po 9.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
3: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
4: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
3: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
4: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
3: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
0: Po reklamie.

Tak, tak, otwieramy oczka, no już 16 minut po godzinie 9 i wita nas ten dzień, a dokładnie poranek, sobotni poranek nas wita, słonecznie nas wita. Przed godziną 9 mówiłem o tych pięknych momentach, no zatrzymaniu tych pięknych momentów, no i okazuje się, że jest taka zasada 5 sekund, a propos tych momentów, pięknych momentów, aby je zatrzymać, zasada 5 sekund mówi, że zatrzymaj się i przez 5 sekund chłoń moment bez robienia niczego innego. No właśnie, tak możemy zatrzymać te piękne momenty, a później dopiero wyciągamy aparat i robimy zdjęcia. Tak więc zatrzymujemy się, wchłaniamy to wszystko, co się wokół nas dzieje, a później robimy zdjęcia. I a propos tych momentów, pięknych momentów, to będą tacy, którzy wybiorą się w góry i co się okazuje, że już teraz nie Zakopane, nie Podhale, ale numerem jeden jest Beskid Śląski, Szczyrk, Wisła i Ustroń, ale mimo wszystko nasze serce tutaj w Małopolsce szczególnie my ciągniemy do naszego tutaj Zakopanego, a nie tylko Zakopane, Krynica, Szczawnica, też piękne, wyjątkowe miejsca, do których zapraszam. Warto pojechać, warto zobaczyć, wypocząć, kto jeszcze w tym roku nie był w tych naszych turystycznych miejscach. No i a propos tych właśnie miejsc, sprawdzamy sobie jeszcze prognozę pogody, a dokładnie co tam ciekawego, jak wyglądamy teraz Krynica, no to proszę bardzo, deptak krynicki, słoneczny, niebo błękitne, a turystów mało, tak więc wypoczniemy, nikt nam nie będzie przeszkadzał. Na razie, jak tak widzę na tym deptaku, to 2-3 osoby sobie spacerują z samego rana, natomiast Zakopanem Krupówki również puste, parę tylko turystów z samego rana, słońce im już towarzyszy, niebo prawie błękitne, niewielkie, tylko chmurki gdzieś się przetaczają nad Zakopanem, tak więc idealna pogoda, idealny weekend na wypoczynek. Abba, teraz 18 minut po godzinie 9, ja przypominam 20 minut przed godziną 10, radio od kuchni, czyli nasze gotowanie. No i w dalszym ciągu nie mam przepisu na dzisiejsze gotowanie od naszych radiosłuchaczy. Kto nam ten przepis poda? Moi kochani, 20 minut nam zostało, 22 minuty dokładnie do naszego gotowania. Czekam na propozycję. 14, 6, 200, 500.

Trooper, Trooper, no powiem, że super. Pani Lokadia do mnie zadzwoniła i przed godziną 10, dokładnie 20 minut przed godziną 10 gotujemy, a dziś pieczemy. Dziś pieczemy, czas na śliwkę, bo to ten czas najlepszy teraz, te śliwy, no idealne, więc tą śliwę musimy wykorzystać na maksa. No i co zrobimy? Zrobimy ciasto ze śliwkami, a na to ciasto beza idzie. No właśnie, ciasto ze śliwkami z bezą, jak to smakuje, a przede wszystkim jak to zrobić? No to przed godziną 10 w Radiu od Kuchni przepis będzie podawała pani Lokadia i jeszcze do tego mówi, że poda przepis na pizzerinki, tak więc słuchajcie nas uważnie, przygotujcie sobie już coś do pisania, za kwadrans pieczemy.

0: chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
1: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
2: Po reklamie.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Już mamy taką komfortową temperaturę 17 stopni. Maksymalnie dziś to 24 stopnie, tak więc będzie bardzo ładnie, bo nie tylko 24 ze stopniem, ale również i słonecznie. Niebo błękitne przez cały dzisiejszy dzień. Już poranek zachęca do tego, żeby wybrać się na spacer, ale przypominamy, wcześniej jeszcze gotujemy. Jutro częściowe zachmurzenie, 26 stopni, a od poniedziałku, no niestety, pogorszenie pogody.
1: Pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Już od poniedziałku nie dość, że pochmurno i deszczowo nam się zrobi, to jeszcze zrobi nam się zimno. 14 stopni poniedziałek, wtorek 14, środa 14, 15 stopni, w nocy 7-8 stopni, tak więc przyszły tydzień zapowiada nam się już bardzo jesienni, ale ten weekend jeszcze słoneczny, no i ciepły, 20, przypominam, od 24 do 26 stopni. A za chwilę zrobi nam się już gorąco, bo przeniesiemy się do kuchni i będziemy gotować. A dokładnie dzisiaj będziemy piec, bo dzisiaj będziemy robić placek ze śliwkami, a do tego placek ze śliwkami i z bezą. Tak więc słuchajcie nas uważnie, już za chwilę nasze poranne gotowanie, dokładnie 9:40 startujemy.

0: Aha. Reklama.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26 Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Co mnie w tobie zachwyciło, śpiewa Irena Jarocka, a zachwyci nas teraz pani Leokadia swoimi przepisami. Dzień dobry, witam serdecznie pani Leokadio.
2: Witam, pozdrawiam wszystkich.
1: Pani Leokadio, to ten dobry my czasy teraz na śliwy, śliwki, śliweczki, no i będziemy z tych śliw właśnie robić, a dokładnie pani będzie podawała nam przepis na ciasto ze śliwkami i do tego jeszcze z bezą. Pani Leokadio, jak takie pyszności zrobić?
2: Już podam składniki.
1: A tak jeszcze zanim podamy składniki, to tak się muszę zapytać. Te śliwy, pani Leokadio, to z domowego ogrodu, czy kupujemy te śliwy?
2: No, niestety nie z domowego. Złamała śliwkę i nie ma.
1: Co złamało śliwkę? Burza?
2: Wichura.
1: Pani Leokadio, no ale to teraz dobry czas kupić nowe śliwy, zasadzić tak. Nowe śliwy. Październik się zbliża, to jest dobry czas właśnie na sadzenie drzewek owocowych, jak ktoś by chciał sobie posadzić. Ponoć lepiej się przyjmują drzewka posadzone teraz na jesień niż na wiosnę. Do tego warto to przemyśleć. Dobrze, ale nie tak. Mówimy o drzewkach, tylko mówimy o placku. Pani Leokadio, no to dobrze. Lecimy co? Od składników.
2: Tak, podaję składniki. Ciasto kruche, 30 deka mąki, 20 deka masła, 10 deka cukru pudru, 2 żółtka, pół łyżeczki proszku do pieczenia i pół kilograma do 70 deko śliwek. No, jak ktoś chce mieć więcej, ale to pół kilograma wystarczająco.
1: Co
2: teraz
1: dalej?
2: Ciasto ucieramy. 20 deka masła, 20 deka cukru pudru, 4 jajka, 25 deka mąki, łyżeczka proszku do pieczenia. I beza. 2 białka, które zostały z kruchego ciasta, 6 łyżek cukru zwykłego, szczypta soli do ubijania. I teraz podaję, jak to zrobić. Ciasto kruche wyrabiamy, mąkę przesiewamy z proszkiem, z cukrem, dodajemy żółtka, masło, ugniatamy na gładkie ciasto i wykładamy tym blaszkę. Jak mamy już blaszkę wyłożoną kruchym ciastem, układamy na to śliwki tym przecięciem do góry. I na to robimy ciasto ucierane. Masło ucieramy z cukrem, dodajemy żółtka, później wymieszaną mąkę z proszkiem. I na koniec pianę z białek. To wylewamy na śliwki. I wkładamy do piekarnika. I pieczemy 180 stopni 30 minut. Po tym czasie ubijamy białka ze szczyptą soli. Dodajemy cukier i wylewamy to na to podpieczone ciasto, które było 30 minut w piekarniku. I to, z tą bezą pieczemy jeszcze około 15-20 minut. I mamy ciasto gotowe.
1: Pani Leokadio, możemy jeszcze raz składniki, żebyśmy sobie sprawdzili, czy mamy wszystko?
2: Ciasto kruche. 30 deka mąki, 20 deka masła, 10 deka cukru pudru, 2 żółtka, pół łyżeczki proszku do pieczenia i pół kilograma śliwek. Ciasto ucieramy. 20 deko masła, 20 deka cukru pudru, 4 jajka, 25 deka mąki, jedna łyżeczka proszku do pieczenia. I beza. Dwa białka, 6 łyżek cukru i szczypta soli.
1: I mamy ciasto.
2: Mamy ciasto do niedzielnej kawy.
1: A robimy dzisiaj to ciasto do niedzielnej kawy, pani Leokadio?
2: Moje ciasto wczoraj było zrobione, już połowę zjedzone.
1: A, no to tak, no to jak wczoraj, to do niedzielnej kawy, pani Leokadio, to chyba nie wystarczy tego ciasta, to trzeba zrobić drugie.
2: Dzisiaj ma być szalotka upieczona.
1: O, proszę bardzo. Też na kruchym cieście?
2: Tak.
1: Dobrze.
2: Ale bez bezy. Kruche ciasto, jabłka i na wierzch kruche ciasto.
1: Proszę bardzo. A jakby tak pani przełożyła jeszcze trzeci raz kruchym ciastem, to już byłby taki się zrobił mazurek taki dobry z jabłkami.
2: To też tak robię, tylko robię 3 kruche ciasta, przekładam ciepłymi jabłkami z galaretką.
1: Mhm. I na górę
2: jest polewa. A. Super.
1: I jest rewelacyjne. Ja znam, że 3 kruche ciasta, jabłko i na wierzch sypie się cukrem, pudrem, też rewelacja. I też gorące jabłka. No, rozmarzyliśmy się, ale się słodko zrobiło. Dobrze, to tak. Wiemy, że co, jak przygotować to ciasto ze śliwkami i z bezą, to jeszcze do tego pizzerinki nam pani Leokadia poda przepis, prawda?
2: Tak, oczywiście.
1: No to słuchamy.
2: 9 łyżek mąki zwykłej, 3 łyżki mąki ziemniaczanej, 2 jajka, 1 łyżeczka proszku do pieczenia płaska, 1 szklanka wody przegotowanej, zimnej, 2 ogórki kiszone pokrojone w kostkę, 20 deko wędliny pokrojonej w kostkę, może być jakaś wczorajsza szynka, kiełbaska, boczek, co tam mamy w lodówce. 20 deko sera żółtego zetrzeć, 20 deko pieczarek i 2 duże cebule usmażyć. Tam na odrobinę oleju czy masła. I 2 papryki surowe. I taką garść zielonej pietruszki do tego. I mąkę teraz podam, jak to zrobić. Mąkę mieszamy z wodą i z jajkami i z proszkiem na gładką masę. I do tego dajemy resztę składników. Mieszamy, doprawiamy solą, pieprzem. Według gustu można dać chili troszkę i smażymy na oleju tak jak placki ziemniaczane. Podajemy ze surówką czy tam z ogórkiem, z kim kto chce.
1: Pani Leokadio, możemy jeszcze raz na ciasto przepis, na te pizzerinki?
2: Możemy, oczywiście. 9 łyżek mąki zwykłej. 3 łyżki mąki ziemniaczanej, 2 jajka, 1 łyżeczka proszku, 1 szklanka wody gotowanej zimnej, 2 ogórki kiszone w kostkę, 20 deko wędliny różnorodnej, 20 deko sera żółtego zetrzeć, 20 deko pieczarek, 2 duże cebule i 2 papryki. To jest bardzo łatwy przepis, bo jest 20 deko albo po 2 sztuki.
1: Czyli łatwo zapamiętać.
2: Tak.
1: Pani Leokadio, wiemy, że na słodko to ciasto ze śliwkami jest i z bezą. A co na obiad? Jakie danie dzisiaj? Co tam w planach?
2: Na obiad zupa pieczarkowa.
1: Z makaronem?
2: I polędwiczki. Nie, ze ziemniakiem dzisiaj.
1: A polędwiczki, jak pani robi polędwiczki?
2: A duszone z cebulką. Najpierw pekluję, później obsmażam, duszę z cebulką, dolewam śmietanki.
1: Proszę bardzo. I pani Leokadii, zrobiło nam się tak smacznie, że teraz co, pędzimy do kuchni i robimy. Robimy to, co pani Leokadia nam podawała, dokładnie podawała przepisy nam ciasto ze śliwkami z bezu, pizzerinki. My, pani Leokadio, dzisiaj ostatni weekend lata. Jak pani ten ostatni weekend lata będzie spędzać?
2: No jakoś. Na świeżym powietrzu,
1: o,
2: na pewno.
1: O, i to mi się podoba, na świeżym powietrzu. Słoneczko świeci, pani Leokadio, pani? Nie wiem, skąd pani dzwoni.
2: Słoneczko świeci, ziemniaki do kopania, jarzyny, także na pewno wykorzystamy czas.
1: Dużo pracy na gospodarstwie, ale tak, proszę pamiętać, żeby troszeczkę chwili czasu wolnego dla siebie też znaleźć. Pani Leokadio, no to dobrego, słonecznego dnia życzę i ciepłego, bo od poniedziałku to tych już synoptycy nam zapowiadają, że jesienna pogoda, aura nam się zrobi i temperatura spadnie do 14-15 stopni, tak więc dziś my, moi kochani, troszeczkę pracy, jak to w sobotę, ale też i troszeczkę odpoczynku nam się po całym tygodniu należy. Pani Leokadio, dziękuję serdecznie za przepis. Jakby ktoś chciał się czegoś dopytać, mogę podać numer telefonu poza anteną?
2: Oczywiście.
1: No to super, rewelacyjnie. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam, dobrego dnia, tak więc drodzy radiosłuchacze, jeżeli jeszcze chcecie czegoś więcej dowiedzieć się na temat tego ciasta ze śliwkami z bezą, pizzerinek, można zadzwonić 146 200 500, poza anteną podam numer do pani Leokadii. A ja przypominam, my w soboty spotykamy się właśnie przed godziną 10, wspólnie gotujemy, wspólnie pieczemy, smakujemy tych naszych lokalnych smaków, potraw, bo one są najlepsze, przecież dobrze my wiemy, że no jednak to nasze lokalne dziedzictwo jest najsmaczniejsze. To nasza kuchnia, przede wszystkim tutaj powiem, że no chyba nam najbardziej smakuje. Chociaż nie ukrywam, że też jesteśmy otwarci na inną kuchnię, ale jednak wydaje mi się, że tutaj każdy z nas, no jednak ten przepis przekazywany, że tak powiem, z dziada pradziada, a dokładnie przepisy tych naszych babć, no są najlepsze i one często wykorzystywane są w tej naszej kuchni i mam nadzieję, że te przepisy sukcesywnie państwo będziecie podawać, jak podajecie do tej pory, tak więc ja jeszcze dziękuję za to, jeszcze raz za te wszystkie przepisy, które państwo nam tutaj na antenie Radia RDM Opolska, ten Nowy Sącz przekazujecie. Cieszę się bardzo, że chętnie się dzielicie z tymi przepisami z nami, z naszymi radiosłuchaczami i mam nadzieję, że na tych przepisów nam nie zabraknie. 8 minut nam zostało do godziny 10. Telefon dzwoni, to już podaję numer telefonu do pani Leokadii. Przypominam, 146 200 500, można zadzwonić i poza anteną sobie już porozmawiać z panią Leokadią. Teraz Michael Jackson, a o 10 wiadomości.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska, 187.
4: Hyundai.
0: Po reklamie.
5: Czujki tlenku węgla można otrzymać w ramach programu realizowanego przez powiat tarnowski, karta Nowosądeczanina, a miejskie autobusy MPK podaje liczby. W Tarnowie rozpoczął się ogólnopolski festiwal Comedy Italia. 10 wiadomości. Ewa Biedroń. Czysty komin, sprawna wentylacja i czujnik tlenku węgla mogą zdecydować o bezpieczeństwie w czasie sezonu grzewczego. Takie czujki można otrzymać w ramach programu realizowanego przez powiat tarnowski. Do rozdania jest 500 urządzeń wykrywających tlenek węgla i dym.
6: Mamy 6-stopniowy cykl, który każdy mieszkaniec może łatwo przebrnąć i taką czujkę od nas dostać. Strażacy finalnie z OSP z danej gminy, danego mieszkańca mu to do połowy listopada zamontują i może po prostu czuć się w domu bezpieczny ze swoją rodziną właśnie w tym okresie grzewczym, który niebawem się rozpocznie. Mamy punktację, która warunkuje kolejność montażu tych czujek i rozdysponowania tych czujek. Po pierwsze trzeba być mieszkańcem powiatu właśnie, mieszkać na terenie którejś z 16 gmin. Trzeba być właścicielem, współwłaścicielem domu jednorodzinnego, bo głównie celujemy to w domy właśnie jednorodzinne. Im więcej osób, im więcej dzieci, im więcej seniorów w domu, tym wniosek jest lepiej punktowany.
5: Mówił Tomasz Stelmach z Zarządu Powiatu Tarnowskiego. Wnioski można składać do 29 września.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: 2 700 000 odbić karty Nowosądeczanin odnotowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Nowym Sączu w ubiegłym roku. To o 300 000 więcej niż rok wcześniej. Wzrost liczby osób, które korzystają z bezpłatnych przejazdów autobusami miejskimi w ramach karty Nowosądeczanina cyklicznie wzrasta od czasu jej wprowadzenia. Jak mówi prezes Nowosądeckiego MPK Jerzy Leszczyński, widać to także w comiesięcznych statystykach.
8: To nam daje ponad 220 tysięcy miesięcznie. Ja uważam, że to jest bardzo duży odsetek ludzi korzystających z komunikacji miejskiej na terenie Sącza. Oczywiście to wiąże ze sobą powiedzmy koszty, które musi miasto pokryć do spółki MPK, ale jest to, uważam, dobre posunięcie, które funkcjonuje i zdało swój egzamin.
5: Jerzy Leszczyński przypomina także o potrzebie aktualizacji karty, która ważna jest przez rok kalendarzowy oraz o jej odbijaniu w kasownikach, co również jest obowiązkowe. W przeciwnych wypadkach jazda autobusem może zakończyć się mandatem.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Spektaklem Prawda w reżyserii Tadeusza Łomnickiego rozpoczęła się jubileuszowa talia, czyli ogólnopolski festiwal komedii. Na widzów czeka 6 spektakli konkursowych, możliwość zobaczenia na scenie znanych aktorów. Widownia Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie wypełniła się po brzegi mieszkańcami regionu tarnowskiego i nie tylko. Jak mówi dyrektor teatru Rafał Balewajder, w pierwszych pokazach jury oceniało miejscową produkcję.
9: To święto tych wszystkich, którzy realizowali dotychczasowe wszystkie 30 edycji, bo myślę, że to jest spory wysiłek całego zespołu. Często tej niewidocznej ekipy, która tutaj nocami, porankami przygotowuje te wszystkie spektakle, sprzedaje bilety, pilnuje czystości. Wiadomo, że na samym końcu widać aktorów i te wszystkie zespoły, które przyjeżdżają z całej Polski, ale pracuje na to bardzo wiele osób i myślę, że to jest święto tych wszystkich osób i fajnie, że ten festiwal cieszy się popularnością. Zaczynamy od swojego spektaklu, od Prawdy w reżyserii Tadka Łomnickiego, naszego dyrektora artystycznego. To bardzo fajny spektakl. W obsadzie nasi młodzi, świetni aktorzy. Liczę bardzo na to, że zostaną dostrzeżeni przez tegoroczne jury.
5: Dziś w ramach talii spektakl Lady Mayday o godzinie 16.20 na dużej scenie. Jutro o 19.00 czytanie performatywne Weselisko od nowa. Koncert orkiestry Dęte i msza święta uroczystości patriotyczne, tak w Szczucinie, będą wyglądały powiatowe obchody 87. rocznicy wydarzeń wrześniowych. Odbędą się one jutro. O 11.00 zostanie odprawiona msza święta w kościele w Szczucinie, natomiast o 12.00 będą uroczystości przy Kwaterze Pamięci Narodowej. W programie jest także koncert patriotyczny w wykonaniu orkiestry Dęte przy OSP w Szczucinie. Jutro piłkarze Sandec i Nowy Sącz. Czeka ważny sprawdzian w drugiej lidze. Biało-czarni na wyjeździe zmierzą się z trzecim w tabeli GKS-em Tychy. Sądeczanie są na szóstym miejscu i tracą do rywala 2 punkty. W poprzedniej kolejce podopieczni Rafała Smalca wygrali 4-2 z rezerwami Śląska Wrocław, tracąc 2 gole w samej końcówce meczu. Szkoleniowiec Sandecji nie ma wątpliwości.
4: Na pewno trzeba zagrać lepiej, bo tak jak mówię, nie możemy pozwolić sobie na tak proste tracenie bramek, bo będziemy grali z przeciwnikiem, który posiada w swoim składzie bardzo dobrych zawodników, olbrzymią jakość. My również taką posiadamy, liczymy na bardzo piłkarski mecz. On będzie na pewno trudny, ale zrobimy wszystko, żeby do niego być jak najlepiej przygotowanym. Wiemy już dzisiaj, że jeżeli chcemy osiągnąć tam korzystny wynik, na pewno nie możemy tracić takich bramek.
5: Mecz GKS-u Tychy z Sandecją Nowy Sącz rozpocznie się jutro o 19:30.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Redyk nam się już rozpoczął, w lasach rykowisko, jednym słowem jesień, ale nie, jeszcze nie, nie ma jeszcze tej jesieni, bo to ostatni weekend lata. I pogoda letnia, 24 stopnie w ciągu dnia, słonecznie, 19-18 stopni teraz o poranku, jutro 26, częściowe zachmurzenie, a w nocy 11 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
3: Reklama.
4: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
5: Anioły, bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
6: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie. Koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
3: Po reklamie.
0: Ogłoszenie nadawcy.
7: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
8: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: To było ogłoszenie nadawcy.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Spór o budżet na 2027 rok. Inflacja przyspiesza. Przedsiębiorczość zaczyna się w szkole. Ile kosztuje studiowanie? Jest już raport Portfel Studenta 2026. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile wynosi obecnie referencyjna stopa NBP. Poprawna odpowiedź to 3,75%, a najszybciej nadesłał ją pan Adam Michalski. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce. Spór o budżet 2027. Rada Fiskalna w swojej opinii do projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej uznała, że projekt utrwala trwałą i głęboką nierównowagę finansów publicznych, a rząd nie wykorzystuje sprzyjających warunków gospodarczych do ograniczenia deficytu. Zdaniem Rady ryzyko przekroczenia przez państwowy dług publiczny progu 55% w relacji do PKB jest w roku 2027 bardzo wysokie. Przypomnijmy, że planowany deficyt ma wynieść prawie 283 miliardy złotych, dochody 695, a wydatki ponad 977 miliardów złotych. Wśród priorytetów znalazły się wydatki na obronność, ochronę zdrowia, infrastrukturę oraz programy socjalne. Ministerstwo Finansów zakwestionowało tę opinię. W sierpniu Narodowy Bank Polski dokupił 8 ton złota i ma go już w sumie 648 ton. Jak poinformował prezes NBP, zakupy złota stabilizują polską walutę i zwiększają wiarygodność naszej gospodarki. A jeśli chodzi o stopy procentowe, to zdaniem Adama Glapińskiego będą one stabilne do połowy przyszłego roku. Obniżka stóp w najbliższych miesiącach jest nierealna.
2: Nie pytajcie Państwo, jakie będą decyzje Rady, bo to zależą od Rady. No ale tak sądząc z tonacji wypowiedzi, z dyskusji, ona była długa, gwałtowna czasami. Powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowe.
1: Powodem rezygnacji z obniżek stóp jest inflacja.

0: Inflacja jeszcze przyspieszyła. Jak podał GUS, w sierpniu liczona rok do roku wyniosła 3,4%, a jeszcze w lipcu wynosiła 3%. Za wzrost inflacji odpowiadają przede wszystkim rosnące ceny paliw, mówi Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego.
1: W porównaniu do poprzedniego roku są one już wyższe o ponad 24%, no a ostatnio w takim tempie paliwa drożały na początku 2023 roku. Dobrą informacją jest to, że poza paliwami na dziś nie obserwujemy, by w innych kategoriach koszyka inflacyjnego narastała presja inflacyjna. Wyjątkowo korzystnie kształtują się ceny żywności, które rok do roku są nawet nieznacznie niższe.
0: Zdaniem ekonomistki w najbliższych miesiącach inflacja będzie rosła. Szczyt na poziomie 4% osiągnie na przełomie tego i przyszłego roku. O ponad 7% wzrósł ruch turystyczny w Polsce w pierwszym półroczu. Jak podał GUS, po naszym kraju podróżowało ponad 20 milionów turystów, a jeśli weźmiemy pod uwagę turystów jednodniowych, to ta liczba wzrasta do ponad 67 milionów. PKB w turystyce rośnie dziś szybciej niż PKB w całej gospodarce. Ciąg dalszy nastąpi. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
2: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Banki nie powinny naliczać oprocentowania od pozaodsetkowych kosztów udzielenia kredytu konsumenckiego oraz zwrócić klientom odsetki, które pobrały po wyroku TSUE, ocenił Związek Banków Polskich. Prezes ZBP Tadeusz Białek przypomina, co w kwietniu orzekł Trybunał.
3: Kredytowanie kosztów kredytu jest jak najbardziej dopuszczalne. Dopuszczalne jest również, aby bank pobrał rekompensatę z tytułu kredytowanych kosztów, natomiast wskazał na inny model. Nie model pobierania odsetek od kredytowanych kosztów, ale model odpowiednio zwiększonego oprocentowania bazowego. W związku z tym w nowych umowach w naszej ocenie nie powinny być już naliczane odsetki od kredytowanych kosztów.
0: Zwrotu pobranych odsetek w umowach aktywnych oczekuje także rzecznik finansowy, który jednocześnie docenił proaktywne podejście Związku Banków Polskich. Ostateczną decyzję każdy bank podejmuje jednak samodzielnie. Przedsiębiorczość zaczyna się w szkole. Podczas tegorocznego forum liderów banków spółdzielczych Związek Banków Polskich, Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB Bank, Krajowa Rada Spółdzielcza, Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Warszawski Instytut Bankowości podpisali list intencyjny Bank Spółdzielczy Partner Spółdzielni Uczniowskiej. Porozumienie ma za zadanie wspieranie przedsiębiorczości, edukacji finansowej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez rozwój spółdzielni uczniowskich. Otwieramy nowy rozdział 125-letniej historii społeczności uczniowskiej. Tak sygnatariusze mówią o rozpoczętych działaniach. Forum Liderów Banków Spółdzielczych to cykliczne spotkanie przedstawicieli sektora z udziałem nadzorców i regulatorów, administracji publicznej, firm technologicznych, instytucji infrastruktury bankowej oraz środowiska naukowego poświęcone najważniejszym wyzwaniom, kierunkom rozwoju i współpracy na rzecz lokalnych społeczności oraz polskiej gospodarki. A teraz czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
2: Czy wiesz, że...
0: Od wielu lat mówimy, że Polska nadrabia dystans do państw Europy Zachodniej. Nasza gospodarka rośnie od kilku lat szybciej niż gospodarki Niemiec, Francji czy Włoch. Czyli różnica w poziomie zamożności stopniowo się zmniejsza. Czy rzeczywiście żyjemy już jak mieszkańcy bogatszych państw Unii Europejskiej? Zapytaliśmy o to doktora Tomasza Pawlonkę, dyrektora Zespołu Analiz Związku Banków Polskich.
4: Spójrzmy na trzy najbardziej podstawowe grupy wydatków – żywność, mieszkanie oraz transport. Przeciętne gospodarstwo domowe w Unii Europejskiej przeznacza na te trzy potrzeby około 46% swoich wydatków. W Polsce jest to już około 51%, czyli o 5 punktów procentowych więcej. Można zatem stwierdzić, że ponad połowa naszych wydatków konsumpcyjnych idzie na rzeczy absolutnie podstawowe. Trzeba zjeść, trzeba gdzieś mieszkać, trzeba zapłacić za energię i trzeba się przemieszczać. Szczególnie dużą różnicę widać w przypadku kategorii żywność i mieszkania. Na żywność przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce przeznacza około 19,5% swoich wydatków, podczas gdy średnia unijna to około 16%. Na mieszkanie, wodę i energię wydajemy około 19%, przy czym średnia w Unii Europejskiej to około 15%. Na restauracje i usługi noclegowe przeciętnie w Unii Europejskiej przeznacza się około 10,7% wydatków gospodarstw domowych. W Polsce zaledwie 5,4%. Na rekreację, sport i kulturę w Unii przypada około 8,5% wydatków, a w Polsce 5,6%. Bo prawdziwa zamożność zaczyna się również wtedy, kiedy po opłaceniu mieszkania, jedzenia, energii czy transportu zostaje nam coraz większa część dochodu, którą możemy przeznaczyć na to, jak chcemy żyć, a nie tylko na to, co musimy kupić. I pod tym względem do Europy Zachodniej wciąż mamy jeszcze trochę do nadrobienia.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Do 16 400 zł brutto, czyli o 5%, wzrosło w ubiegłym roku średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów w Polsce. Jednocześnie dane pokazują coraz większe zróżnicowanie wynagrodzeń między branżami, specjalizacjami i poziomami stanowisk. Mówi Artur Skiba, prezes firmy Antal.
2: Największe wzrosty wynagrodzeń odnotowaliśmy w farmacji i finansach po 8%. Są jednak obszary, w których płace rosną znacznie wolniej. W HR o 1%, w IT o 2%, a w administracji o 3%.
1: A skoro już o płacach mowa, to 211% wyniosła dynamika wzrostu płacy minimalnej w Polsce w latach 2012-2025 i była jedną z najwyższych w Europie. Wynagrodzenie minimalne w naszym kraju wzrosło w tym czasie z 1500 do 4666 zł, ale jak ocenia Polski Instytut Ekonomiczny, nie wpłynęło to ani na poziom zatrudnienia, ani na liczbę zarejestrowanych firm. Tylko 13% pracujących deklaruje, że po powrocie z pracy ma jeszcze energię, aby w pełni zaangażować się w życie domowe. Jednocześnie 46% przyznaje, że złe samopoczucie po pracy negatywnie odbija się na relacjach z bliskimi. Szczególnie widoczne jest to wśród osób do 35 roku życia oraz kobiet. Takie są wyniki badania ARC Rynek i Opinia przeprowadzonego na zlecenie Warty.

0: piątek. Nieco ponad 4000 zł w przypadku studentów studiów zaocznych i nieco ponad 3,5 tysiąca zł w przypadku studentów studiów dziennych. To szacowany koszt utrzymania w ośrodkach akademickich w bieżącym roku akademickim. Wynika z raportu Portfel Studenta 2026 opracowanego przez Związek Banków Polskich razem z Warszawskim Instytutem Bankowości. W porównaniu z ubiegłym rokiem miesięczne wydatki studentów wzrosły o około 67 zł, mówi dr Przemysław Barbrich, współautor raportu.
1: Choć kondycja finansowa studentów nie zmienia się gwałtownie, to widać pewne oznaki pogorszenia nastrojów. Mniej jest osób niż przed rokiem, które oceniają swoją sytuację jako raczej dobrą, a więcej postrzegają ją jako negatywną. Warto przy tym zauważyć, że aż 30% badanych określa stan swoich finansów jako porównywalny z rówieśnikami.
0: Jak dodaje, aż 63% studentów łączy naukę z aktywnością zawodową. Z raportu wynika, prawie połowa z nich oszczędza co najmniej 251 zł miesięcznie, a 23% ma już oszczędności przekraczające 10 tysięcy złotych. Już tylko do poniedziałku, 21 września, można oddać głos w sprawie nowych banknotów euro. Wśród propozycji Europejskiego Banku Centralnego znalazł się banknot o nominale 20 euro z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie. Ostateczny wybór poznamy pod koniec bieżącego roku. Głos w sprawie nowego wyglądu waluty można oddać internetowo za pośrednictwem oficjalnej ankiety EBC. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
2: Zagadka tygodnia.
0: Jak wynika z raportu Portfel Studenta 2026, jednym z największych obciążeń w studenckim budżecie pozostają koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz czesnym. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile według wyliczeń WIB kosztuje miesięczne utrzymanie studenta stacjonarnego i zaocznego w Polsce? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
2: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.
3: Reklama. Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
4: Po reklamie.
5: You take me to a hard place, honey. You take me there all the time. You call me up and I come running, but I know what I'm gonna find. You give me one spit and twice shy loving. Should have listened to my own advice. I guess I'm not quite done hurting, 'cause you've bitten me more than twice.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Służba, która jest radością. Radość, która jest modlitwą. Służcie Bogu z radością. Audycja liturgicznej służby ołtarza.
1: Króluj nam Chryste.
2: Zawsze i wszędzie.
1: Serdecznie witamy wszystkich radiosłuchaczy w audycji Służcie Bogu z radością.
3: A witają się z wami
1: ksiądz Kacper,
4: Krzysiek,
5: Jasiek
6: i Paweł.
3: To jest audycja dla ministrantów, lektorów, ceremoniarzy, opiekunów, rodziców i wszystkich tych, którzy chcą być blisko ołtarza, a sprawa liturgii nie jest im obojętna.
4: Audycja dla służby liturgicznej, lecz również dla ludzi młodych, którzy próbują żyć z Bogiem na co dzień.
1: Dziś jest bardzo ważny dzień dla całej diecezji, a szczególnie dla duszpasterstwa liturgicznej służby ołtarza. Ponad 200 młodych chłopaków otrzyma krzyże ceremoniarzy. Przygotowywali się do tego przez cały rok, uczestnicząc w 5 weekendowych sesjach kursu ceremoniarza i animatora liturgicznego w Ciężkowicach. Chłopaki, czy wy pamiętacie, jak byliście na ich miejscu?
4: Ja mój kurs ceremoniarza wspominam bardzo dobrze. W szczególności pamiętam wszelkie homilie księdza, który to prowadził, oraz pracę w grupach prowadzone przez animatorów. I dla mnie kurs ceremoniarzy był takim czasem dużego wzrostu w wiedzę praktyczną oraz właśnie wzrostu duchowego.
1: A co najbardziej zapamiętaliście z kursu?
3: No definitywnie, czy to kazania księdza Sylwestra, czy to różnego rodzaju konferencje, czy właśnie prace w grupach z animatorami.
1: Czy taka posługa ceremoniarza jest stresująca?
6: No raczej nie. Jak już wszystko wiemy, co zrobić, to już jest nam zdecydowanie łatwiej i tego stresu jest coraz mniej.
1: A czy dużo nauki jest na tym kursie?
3: Zdecydowanie tak.
4: Zgadza się.
1: Czyli oprócz szkoły, to jeszcze trzeba było uczyć się na kurs. Ale dobrze. Myślę, że ten dzisiejszy dzień jest dobrą okazją, by porozmawiać o kimś, kogo podczas mszy świętej często prawie nie zauważamy. I być może właśnie to jest najlepsza rzecz, jaka może spotkać ceremoniarza, bo właśnie chcemy o nim dzisiaj porozmawiać. Kim jest, co właściwie robi, dlaczego jego posługa jest tak ważna.
6: Ale zanim nasz główny temat, to część poświęcona słuchaczom, czyli pytanie z zakrystii.
1: Dzisiejsze pytanie jest, czy ministrant może obrazić się na Pana Boga? Bo wyobraźcie sobie taką sytuację. Służysz już długo, jesteś na zbiórkach, przychodzisz na msze, starasz się, jesteś na mszach obowiązkowych i nagle ktoś inny dostaje nową funkcję, na którą ty bardzo długo czekałeś. I w głowie może pojawić się takie stwierdzenie. No dobrze, to ja już nie będę się tak starał. Czy można wtedy obrazić się na Pana Boga?
6: Myślę, że można. W końcu ministrant też jest człowiekiem. Czasami coś nam nie wychodzi, ktoś dostanie funkcję, na którą sami liczyliśmy, no albo mamy wrażenie, że dajemy z siebie dużo, a nikt tego nie zauważa. I wtedy możemy mieć żal do Pana Boga.
3: Tylko chyba najważniejsze jest to, co z tym żalem zrobimy. Możemy się na chwilę obrazić, ale warto potem przyjść do Jezusa i powiedzieć Mu wprost, o co nam chodzi.
6: Tylko jest jeszcze jedna rzecz. Moim zdaniem problem zaczyna się wtedy, kiedy z tego obrażenia robimy decyzję, skoro nie dostałem tego, czego chciałem, to przestaję służyć. Bo wtedy nagle okazuje się, że służymy nie Jezusowi, ale własnym ambicjom. A przecież ministrant nie jest przy ołtarzu po to, żeby być najważniejszy. Jest tam po to, żeby pomóc innym spotkać Jezusa.
4: Czyli wychodzi na to, że można mieć żal, można być rozczarowanym, ale nie warto zatrzymywać się na obrażaniu. Bo może czasem Jezus nie zabiera nam jakiejś funkcji czy możliwości dlatego, że nas nie zauważa. Może właśnie wtedy uczy nas, że najważniejsza w służbie nie jest funkcja, ale On sam. I to chyba jest dobre pytanie również dla nas. Czy gdybym nie dostał żadnej funkcji, żadnej pochwały i nikt by mnie nie zauważył, nadal chciałbym służyć Jezusowi?
1: Pytania, na które szukacie odpowiedzi, możecie przesyłać na nasz mail oraz na Facebooku i Instagramie, a my będziemy odpowiadać na wasze pytania w czasie kolejnych audycji.
4: Dobrze, zacznijmy od podstaw. Ceremoniarz, czyli kto?
3: Ceremoniarz to nie jest po prostu lektor z większą funkcją. To osoba, której zostaje powierzona odpowiedzialność za przygotowanie i właściwy przebieg liturgii. Ceremoniarz pomaga księdzu, koordynuje posługę ministrantów i lektorów, zwraca uwagę na kolejność poszczególnych części liturgii i reaguje wtedy, kiedy coś trzeba poprawić albo przygotować. Ale jest jedna rzecz szczególnie ważna. Ceremoniarz nie jest po to, żeby rządzić ministrantami i lektorami. Jest po to, żeby pomagać im dobrze służyć.
4: Dobry ceremoniarz musi podczas liturgii widzieć trochę więcej niż pozostali. Ministrant skupia się na swojej posłudze, lektor na czytaniu, ktoś odpowiada za kadzidło, ktoś inny przygotowuje procesję. A ceremoniarz powinien patrzeć na całość. Czy wszystko jest przygotowane? Czy każdy wie, co ma robić? Czy procesja może już ruszyć? Czy lektor jest gotowy? Czy ministranci wiedzą, kiedy podejść? Czy coś nie przeszkodzi w spokojnym przeżyciu liturgii? Ceremoniarz jest jak ktoś, kto patrzy na liturgię i widzi cały jej obraz. Ale nie po to, żeby kontrolować innych. Po to, żeby im pomóc.
3: I dochodzimy do najważniejszej rzeczy. Dobry ceremoniarz powinien być niezbędny i niewidoczny. Jak powietrze.
6: Brzmi dziwnie. Jak powietrze?
4: Wyobraźmy sobie mszę świętą. Wszystko przebiega spokojnie. Procesja ruszyła w odpowiednim momencie. Ministranci wiedzą, gdzie stanąć. Lektor jest przygotowany. Ołtarz przygotowany. Kadzidło pojawia się wtedy, kiedy trzeba. Nikt nie biega. Nikt nie zastanawia się głośno, co teraz zrobić. I prawdopodobnie większość ludzi nawet nie pomyśli. Ale świetną robotę wykonał ceremoniarz.
6: I bardzo dobrze. Bo jego zadaniem nie jest być gwiazdą liturgii. Ceremoniarz ma zrobić wszystko tak, żeby inni mogli spokojnie skupić się na mszy świętej i dobrze ją przeżyć.
3: Nikt nie bije mu za to braw. Nikt nie wręcza medalu. Być może nikt nawet nie zauważy. Ale właśnie wtedy ceremoniarz dobrze wykonał swoją posługę. Bo jego sukcesem nie jest to, że wszyscy zobaczą jego pracę. Jego sukcesem jest to, że liturgia może spokojnie prowadzić ludzi do Jezusa.
4: Dobry ceremoniarz jest jak powietrze. Niezbędny, ale zauważymy go dopiero wtedy, gdy go zabraknie.
1: I właśnie dlatego dzisiaj mamy szczególny dzień. Dzisiaj błogosławieństwo przyjmują nowi ceremoniarze, którzy rozpoczną tę zaszczytną funkcję w swoich parafiach. To nie tylko kolejny etap, ale jest to powierzenie odpowiedzialności. Dlatego wszystkim nowym ceremoniarzom chcemy dzisiaj powiedzieć.
3: Pamiętajcie, że wasza posługa nie polega na tym, żeby inni was widzieli.
4: Wasza posługa polega na tym, żebyście pomagali innym zobaczyć Jezusa.
6: I może właśnie dlatego najlepszy ceremoniarz to nie ten, o którym wszyscy mówią, ale ten, dzięki któremu wszystko dzieje się tak, jak powinno.
1: Tego wszystkiego życzymy nie tylko nowym ceremoniarzom, ale ponad 2000 ceremoniarzy w naszej diecezji. Pamiętaj, nie jesteś ważniejszy od innych, jesteś bardziej odpowiedzialny za innych.
3: I jeszcze jedno. Bądź jak powietrze. Niech twojej obecności czasem prawie nie będzie widać, ale niech dzięki tobie inni mogą spokojnie służyć i uczestniczyć w liturgii.
4: Bo w liturgii nie chodzi o to, żeby zobaczyć ceremoniarza. Chodzi o to, żeby razem zobaczyć Jezusa.
1: Drodzy radiosłuchacze, na koniec wysłuchajmy ostatniej części naszej audycji, którą zatytułowaliśmy Ewangelia w 60 sekund, czyli co jutrzejsza Ewangelia mówi do służby liturgicznej.
4: W najbliższą niedzielę Jezus opowiada przypowieść o robotnikach, którzy pracowali w winnicy. Jedni pracowali cały dzień, inni tylko kilka godzin, a jeszcze inni przyszli do pracy pod koniec dnia. A jednak wszyscy otrzymali tę samą zapłatę. I może pojawić się pytanie, to gdzie tu sprawiedliwość? Ale Jezus pokazuje coś ważniejszego. W służbie Bogu nie chodzi o to, żeby porównywać się z innymi. Może czasem myślisz, ja służę już 5 lat, a on dopiero zaczyna. Ja zawsze jestem na mszy, a ktoś przychodzi tylko czasami. Dlaczego on dostał jakąś funkcję, a ja nie? Dzisiejsza Ewangelia przypomina, nie patrz na innych, patrz na Jezusa. Bo ministrant, lektor, ceremoniarz nie służy przy ołtarzu po to, żeby być lepszym od innych. Służy dlatego, że został zaproszony do Bożej winnicy. I może właśnie dzisiaj warto zapytać siebie, czy służę Jezusowi z miłości, czy tylko dlatego, że coś z tej służby mam? To jest pytanie na tą niedzielę.
1: Bardzo wam, chłopaki, dziękuję za dzisiejszą audycję. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom. To był trzeci odcinek naszej audycji Służcie Bogu z radością. Mamy nadzieję, że wszystkim podobała się ta rozmowa i poznaliśmy jedną z najważniejszych osób w czasie liturgii, jaką jest ceremoniarz, który ma być jak powietrze. Niezbędny, ale niewidoczny. Zapraszamy na naszą stronę internetową, media społecznościowe oraz na kanał na YouTubie Diecezji Tarnowskiej. Tam również można wysłuchać tej audycji, jak i wcześniejszych. Zachęcamy również do wzięcia udziału w dniach formacji dla ministrantów, które odbędą się w przyszłym tygodniu od 25 do 27 września w Ciężkowicach. Zapisy na stronie internetowej naszego duszpasterstwa. Do usłyszenia za tydzień i pamiętajcie,
2: służcie Bogu z radością.
0: Służba, która jest radością. Radość, która jest modlitwą. Służcie Bogu z radością. Audycja liturgicznej służby ołtarza.

0: Reklama.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno.
3: Koc?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
6: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
7: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
6: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
7: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
6: Nie bujasz?
7: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
8: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
9: Hyundai. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Po kilku miesiącach utrudnień pacjenci będą mogli korzystać z nowej przestrzeni. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej w Krynicy Zdroju został odnowiony. Tarnów ponownie jest stolicą komedii ze sprawą ogólnopolskiego festiwalu Talia.
2: Myślę, że to będzie pokazane troszkę w taki sposób satyryczny, że możemy się pośmiać, ale też możemy mieć zadumę. Tego właśnie tu oczekuję.
1: Bezpieczna firma, czyli ważne tematy dla przedsiębiorców z regionu. 11 wiadomości, Ewa Biedroń. W Krynicy Zdroju trwa wielka przeprowadzka. Pacjenci oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej przenoszą się z parteru na trzecie piętro. Właśnie tu zakończył się remont. Odnowione zostały pomieszczenia, które już wcześniej użytkowała krynicka urazówka, ale modernizacje przeszły także salę zamkniętego już oddziału ginekologiczno-położniczego. Powiększenie o dodatkową przestrzeń oddziału pozytywnie ocenia kierownik, lekarz Jacek Ślipek. Jak zauważa, na tak zwaną urazówkę trafia wielu pacjentów, wśród których są nie tylko mieszkańcy, ale także turyści i kuracjusze.
3: No, jesteśmy specyficznym rejonem. Jesteśmy tutaj w okolicy położonej wśród wyciągów, jedynym oddziałem urazowo-ortopedycznym, który zaopatruje tak zwanych łamańców. Kiedyś nasza praca głównie koncentrowała się i była widoczna w zimie, kiedy to były tłumy narciarzy. Teraz specyfika się troszkę zmieniła. Nie ma już tak zwanych martwych sezonów, tylko w lecie dochodzą nam rowerzyści, stworzyło się dużo tras rowerowych, także pracujemy praktycznie cały rok. Więc taki oddział i taki blok operacyjny, jak tutaj posiadamy, jest nam potrzebny i myślę, że będzie potrzebny zawsze.
1: Mimo większej powierzchni nie zwiększyła się liczba łóżek. Chodziło o poprawę komfortu dla pacjentów i personelu. Zdjęcia odnowionego oddziału znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Testament czy dostęp bliskich do rachunku bankowego to kwestie, o których wiele osób zaczyna myśleć dopiero wtedy, gdy pojawia się kryzys. Tymczasem, jak przekonywali uczestnicy konferencji Bezpieczna firma w Tarnowie, na takie sytuacje warto przygotować się znacznie wcześniej. Jak mówi Anna Czech, prezes Fundacji Ludzie z Charakterem, o zabezpieczeniu przyszłości trzeba myśleć już na etapie tworzenia firmy, a nie dopiero wtedy, gdy pojawia się niebezpieczeństwo.
4: Należy przygotowywać się wtedy, kiedy pojawia się następca, a w zasadzie to należy przygotować się wtedy, kiedy jest pomysł na stworzenie firmy. Sukcesja to nie jest kwestia przekazywania. Sukcesja to jest kwestia przygotowania i bezpieczeństwa tej firmy. Po to, żeby nie trzeba było ją sprzedawać, zamykać, tylko po to, żeby można było ją kontynuować. Testament to jest taka forma, która dotyczy nie tylko firmy, ale dotyczy każdego z nas. Testament to jest nasza wola, co zrobimy z naszym majątkiem, co zrobimy z naszym dziedzictwem i w jaki sposób go poukładamy.
1: Konferencja odbyła się w sali lustrzanej w Tarnowie. Relacje znajdziecie na naszej stronie.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Spektaklem Prawda w reżyserii Tadeusza Łomnickiego rozpoczęła się jubileuszowa 30. Talia. To ogólnopolski festiwal komedii. Na widzów czeka 6 spektakli konkursowych, możliwość zobaczenia na scenie znanych aktorów, a także liczne wydarzenia towarzyszące. Widownia Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie wypełniła się po brzegi mieszkańcami regionu tarnowskiego i nie tylko. Widzów z Podkarpacia oraz Dąbrowy Tarnowskiej zapytaliśmy, jakie mają oczekiwania wobec spektakli i z czego w dzisiejszych czasach warto się śmiać.
5: Na pewno z polityki warto się śmiać, to jest kabaret.
6: Właśnie z przyjemnością idziemy tu, żeby się odreagować, pomyśleć o czymś innym, nie o tej codzienności.
7: Z polityki to chyba taki gorzki śmiech musi być trochę.
6: Gorzki, bo to widać, co się dzieje.
8: Wypada z polityków się śmiać przede wszystkim.
2: Myślę, że tutaj właśnie będą jakieś takie przedstawienia, które będą zahaczać o te tematy, które są czasem drażliwe dla nas. Myślę, że to będzie pokazane troszkę w taki sposób satyryczny, że możemy się pośmiać, ale też możemy mieć zadumę. Tego właśnie tu oczekuję. My przyjeżdżamy aż spod Rzeszowa, żeby być tu właśnie na tym spektaklu. Zaczyna być taki bardzo ciekawy, bardzo inspirujący. Zaczyna przyciągać i nas też.
1: Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia potrwa w Tarnowie do 27 września. Zakończy go gala finałowa ze spektaklem Komediant Teatru Narodowego z Warszawy. Na górskich ścieżkach sucho jak nigdy, chociaż przyroda czeka na dłuższe opady, to warunki turystyczne na szlakach Beskidu Sądeckiego są bardzo dobre. Pomimo nadchodzącej jesieni szybko zapadającego zmroku, temperatury są jeszcze komfortowe i nawet nocami nie spadają poniżej 10 stopni. Jak mówi ratownik Wojciech Pikor z grupy krynickiej GOPR, brak błota na szlakach i ciepło zachęcają do weekendowych wycieczek.
9: Warto mieć ze sobą coś cieplejszego i tak dalej, natomiast też nie przesadnie. Na cebulkę i można śmiało się udać. Tam od strony Piwnicznej na Łabowską Halę, te rejony, to jest susza taka, że zazwyczaj tam, gdzie woda stała cały rok, to nawet nie ma bagna, tylko jest słodko.
1: Trasę planujmy tak, aby przed zapadnięciem zmroku znaleźć się w dolinach. Przypominamy, numer alarmowy do GOPR-u to 601-100-300. Na koniec sport. Najlepsi rugbyści z Polski i Czech zaprezentują się dziś na stadionie w Nowym Sączu. Mecz tych drużyn rozpocznie się o 20, a o 16 odbędzie się tutaj turniej dla dzieci. Polacy przygotowują się do przyszłorocznych międzynarodowych rozgrywek, w których bierze udział 8 najlepszych europejskich drużyn narodowych. Kapitan reprezentacji Polski Jędrzej Nowicki cieszy się z perspektywy gry na stadionie w Nowym Sączu.
10: Wielkie podziękowania też dla miasta, że dali nam możliwość grania na takim stadionie. Dla nas, dla zawodników, no to jest coś niesamowitego, jak się przyjeżdża na taki stadion, kompletnie nowy. No nic, tylko wyjść i grać. Jeśli chodzi o atmosferę w drużynie, bardzo dobra, mimo gdzieś tam wielu nowych twarzy. Nie widać w ogóle tego, żebyśmy się nie znali. Na boisku też myślę, że w miarę szybko się gdzieś tam dogadujemy. Mam nadzieję, że na boisku pokażemy, że warto w nas inwestować, warto w nas wierzyć.
1: Dodajmy, że na mecz reprezentacji Polski z Czechami został powołany sądeczanin Marcin Siemaszko.
11: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26 Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
11: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
0: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Jutro, 60. dzień środków społecznego przekazu, będzie okazja do wsparcia diecezjalnej rozgłośni. W poniedziałek rozpocznie się remont odcinka drogi krajowej nr 75 w Mochnaczce Wyżnej. Będą utrudnienia dla kierowców. Historia ożyje na nowo za sprawą Wojnicz West. Wiadomości Ewa Biedroń. Chronić ludzkie głosy i twarze to temat papieskiego orędzia na 60. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będziemy go obchodzić już jutro. To zachęta do refleksji nad innowacją cyfrową i potrzebą, aby twarz oraz głos na nowo oznaczały realną osobę. Papież podkreśla, że najważniejszą dla nas kwestią nie jest to, co maszyna potrafi lub będzie potrafiła zrobić, lecz to, co my możemy i będziemy mogli robić dzięki mądremu wykorzystywaniu tak potężnych narzędzi. Do tego przesłania nawiązał w audycji w trosce Kościół biskup tarnowski Andrzej Jerzy.
1: Myśląc o darze komunikacji, Ojciec Święty Jan XIV ukazuje proces komunikacji jako relację międzyosobową, interpersonalną. Ona jest tutaj podstawowa. Każda inna forma komunikacji, a raczej innowacja technologiczna, AI jest taką innowacją, następną z kolei, zmutowaną, powinna wzmacniać relacje międzyludzkie i relacje człowieka z Bogiem, czyli tą komunikację, która jest charakterystyczna dla relacji między osobami. Niestety zauważamy często, że następuje sytuacja odwrotna, to znaczy dominują innowacje technologiczne, a gdzieś gubi się człowiek. Człowiek staje się wtedy przedmiotem, a nie podmiotem relacji.
0: Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerzy wprowadzona została składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej jutro i będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W poniedziałek rozpocznie się remont ponadkilometrowego odcinka drogi krajowej nr 75 w Mochnaczce Wyżnej. Utrudnienia będą mieli kierowcy podróżujący między Krzyżówką i granicą polsko-słowacką w Muszynce.
3: Będą to prace kompleksowe, poza samą nawierzchnią wymienimy też warstwę podbudowy drogi, poprawimy odwodnienie, pobocza, zjazdy, a także na koniec prac ustawimy nowe bariery. Podczas prac obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną oraz ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
0: Mówił Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace mają potrwać do końca roku. Ich koszt to 7,5 miliona złotych.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Chciałaby regularnie grać w reprezentacji Polski ze swoim aktualnym klubem, dotrzeć do najwyższej polskiej ligi, a w przyszłości grać w barwach FC Barcelony. Mowa o Aleksandrze Słowik, 14-letniej piłkarce pochodzącej z Jodłówki Tuchowskiej. Nastolatka już teraz odnosi sukcesy w lokalnych oraz ogólnopolskich rozgrywkach. Może poszczycić się m.in. wicemistrzostwem na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieżowej oraz tytułem królowej strzelców tego turnieju. Na co dzień Aleksandra Słowik występuje w klubie Iskra Tarnów, grając na pozycji środkowego pomocnika. Za swoje dotychczasowe sukcesy sportowe Aleksandra Słowik otrzymała nagrodę starosty powiatu tarnowskiego. Jak mówi zawodniczka, piłka nożna wciąż jest raczej męskim sportem, ale wśród kobiet bardzo szybko się rozwija i zyskuje coraz wyższy poziom.
4: Piłka nożna rozwija się, więc w ciągu paru lat będzie, wydaje mi się, wyrównane. Warto spróbować, bo można rozwinąć pasję i można poznać naprawdę fajnych ludzi. Piłka nożna mnie nauczyła systematyczności i takiej dyscypliny w nauce, ponieważ wiele razy musiałam się na przykład uczyć do różnych kartkówek czy sprawdzianów w samochodzie. Tylko potrzeba tej dyscypliny i samozaparcia, żeby jakieś wyniki też w nauce osiągać.
0: Wręczając nagrodę, starosta tarnowski wyjaśniał, że jej celem jest promowanie dzieci i młodzieży, która odnosi sukcesy w różnych dziedzinach sportu, ale nie pochodzi z dużych miast. Jak podkreślał Jacek Chudyma, sportowe talenty często stawiają swoje pierwsze kroki także w małych miejscowościach i na terenach wiejskich. Historia, muzyka, tradycja, wspólne świętowanie. Już dziś Wojnicki Rynek po raz drugi stanie się sceną Wojnicz Fest. Na mieszkańców i gości czeka cały dzień wydarzeń, jarmark galicyjski, koncerty, widowisko historyczne, regionalne smaki, atrakcje rodzinne i wieczorna potańcówka.
5: W zeszłym roku mieliśmy to po raz pierwszy. Bardzo się to mieszkańcom spodobało. Przede wszystkim ta cała inscenizacja, ta koronacja króla Krowrego, nadanie tytułu, przypomnienie, królewskie miasto Wojnicz. I bardzo nam na tym zależało, żeby to powtórzyć. Zrobimy wszystko, żeby to może i była jakaś impreza cykliczna co roku. Mamy Dni Wojnicza co drugi rok. Możliwe, że taki fest Wojnicz, jakby był co roku, byłoby to znakomite i przede wszystkim ciekawe, a mieszkańcy chętnie, tak jak w zeszłym roku, przyjdą na Wojnicki Rynek, gdzie bardzo serdecznie zapraszam.
0: A zapraszał burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk. Początek tego wydarzenia o 14:00, otwarciem jarmarku galicyjskiego. A szczególnym punktem programu będzie widowiskowa inscenizacja historyczna Historyczna o godzinie 18. Bractwo Historyczne Watacha Rycerska przeniesie publiczność do średniowiecznego Wojnicza. Już jutro piłkarze Sandecji Nowy Sącz czeka ważny sprawdzian w drugiej lidze. Biało-czarni na wyjeździe zmierzą się z trzecim w tabeli klubem GKS-em Tychy. Sądeczanie są na szóstym miejscu i tracą do rywala 2 punkty. W poprzedniej kolejce podopieczni Rafała Smalca wygrali 4-2 z rezerwami Śląska Wrocław, tracąc 2 gole w samej końcówce tego meczu. Szkoleniowiec Sandecji nie ma wątpliwości.
6: Na pewno trzeba zagrać lepiej, bo tak jak mówię, nie możemy pozwolić sobie na tak proste tracenie bramek, bo będziemy grali z przeciwnikiem, który posiada w swoim składzie bardzo dobrych zawodników, olbrzymią jakość. My również taką posiadamy, liczymy na bardzo piłkarski mecz. On będzie na pewno trudny, ale zrobimy wszystko, żeby do niego być jak najlepiej przygotowanym. Wiemy już dzisiaj, że jeżeli chcemy osiągnąć tam korzystny wynik, na pewno nie możemy tracić takich bramek.
0: Mecz GKS-u Tychy z Sandecją Nowy Sącz rozpocznie się jutro o 19.30.
7: Reklama.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach koło Tarnowa. Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Złobicach koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie. Czy Twoi bliscy słyszą Ciebie coraz słabiej? A może to Ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 90

Minęła godzina 12.11. Dzień dobry, wita się z wami Krzysztof Borowiec, jak zwykle w soboty o tej porze. No i dzisiaj zapraszam na kolejne 478. wydanie Grand Listy, które potrwa niemalże do godziny 15. No to już przechodzę do sedna. Otóż tak, w zestawieniu z ubiegłą sobotą pierwszą setkę opuścili Zdzisława Sośnicka z piosenką Uwierz w siebie, mimo głosów. Również mimo głosów, zaledwie po jednotygodniowej obecności, poza pierwszą setką znalazły się piosenka Anioł wie Urszuli i przebój Midża Jura If I Was. W ich miejsce znalazły się Banda i Wanda i Hi-Fi, Bob Dylan i Maggie's Farm, zespół Winger i Easy Come, Easy Go. Na tych wszystkich z was, którzy głosują albo przy pomocy SMS-ów, albo online, albo też telefonicznie, a także piszą odpowiednie komentarze na naszym fanpage'u, czekają nagrody, jak to zwykle bywa, ufundowane przez firmę Lajer Polska S.A. Na wysyłających SMS-y oczekuje smartwatch Blow X21, inteligentny towarzysz aktywności. Bardzo inteligentny, powiem, bo wiem, o czym mówię. Na głosujących online dzwonek bezprzewodowy, wodoodporny. No, odbiornik i nadajnik w tym wypadku może dzielić odległość nawet 100 metrów. Na oddających głosy telefonicznie czeka radio kuchenne Retro RA17. No i na autorkę bądź autora najlepszego komentarza czekają... No, młynki do soli i pieprzu, ale to bardzo sprawne urządzenia, działające na baterie z bardzo dobrym ceramicznym mechanizmem mielącym, z eleganckiej stali nierdzewnej, no i jeszcze ze stosownym podświetleniem LED. No, tutaj jakoś wyjątkowo zareklamowałem tę ostatnią nagrodę. O tym wszystkim, że w szczegółach można poczytać na naszym fanpage'u. Jeżeli jesteście przy Facebooku i wpiszecie frazę Grand Lista RDN, to wówczas znajdziecie się w stosownym miejscu, no i tam cały post dotyczący dzisiejszego, jak i również poprzednich wydań Grand Listy znajduje swoje miejsce. Jeszcze odnośnie komentarzy, że w tych zmaganiach o nagrodę biorą udział komentarze, które będą opublikowane do końca września. No to tyle tytułem wstępu. Już zaanonsowałem naszą stronę. Wiem, że dzisiaj przynajmniej w Tarnowie i w regionie piękna, słoneczna aura, więc pewnie będziecie sobie gdzieś na spacerach wypoczywać na świeżym powietrzu, ale jeżeli tylko macie ze sobą stosowne smartfony i gdzieś będziecie podsłuchiwać, to bardzo proszę, odzywajcie się na tym fanpage'u. To zawsze dla mówiącego te słowa jest fajny, taki pozytywny, słoneczny w tym wypadku impuls. No to już jeśli chodzi o piosenki, przechodzimy do pierwszej z nich, która znajduje się na miejscu setnym na ten czas i jest to piosenka, która została zaproponowana przez Mieczysława. To piosenka Boba Dylana, Maggie's Farm, nagrana bardzo, bardzo dawno temu, bo w połowie stycznia 1965 roku, w tamtym to czasie Bob Dylan właściwie ku zgrozie, ku zniesmaczeniu olbrzymiej swojej publiczności zelektryfikował się, jeśli to tak można powiedzieć, bo wcześniej był stricte folkowym wykonawcą, akustyczne brzmienia, a tu sięgnął i on, i jego zespół po elektryczne gitary. To był szok dla tych konserwatywnych fanów Boba Dylana. No ale tak to w historii bywa. Podobnie jak wiele piosenek z lat 65-66 ubiegłego stulecia, Maggie's Farm opiera się na stylistyce elektrycznego bluesa. Utwór ukazał się jako singiel w Wielkiej Brytanii w czerwcu 65 roku i dotarł tam do 22 miejsca tamtejszego zestawienia. Jeżeli uważacie, że Bob Dylan z piosenką Maggie's Farm, mającą na liczniku 61 lat, zasługuje na to, aby pozostać z nami na dłużej, no to trzeba tę piosenkę wspierać SMS-ami o treści grant.

O właśnie. Ile? Już mówię. Raz, dwa, trzy, cztery. O, dokładnie tak. Rand.12.34. Oto Bob Dylan i Maggie's Farm.

To był Bob Dylan, a ja otworzyłem właśnie fanpage'a. Arek się przywitał i Krysia się przywitała już z nami. Ale Krysia tylko na chwilę napisała tak, ale to miłe bardzo. Dzień dobry, ja tylko wpadłam na chwileczkę, by przywitać się serdecznie. Niestety, ale nie będę dłużej z wami wszystkimi, ponieważ już za chwilę, już za moment... To ważne, że już za chwilę, już za jaka niecierpliwość. Wybieram się na ślub i wesele wnuka. Przesyłam dla wszystkich uściski i serdeczności. Krysiu, my też przesyłamy. Jeżeli jeszcze to słyszysz, to przesyłamy też same serdeczności. Uściskaj wnuka i jego małżonkę. Powracamy do zestawienia. Na miejscu 99. Banda i Wanda, bo tak ten zespół się nazywał na początku, to już od lat jest ta kolejność zmieniona, Wanda i Banda, ale wówczas, czyli w roku 1982 i kilka lat również później, była to Banda i Wanda. Ten zespół został założony w Poznaniu w 1982 roku. Zadebiutował w sylwestrowej audycji programu trzeciego z Sylwester 82 na 83. Nagrał piosenki do serialu telewizyjnego Siedem życzeń, jeżeli... No ja pamiętam ten serial, nie wiem jak wy. Hi-Fi i z drugiej strony małego krążka Nie będę Julią był to pierwszy singiel grupy promujący jej debiutancki album. Został wydany w 1983 roku. W końcu sierpnia 83 piosenka Hi-Fi dotarła do pozycji 14 listy przeboju trzeciego programu Polskiego Radia. Muzyka Wojciech Trzciński, słowa Andrzej Sobczak, zespół Wanda i Banda, Hi-Fi, a SMS-y wspierające grant.1233. Oczywiście należy je wysyłać pod numer 7148.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
9: No i sięgam znowu do fanpage'a szybciutko, bo Krystyna odpisała, że dziękuję bardzo, dziękuję, słyszała mi wnuk też, ale i dopisała tak, wiesz jak to jest, nerwy, ale jeszcze godzinkę będę z wami, a to dobrze, także coś tam mi wpadnie w ucho. No i później dodała, że i to jest wejście do zabawy weselnej, Wanda i Banda, Banda i Wanda, poprawiam, bo tak jak mówiłem, Wanda i Banda to jest nazwa, powiedzmy, która już od dawna funkcjonuje, ale na początku istnienia tej grupy to była Banda i Wanda. O, Arek też napisał, oj, to jest super, Banda i Wanda, tu Arek poprawnie. Dobrze, moi drodzy, zresztą to przecież nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia. To tylko tak dla porządku formalnego, że kiedyś Banda i Wanda, a od dawna Wanda i Banda. O, dobra. Kto jeszcze? Aha, no Antoni się z nami przywitał, Janetka napisała, witam was też bardzo, bardzo serdecznie i już przechodzimy do muzyki. A co powyżej zespołu Banda i Wanda? A nie kolejna debiutująca piosenka, bo ta jest jeszcze ciut wyżej, tylko utwór, który znalazł swoje miejsce w gronie debiutujących w minioną sobotę. To Send Me an Angel zespołu Scorpions. Jeżeli uważacie, że jednak ze strefy spadkowej Scorpionsi powinni się wydobyć, no to należy tę piosenkę wspierać SMS-ami. A te SMS-y w tym wypadku, wysyłane jak to zwykle bywa pod numer 7148, to w tym wypadku powinny mieć treść grant.1230. Scorpions.

zespół Scorpions z utworem Send Me an Angel na miejscu 98, a powyżej trzecia i zarazem ostatnia z debiutujących w dzisiejszym programie kompozycji. To utwór Easy Come, Easy Go w wykonaniu amerykańskiego zespołu Winger. Ta kapela funkcjonuje od 1987 roku. Założycielem jej był basista Kip Winger, który wcześniej grał w zespole Alice'a Coopera. Easy Come, Easy Go pochodzi z ich, to kompozycja, która pochodzi z drugiego albumu studyjnego grupy, albumu zatytułowanego In the Heart of the Young. Album ten został wydany w roku 1990, a singiel, który go promował niejako, dotarł do, no to nie była jakaś oszałamiająca kariera, do 41. miejsca zestawienia Billboard Hot 100, ale większym powodzeniem cieszył się na liście album Rock Tracks. Tam dotarł do pozycji 17. Ciekawostką pozostaje to, że tak jak powiedział w swoim czasie Kip Winger, utwór ten został dodany do listy piosenek na bardzo późnym etapie prac, ponieważ uznano, że na przygotowywanym albumie brakuje rockowych kompozycji. No tak to bywa, to niedawno, no nie, tak niedawno, niekoniecznie w Grand Liście, ale pewnie w którymś z innych moich programów, tych wieczornych, opowiadałem o tym, jak to piosenka Maggie Roda Stewarta też znalazła się jako kompletnie rezerwowa i kiedy została wydana na albumie, no to Maggie May zdobyła olbrzymią popularność. A jak będzie u nas w naszym zestawieniu z kompozycją Easy Come, Easy Go, to wszystko oczywiście zależy od was. SMS-y wspierające, wysyłane pod numer 7148, w tym wypadku powinny mieć treść grand.1235. Oto Winger.

0: Easy Come, Easy Go, utwór zespołu Winger, to ostatnia z debiutujących w dzisiejszym programie kompozycji. Właściwie teraz miałem znowu sięgnąć do fanpage'a, ale uczynię to za chwilę.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26. Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
0: I już sięgam do naszego fanpage'a. Przed momentem dołączyła do nas Paulina. Witaj, pozdrawia wszystkich serdecznie. Ale znacznie, znacznie wcześniej Małgosia wysłała stosowną, powiedziałbym, widokówkę. O tak, bo ta fotografia absolutnie spełnia wymagania pięknej widokówki. Małgosia napisała: witamy, pozdrawiamy Krzysztofa, ekipę z Facebooka i wszystkich słuchaczy. W tę sobotę słuchamy audycji z pięknymi widokami z Polany, z wąwozu Homole. Pogoda piękna, jak widać. My też pozdrawiamy. No i Grzesiek, który właśnie z Małgosią jest w tamtym urokliwym miejscu, napisał odnośnie Skorpionsów, że Skorpions pamiętam 2011 rok i ostatni z koncertów, który odbył się na stadionie w Mościcach. A później dodał: teraz tylko nudą wieje w mieście, nie za wiele się dzieje. Grześ, pozwól, że kompletnie się w tym wypadku z tobą nie zgodzę. Może też dlatego, że brałem udział w tych różnych zdarzeniach, jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach w Tarnowie. A to przecież był jubileusz zespołu Envision z bardzo dobrą obsadą świetnych kapel tarnowskich. A to był sobie blues również w amfiteatrze. A to ostatnio rok na Starówce, gdzie reaktywowane Zio między innymi wystąpiło, gdzie Krzysiek Krupa dał popis na bębnach. Kapitalny wieczór, choć niestety pogoda nie dopisała. No i tutaj też powiem nieskromnie, bo to było też dla mnie olbrzymią niespodzianką. Wieczór, który sprowokowałem podczas szóstego festiwalu Tarnowianie, zatytułowany Kazimierz Ożga, artysta totalny. Tam w pierwszej części był film mojego autorstwa poświęcony zespołowi Hirni, ale to jest jakby to tylko wstęp, bo teraz już się odnoszę się do muzyki. Miałem przyjemność z Moniką Farun prowadzić koncert piosenek Kazimierza Ożgi i to, co zrobił Bartek Szułakiewicz z orkiestrą Rondine, no to przeszło wszelkie oczekiwania. To dla mnie była kapitalna niespodzianka muzyczna. Więc rozumiesz, że nie mogę się z tobą zgodzić, że teraz tylko nudą wieje w mieście i nie za wiele się dzieje. Dobra, tyle. Mikołaj napisał w tym momencie: popieram prowadzącego w 100%. Po wielu latach posłuchy ostatnio, Bogu dzięki, coraz więcej się dzieje w mieście i oby tak dalej. Widzisz, Grześ? Słyszysz? Mikołaj tak napisał. Dzięki, Mikołaju. Nie czuję się osamotniony wobec tego w mojej opinii. Powracam już do zestawienia, bo dość gadania. Ale myślę, że to było, że to taka dyskusja sensowna. Elton John na miejscu 96 z utworem Crocodile Rock, a na miejscu 95. No tam już organy Roya Manzarka, czyli zespół The Doors. When the music's over, grant.1223 to są SMS-y wspierające tę rozbudowaną kompozycję.

0: Zespół The Doors. Pozwólcie na taki mały komentarz, bo właśnie przyszło mi do głowy coś takiego, że kiedy byłem nastolatkiem, oczywiście zakochanym w muzyce rockowej, no tak, lubiłem Doorsów, ale lubiłem rzeczy krótkie, zwarte, nawet te dłuższe, jak wersja albumowa Light My Fire, to oczywiście znakomita była kompozycja, ale nie bardzo potrafiłem docenić wówczas coś, co nazwałbym spektaklami muzycznymi, jakie Doorsi nas potrafili raczyć. Spektaklami muzycznymi, tak, to takie słuchowiska muzyczne, bym powiedział. I tak było w przypadku kompozycji When the Music's Over, czy też w utworze pochodzącym z debiutanckiego albumu zespołu The Doors, kompozycji The End.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49, a teraz 2,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
3: I powracam do naszego fanpage'a, moi drodzy. Grzegorz się odezwał, bardzo dobrze. To odnośnie tego, jak napisał, że wielki koncert w Mościcach w 2011 roku, a później, a teraz wieje nudą. Ja podyskutowałem, ale Grzesiek w jakiś sposób się też wytłumaczył z tego. Może niezbyt dobrze się wyraziłem, bo i sama piwnica, przepraszam, działa prężnie i są tam super koncerty, ale takiego dużego koncertu jak na stadionie w Mościcach to nie uświadczysz w naszym mieście. No, tym bardziej, że stadion w Mościcach jest jedyny. Chociaż przecież też duże imprezy były ostatnio. No, lato z radiem przecież gościło na kampusie naszej akademii. No, dobra, można dyskutować. Oczywiście, też bym był, Grzegorz, za tym, żeby co jakiś czas wielkie grupy, najchętniej rockowe, ale mogą być też dobre popowe gwiazdy, zaistniały na dużej arenie, no tak jak to było w 2011 roku. I jeszcze bardzo, bardzo istotny komentarz Antoniego, nawet dwa, bo jeden ten krótki, to The Doors, absolutnie fenomenalne. Tak, zgadzam się. Ale wcześniej Antoni napisał tak. Słyszę, że Kraków w kategorii wydarzeń kulturalnych, kulturalno-muzycznych został w tyle za Tarnowem. Ale próbuję straty nadrobić, więc wrzucam anonsę dwóch nadchodzących koncertów. Może ktoś zechce zawitać. I tutaj są namiary. Otóż, moi drodzy, to naprawdę są ważne anonse. 3 października w klubie Studio wystąpi, no, jakby nie było, legenda polskiego rocka progresywnego, ale nie wyłącznie, bo to i muzyka fusion i no wszystko, co najlepsze, można powiedzieć, czyli trio SBB powraca w swoim klasycznym składzie, to po pierwsze, a po drugie 19 grudnia, trochę przed świętami, ale zespół KSU w klubie Kwadrat, 65. urodziny Siczki. Kurczę, że tak powiem. A to smarkacz. Antoni, ja myślałem, że on jest mój rocznik, a on jest młodszy ode mnie o 1,5 roku. No, ale to dobrze, no dowiedziałem się. Zawsze uważałem, że jest 60. rocznika. To tak nawiasem mówiąc. Dobrze, już wracam do muzyki. Powyżej zespołu The Doors. Four Non Blondes, What's Up? O, nie rozpędziłem się za daleko, bo na mojej playliście teraz miejsce 93. A tutaj Lenny Kravitz i Stillness of Heart. SMS-y wspierające wysyłane pod numer 7148. Powinny mieć treść. Grant.1171.

0: To był Lenny Kravitz, a w międzyczasie na naszym fanpage'u pojawił się króciutki komentarz, a nie tylko jeden, ale najpierw o tym. Mikołaj napisał, a już za równy tydzień w krakowskim studiu długo wyczekiwany solowy koncert Petera Hamilla. No to legendarna, bym powiedział, postać, to nie tylko multiinstrumentalista, także poeta, związany przez lata z zespołem Vandergraaf Generator. No, myślę, że to jest bardzo interesująca propozycja muzyczna. Joanna napisała, przypominam, pisze do nas z Londynu. Dzień dobry, witam się jeszcze w pierwszej dziesiątce wydania Grand Listy. W ostatniej dziesiątce. Joanno, ale słucham od samego początku. Późniejsze przywitanie to skutek wolnej soboty, która, jak można się domyślać, w domu przy mnie nigdy nie jest wolna. No tak, niestety, ja to rozumiem, mimo że nie jestem kobietą. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, prowadzącego oraz słuchaczy. Cieszymy się piękną pogodą przy tak wspaniałych kawałkach, czyli u was, proszę bardzo. W stolicy Wielkiej Brytanii też jest dobra pogoda, fajnie. I jeszcze taki dopisek. Oj, Leny, ewidentnie za daleko wyfrunął na liście. Trzeba to zmienić, żeby nie zniknął. Słusznie, trzeba to zmienić. Dobra, no i już wracamy do zestawienia. Tak sobie szybciutko pomyślałem, że godzina już dawno za nami, pierwsza godzina dzisiejszego spotkania, a my jesteśmy na miejscu 93. Jak tak pójdzie, to ja w ogóle nie dojdę do pierwszej 50, więc troszeczkę przyspieszam. Od miejsca 92 po pozycję 88. Ewa Bym, Miłość to jest wielki skarb. Therion, The Siren of the Woods, Snowy White Bird of Paradise, Lita Ford i Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever, AC/DC, Whole Lotta Love, i docieramy do miejsca 87.
1: Twoje miasto, moje usty.
0: A tutaj Grzegorz Markowski, Liro i oczywiście Twoje miasto. Grant.1028 to są SMS-y wspierające.

duet Markowski Leroy na miejscu 87, a powyżej ABBA, The Winner Takes It All, Wojtek Klibardz, orkiestra, wiosenna poezja, oddział zamknięty, to tylko pech, dwie kompozycje zespołu Free, niżej Woman, a wyżej Wishing Well, Hulota Love, zespołu Led Zeppelin, pozycja 81, miejsce 80, Red Boxy Train, i już za niedługo, minutę z niewielkim okładem, pozycja 70.

0: przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.
2: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
3: A na miejscu 79 kompozycja, która wiem, że 2 tygodnie temu ją emitowałem, ale to nie jedyny utwór w pierwszej setce, do którego wracam możliwie często. Później też będzie taka kompozycja. Często, ale nie tydzień po tygodniu. 2 tygodnie temu była chyba ta kompozycja trochę niżej. Dzisiaj miejsce 79. A to, że zasługuje na pozycję wyższą, ja tak uważam. Wiem, że część z Was tak uważa. Ale pewnie nie. No na pewno nie wszyscy. Bo skoro miejsce 79, to jednak... No, żeby to chociaż była pierwsza 50. Ale ja niczego nie sugeruję, jak uważacie. Na miejscu 79 bowiem Zegar mi światła Tadeusza Woźniaka, SMS-y wspierające grant.71 i oczywiście trzeba je wysyłać pod numer 71 48. Tadeusz Woźniak.

Zegarmistrz Światła Tadeusz Woźniak i znowu mi przyszły na myśl słowa Jacka, które napisał chyba 2 tygodnie temu. Może będziecie bardziej pamiętać, że gdyby to zagrała jakaś gwiazda, zaśpiewała anglojęzyczna, to byłby to mega hit. Tak, tak myślę. Gdyby taki Zegarmistrz Światła zaśpiewał Bob Dylan, to byłaby to pierwsza dziesiątka utworów wszechczasów, znając gusta, powiedzmy, Jankesów i ich uwielbienie, no, skądinąd zasłużone, dla Dylana. Grzesiek jeszcze napisał, to było odnośnie piosenki Twoje Miasto. Ta piosenka przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy to za mało lata w każdy czwartkowy wieczór zasiadałem przed telewizorem i z wypiekami na twarzy śledziłem losy komisarza Olgierta Halskiego. To były piękne czasy. Tak jest. A teraz, moi drodzy, kolejna kompozycja, tylko muszę do niej dotrzeć, która pojawia się po ubiegłotygodniowej przerwie. Znowu po nią sięgam, bo tak. Na miejscu 78 Tears for Fears, Woman in Chains, wyżej Police, Roxanne, No Limits tamtego lata, Mary Grechuta, Serce, i docieramy do miejsca 74.

Richie Blackmore, Ronnie James Dio, zespół Rainbow i Stargazer. SMS-y wspierające grant.680.

0: Rainbow i Stargazer napisał Arek. Dzięki, Arek, że czuwasz. Czy na pewno to miejsce 74, a nie 75? Odświeżyłem stronę i rzeczywiście 75, czyli coś tam powędrowało w górę i to wydaje mi się, że nawet mocno. Nie dotarłem do tego, co to za kompozycja, która wyprzedziła nie tylko zresztą Rainbow. Małgorzata się przywitała z nami. Serdecznie witam całą ekipę Grand Listy, wszystkich słuchaczy. Dzisiaj przychodzę z lekkim, ponadgodzinnym poślizgiem, więc mam nadzieję, że lista jeszcze na mnie nie obraziła się na dobre. Najważniejsze, że już jestem, nadrabiam uśmiechem i z wielką przyjemnością dołączam do wspólnego słuchania świetnej muzyki. Grzegorz jeszcze napisał, o, i to jest a propos. Kiedy mój brat dorobił się własnego adapteru i rozpoczęła się moja edukacja muzyczna, jedną z pierwszych płyt, które zagościły w naszej domowej płytotece, był właśnie Rainbow, którą namiętnie puszczałem na cały regulator ku uciesze rodziców i sąsiadów. Tak, myślę, że po prostu byli w niebo wzięci, jak dawał czadu Ronnie James Dio, prawda, i cała ekipa zespołu Rainbow. Ale ci, którzy lubią mocne granie, może wśród sąsiadów, nawet bez względu na wiek, znalazły się takie osoby, które lubią takie granie. Mikołaj też wysłał okładkę, to co znajduje się na okładce z płyty Rainbow Rising, skąd Stargazer pochodzi. Tak, dobrze, już wracam do zestawienia. Czy jeszcze coś powinienem powiedzieć? Chyba nie. A jeżeli mi coś umknęło, no to później to nadrobię. Rainbow na miejscu 75, oczko wyżej. Akron nad Wielkim Wodospadem, Fergal Shark, Good Heart, Bronski Beat, Small Town Boys, Simple Minds, Don't You Forget About Me. Dobrze. Dire Straits Brothers in Arms na miejscu 70. Paul Young, Come Back and Stay, miejsce 69. A to, co znajduje się oczko wyżej, o tym już za chwilę.
1: Reklama. Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
0: A na miejscu 68... Demono i Kochać Inaczej. SMS-y wspierające wysyłane pod numer 7148. W tym wypadku powinny mieć treść grant.644.

Demono i Kochać Inaczej. No właśnie przypomniałem sobie, co ja jeszcze miałem dodać. Miałem dodać słowa skierowane do Rafała. Rafał to nasz wierny słuchacz, osoba niewidząca, świadomie o tym mówię, bo Rafał napisał, że ma nadzieję, że w dobrym miejscu pisze. A to jest, moi drodzy, tak, że z reguły umieszczam dwa posty przed każdą listą. Jeden prezentuje którąś z trzech kompozycji, które po raz pierwszy będą emitowane, a drugi to już ten taki zasadniczy, gdzie są nagrody, gdzie jest opis i gdzie zawsze rozmawiamy. Rafale, napisałeś pod tym pierwszym, czyli pod postem, gdzie mówię, że Banda i Wanda zadebiutują z piosenką Hi-Fi i wobec tego stąd nie mogłem znaleźć, bo nie szukałem z drugiej strony w tym miejscu twoich komentarzy. A jeden z nich brzmiał: Wanda Kwietniewska rewelacyjnie śpiewa, zawsze lubiłem jej śpiew. No to wszystko wyjaśnione. Mówiący te słowa przypomniał sobie, o czym chciał powiedzieć przed piosenką zespołu Demono. A teraz wam zaraz powie, co jest na miejscu 62, ale po kolei. Od pozycji 67. Prince, Purple Rain, Toto Cutugno, Insieme, Madonna, Rescue Me, Phil Collins, Do You Remember, Gary Moore, Surrender i na miejscu 62. No, takie intro, więc już słów kilka. Cinderella oczywiście. Don't know what you got it till it's gone. SMS-y wspierające wysyłane pod numery 7148 powinny mieć też grant.11 64 Cinderella.

Tak, to była Cinderella. Cinderella na miejscu 70, nie? Zaraz, momencik. Się troszeczkę zagadały. Na miejscu 62 i już biegnę w górę zestawienia, bo czas ponagla. Guns N' Roses, November Rain, miejsce 61, a wyżej Eagles, Hotel California, Mike Oldfield, Misty, Pink Floyd, High Hopes, Leonard Cohen, So Long Marianne, Frankie Goes to Hollywood, Relax, Michał Żebrowski, Anna Maria Jopek, Musisz Mi Pomóc, zespół The Doors, Riders on the Storm, Recydywa, PKP, Tilt, Mówię Ci, Że, KSU Echo Karpat, TSA, Trzy Zapałki, jesteśmy w pierwszej pięćdziesiątce. Na miejscu 49 i 48 Jam. W niżej Naiwne Pytania, a wyżej... A wyżej jest skazany na blusa. SMS-y wspierające ten numer to grant.1046.

Jam i Skazany na Bluesa, miejsce 48. A powyżej Deserter, Spytaj Milicjanta, Budka Suflera, Noc Komety, KSU, Na Krawędzi Snu, BB King, Please Love Me, Tadeusz Nalepa i zespół Jam, Ten o Tobie Film, Totentan, Na Koniec Świata, Proletariat jak Ptak, Budka Suflera, Felicjan Andrzejczak, Czas Ołowiu. I docieramy do miejsca 39. A tutaj? A tutaj Demony Wojny i Krzysztof Cugowski. SMS-y wspierające. Grant.1085.

0: Reklama.
1: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
0: Po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
3: No i powracamy do zestawienia. Gdzież to? O tak, Cugowski i Demony Wojny na miejscu 39. A powyżej. Toj nad życiem, Armia Niezwyciężony, Stanisław Węglosz ze Skaldami, Nie widzę ciebie w swych marzeniach. John Mayer, Fly Tomorrow, Zio, Witajcie w Teatrze Cieni, No Limits, Sir Nobody Again, Deep Purple, Perfect Strangers, Various Monks, Jestem Tobą. I nieemitowana po wakacjach z całą pewnością kompozycja, która na ten czas znajduje się na miejscu 30. Z płyty Kamienie, zespół Breakout i Modlitwa. Grant.794 to są SMS-y wspierające konto tej niezwykłej kompozycji, pod warunkiem, że zostaną wysłane pod numer 7148.

modlitwa i breakout. I sięgam do fanpage'a. Na początku, jak wystartowała ta kompozycja, na Mikołaj napisał najpiękniejszy polski blues. O, właśnie. Antoni napisał, to już no, z pewnym poślizgiem czasowym, ale Antoni pracuje. Posłuchajcie. Melduję, że Steigerzer wysłuchało całe Zofii Pole i jakieś pół i gołomi. To jest pod Krakowem. Ponieważ razem z Wenezuelczykiem Enzo układamy drewno do kominka, do wiat na ganku, a więc w pewnym oddaleniu od kolumn. To trzeba było potencjometry podkręcić. Enzo sprawił skandal obyczajowy, przyznając, że Steigerzer nie zna, więc umożliwiłem mu wysłuchanie tego arcydzieła z adekwatną siłą dźwięku. Przy okazji spełniłem misję edukacyjną wobec szerokiego grona współmieszkańców, to znaczy sąsiadów. Ja lubię takie misje. Lubię takie misje. Antoni, to no tylko się cieszyć, że masz w sercu, powiedziałbym, smarkacza. Ja uwielbiam, ja zresztą też mam, więc bardzo pięknie. Niech się czują wyedukowani sąsiedzi, nie tylko Enzo. Waldi też napisał, wracając do koncertu Scorpions, byłem w Tarnowie na ponoć po nieżegnalnej trasie. Tak, tak, to było. I pomimo przerwy w dostawie prądu, koncert był lepszy kilka razy niż w Krakowie na Tauron Arenie. Nie byłem w Krakowie, nie wiem, ale jak tak napisałeś, to pewnie masz rację. Powracamy do zestawienia. A w zestawieniu powyżej zespołu Breakout David Gilmour, Red Sky at Night, John Lord, Sarah Banda i, no nie rozpędziłem się, też dawno ten utwór nie był emitowany. Zespół Ice House i Great Southern Land.

A SMS-y wspierające w tym wypadku grant.11.80. Oczywiście należy je wysyłać po numer 7148.

To był zespół Ice House i Great Southern Land, miejsce 27. A powyżej Stare Dobre Małżeństwo, Czarny Blues o 4 nad ranem, Roy Buchanan, Green Onions, Budka

To był zespół Carton i Kiedy myślę, miejsce 19. Wcześniej Alanis Morissette i Ironic z pozycji 20. Na miejscu 18, no tak się dzieje, moi drodzy, czasami, jak niektórzy, a niektórzy potrafią to zrobić. Co trzeba zrobić, żeby coś wywindować? A trzeba zaatakować po prostu z wielu skrzynek. I po takim ataku z wielu skrzynek utwór, który dzisiaj zadebiutował, Hi-Fi Bandy i Wandy, jest na miejscu 18. Ale jak widzicie, ja się śmieję do tego i cieszę się, że tak, że się bawicie tą listą i bardzo dobrze. Na miejscu 17 Led Zeppelin, Since I've Been Loving You. No to cóż, to teraz też dwa utwory zabrzmią jeden po drugim. Bowiem na miejscu 16 John Mayer, Line My Bed, lubię. I co? I nie tylko ja lubię. W tym wypadku grant.994 to są SMS-y wspierające, a oczko wyżej Tele Savalas, Goodbye Madame i tutaj SMS-y wspierające powinny mieć treść grant.722. A zatem kompletnie różne klimaty muzyczne, różne gatunki muzyczne. Najpierw John Mayer, a później Tele Savalas.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
7: No coraz bliżej mamy do końca, już niespełna pół godziny. Do końca dzisiejszego 478 wydania Grand Listy. Z listą rozstaliśmy się na pozycji 15. Tam Telesa Walas i Goodbye Madame. No to do przodu. Turbo Dorosłe Dzieci, miejsce 14, a powyżej Ramon, Supergirl, Metallica, Nothing Else Matters, Telesa Walas, Some Broken Hearts, Ozzy Osbourne, Dreamer. I docieramy do miejsca 9. A tutaj Baker Street i ta kompozycja zabrzmi w wersji albumowej pochodzącej z krążka City to City. Oczywiście Jerry Rafferty, a SMS-y wspierające grant.351.

Jerry Rafferty i Baker Street na miejscu 9, oczko wyżej Bad Company i Burning Sky, a na pozycji 7, moi drodzy, Pink Floyd i On the Turning Away. No, przez długie miesiące na szczycie albo w ścisłej czołówce, teraz miejsce 7. SMS-y wspierające grant.913.

0: Ogłoszenie nadawcę.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.
2: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
3: No i tak oto, moi drodzy, zmierzamy ku końcowi naszego dzisiejszego wydania Grand Listy. W przyszłą sobotę, skoro jest to ostatnia sobota miesiąca, będzie emitowany fonograf. Uprzednio oczywiście przeze mnie zarejestrowany. Zapraszam, jak to zwykle czynię, na ten program, bo myślę, że są tam interesujące rzeczy od czasu do czasu przynajmniej. I wiem, że wśród Was są również tacy, którzy mówią, że wolą fonograf, bo tam jest sporo ciekawych rzeczy. Aczkolwiek zdecydowana większość z Was woli Grand Listę. No to tak, to już wiecie, jak to będzie w przyszłą sobotę. Grand Lista kolejna zabrzmi za 2 tygodnie, czyli w pierwszą sobotę października. A na miejscu 6 dzisiaj Europe, The Final Countdown, oczko wyżej Renata Lewandowska, nawet nie wiem, czy była to miłość. Uwaga na Jerzy i Perswazja, pozycja 4. No i kompozycja, którą naprawdę za rzadko emituję, no z różnych przyczyn, z reguły dlatego, że pod koniec programu brakuje czasu. Na miejscu 3 King Crimson, In the Court of the Crimson King. Grand.914 to są SMS-y wspierające ten legendarny utwór.

Tak, In the Court in the, of the Crimson King, ta kompozycja dzisiaj wybrzmiała w całości. Cieszę się, a zresztą są tacy ludzie jak Mikołaj, który napisał, że jest King Crimson to najważniejszy zespół jego życia. Mikołaju znam jeszcze kilku przynajmniej facetów, którzy uważają, że to najważniejszy zespół w ich życiu. Ja bardzo wysoko cenię King Crimson, ale to bez łaski jakby, bo przecież cenić to nie sztuka tak wybitnych instrumentalistów z tak wybitnym liderem. Natomiast stali słuchacze wiedzą, która kapela jest moim zespołem życia. To tak na marginesie. Moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym wydaniu Grand Listy. Żegnam się z wami. Utworem z pozycji pierwszej, Superstition ze Stevie'ego Wondera. Ja tylko powiem, że na miejscu drugim Deep Purple i Chiding Time. Ta kompozycja w całości wybrzmiała w minioną sobotę. W przyszłym tygodniu fonograf, tak jak powiedziałem, a kolejne 479 wydanie Grand Listy za dwa tygodnie. Dzisiaj to wszystko. Dzięki, że byliście. Do usłyszenia. Cześć.

0: program zaprosił sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
1: Reklama.
2: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
3: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26. Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 kapela Jafel. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
4: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
4: Amen.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
6: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej Ciebie. Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
7: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
6: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
7: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
6: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai. Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26 Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
5: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach koło Tarnowa Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej ciebie.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26. Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
7: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie. Koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
1: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W trosce o Kościół. Z życia diecezji tarnowskiej.
2: Naszym gościem jest ksiądz biskup Andrzej Jerz, ordynariusz diecezji tarnowskiej. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Witam księdza Marcina i wszystkich radiosłuchaczy.
2: Z życia diecezji tarnowskiej. W najbliższy piątek, 25 września, odbędzie się w Mielcu diecezjalna pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. W swojej czwartej encyklice Dilexit Nos papież Franciszek zachęcał nas do odnowienia autentycznej pobożności związanej z sercem Jezusa. Pisał, że, tutaj cytat, serce Jezusa prowadzi nas do miłości i posyła nas do bliźnich. W tym kontekście przypomnijmy, księże biskupie, na czym polega ta pobożność związana z kultem serca Pana Jezusa i co tak naprawdę wnosi w naszą codzienność, w nasze życie religijne.
3: Pochodzę z pokolenia, które czerpało z duchowości związanej z kultem serca Jezusowego. Myślę tutaj o nabożeństwie pierwszych piątków miesiąca. One pozostały nadal w naszej duchowości, wzmocnione kultem Pana Jezusa Miłosiernego. Te dwa nabożeństwa są komplementarne, powiązane ze sobą. Pragniemy, żeby przywoływać to nabożeństwo i mocniej je wpajać w życie duchowe dzieci i młodzieży, ponieważ ono bardzo dobrze nas rozwija w wymiarze relacyjnym do Boga i do drugiego człowieka, gdzie centrum naszego życia to miłość Jezusa Chrystusa, Jego serce gorące. W ikonografii widzimy zawsze Pana Jezusa z sercem otwartym, nie zakrytym, ale odkrytym, z którego biją promienie miłości. Jestem przekonany, że sam ten obraz ujawnia prawdę, że miłość powinna, prawdziwa, głęboka, być eksponowana, ujawniana. Dzisiaj wstydzimy się miłości. Ona jest ukryta w naszym życiu, albo jest zdewastowana, zniszczona, sprowadzona często do egoizmu, do traktowania człowieka przedmiotowo, a nie podmiotowo. I dlatego w tym nabożeństwie do serca Jezusowego możemy odnaleźć swoją godność, wielkość, niepowtarzalność w stosunku do Boga i możemy też oczyścić naszą ludzką miłość, miłością samego Boga, człowieka Jezusa Chrystusa. A to jest dzisiaj niezwykle ważne i potrzebne. A poza tym, to nabożeństwo pozwala nam czerpać z głębin miłości Boga i równocześnie tę miłość okazywać w naszym życiu. No i tutaj obraz, funkcja serca ludzkiego jest, wydaje mi się, bardzo wyrazisty. Mianowicie serce pracuje w formie skurczu, rozkurczu. Te dwie funkcje są ze sobą związane. Skurcz, no możemy tak powiedzieć, że niejako z Boga czerpiemy tę miłość, wtłaczamy ją w swoje życie, ożywiamy, a rozkurcz to jest już ta nasza miłość przeniknięta Bożą w naszym codziennym ludzkim życiu. Gdy dajemy życie, jak tlen daje życie całemu organizmowi. I wydaje mi się, że te dwie funkcje też bardzo dobrze ilustrują nabożeństwo, duchowość związaną z Najświętszym Sercem Jezusa.
1: Kościół w Polsce.
2: 80 lat temu we wrześniu 1946 roku na Jasnej Górze miało miejsce wydarzenie, powiedzmy, epokowe. Ponad milion Polaków pod przewodnictwem prymasa Polski kardynała Augusta Chlonda poświęciło Polskę niepokalanemu sercu Maryi. Byliśmy pierwszym po Portugalii krajem na świecie, który oddał się w opiekę Matki Bożej, wybierając tą fatimską drogę ocalenia. Wtedy w obliczu czarnej Madonny przyrzekaliśmy wierność. Co dzisiaj, księże biskupie, zostało z tamtych wydarzeń, z tamtych przyrzeczeń?
3: Z pewnością nadal jesteśmy narodem maryjnym, świadczą o tym pielgrzymki do Częstochowy, do innych sanktuariów maryjnych, kul Matki Bożej w liturgii, poza liturgią. Zwróćmy uwagę, że 80 lat temu, we wrześniu 1946 roku, jako naród znajdowaliśmy się w bardzo trudnej sytuacji. Po wyniszczającej II wojnie światowej wchodzimy pod dominację Związku Radzieckiego. Na narzucony system komunistyczny, walka z Bogiem, z Kościołem, ale także niszczenie człowieczeństwa, bo przecież to system, który jest utopijny i który uderza w ludzką naturę, wielokrotnie się skompromitował, ale nadal widzę, że powraca z całą mocą i po 80 latach on ma nowe odsłony, zupełnie nowe odsłony w Europie, w Polsce i stąd też zastanawiamy się, czy no właśnie nie wracać do tej wyzwalającej mocy kultu Matki Bożej. Ja przypomnę, bo to jest interesujące, że zawsze odwołujemy się do Matki Bożej jako naród w sytuacjach zagrożeń militarnych. Niedawno wspominaliśmy Najświętsze Imię Maryi 12 września. Przypominamy sobie wtedy Wiktorię Wiedeńską, bo to wspomnienie powstało w związku ze zwycięstwem, wielkim zwycięstwem oręża polskiego i europejskiego, katolickiego nad światem muzułmańskim. Ale przecież trzeba wrócić jeszcze wcześniej do Lepanto, trzeba wrócić do Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. Tuż przed bitwą Episkopat Polski też ofiarował naród polski powierzchni Matce Bożej. A więc ten wymiar militarny, ciekawe, interesujące, zawsze przyzywany. Wydaje mi się, że jesteśmy teraz też w trudnej sytuacji, nie tylko militarnej w Europie, w świecie, więc ten powrót jest ważny. Ale chodzi nam o to, żeby odnosić zwycięstwa wewnętrzne, duchowe. Kult Matki Bożej powoduje, że porzucamy zło i wchodzimy w głęboką relację z Bogiem, budujemy lepsze relacje z drugim człowiekiem, co jest dzisiaj konieczne w tym podzielonym polskim społeczeństwie. I także kult Matki Bożej wzmacnia małżeństwo, rodzinę. Stąd też potrzebujemy tych zwycięstw bardziej duchowych, które później decydują o zwycięstwach zewnętrznych na różnych poziomach funkcjonowania narodu i nas samych.
1: Kościół w świecie.
2: Najbliższa niedziela będzie przeżywana jako Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Papież Leon XIV w orędziu na ten dzień napisał m.in. takie słowa, tutaj cytat: musimy strzec daru komunikacji jako najgłębszej prawdy człowieka, ku której należy ukierunkowywać każdą innowację technologiczną. Księże biskupie, jak w tym kontekście możemy popatrzeć na sztuczną inteligencję i w jaki sposób z niej skorzystać, aby nie zabrała, czy nawet nie zastąpiła nam tego cennego daru, jakim są relacje między nami?
3: Myśląc o darze komunikacji, Ojciec Święty Leon XIV ukazuje proces komunikacji jako relację międzyosobową, interpersonalną. Ona jest tutaj podstawowa i każda inna forma komunikacji, a raczej innowacja technologiczna, AI jest taką innowacją, następną z kolei, zmutowaną, powinna wzmacniać relacje międzyludzkie i relacje człowieka z Bogiem, czyli tą komunikację, która jest charakterystyczna dla relacji między osobami. Niestety zauważamy często, że następuje sytuacja odwrotna, to znaczy dominują innowacje technologiczne, a gdzieś gubi się człowiek. Człowiek staje się wtedy przedmiotem, a nie podmiotem relacji. I tutaj wydaje mi się, że są znaczące różnice między manipulacją, gdzie właśnie człowiek jest traktowany przedmiotowo, a komunikacją, gdzie jest podmiotem. I niestety różne formy retoryczne, różne narzędzia współczesnej komunikacji, które idą w kierunku zaawansowanej technologii, wydaje mi się, że bardziej zmierzają ku manipulacji społeczeństwami niż prawdziwej komunikacji, czyli zbliżeniu człowieka do człowieka, człowieka do Boga. I tutaj cały czas musimy sobie zadawać pytanie, czy ten gwałtowny rozwój innowacji technologicznych pozwalających na komunikację międzyludzką nie jest dzisiaj decydujący, zniewalający, czy też jako ludzie wciąż jesteśmy wolni i różne innowacje, także sztuczna inteligencja powinny właśnie służyć polepszeniu relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. I to jest chyba właściwy kierunek w obliczu tych olbrzymich zmian postępu technologicznego w dziedzinie informatycznym przede wszystkim, bo nie tyle chodzi o komunikację, co bardziej przesyłanie informacji.
2: To w tym kontekście, ksiądz biskup, pozwoli, że zapytam o nasze radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, bo już ponad 33 lata funkcjonuje w naszej diecezji. Jak dzisiaj ksiądz biskup postrzega właśnie ten środek komunikacji? Jaką rolę powinno spełniać radio i jaką rolę spełnia w naszej diecezji radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz?
3: Oczywiście ono też korzysta z nowych technologii przesyłu informacji, ale zwróćmy uwagę, że jest medium przestarzałym, czyli w dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy opiera się na tych relacjach międzyosobowych. Widzimy, że te zmiany technologiczne konieczne, one tu nie dominują, nie decydują. A w przypadku naszego radia zwracamy uwagę na ten wymiar podmiotowy, czyli odbiorca, słuchacz nie jest biernym jakimś zbiorem informatycznym, który doładowujemy taką czy inną informacją zmanipulowaną, tylko jest osobą, jest człowiekiem, który odpowiada na ten komunikat, który przekazujemy przez swoje życie, przez swoje postępowanie, swoją pracę. No i istnieje coś takiego jak feedback, czyli ten zwrotny komunikat ze strony słuchacza. Przecież dzwonią, telefonują, rozmawiają, są wywiady, są zapraszani goście, a więc odbiorca staje się nadawcą w dobrym tego słowa znaczeniu. Wchodzi w relacje z zespołem redakcyjnym, z dziennikarzami, ale także z samym Kościołem i ze światem. Proprium nasze radiowe to przede wszystkim lokalność. To radio, które działa w przestrzeni naszej diecezji, informuje, buduje relację komunikacyjną w oparciu o fakty, które mają miejsce w przestrzeni życia Kościoła, naszych społeczności i dlatego jest słuchane, bo dotyczy nas samych, naszego domu, naszego środowiska, naszych codziennych spraw.
0: Z liturgii Kościoła.
2: W mijającym tygodniu w liturgii mieliśmy święto świętego Stanisława Kostki, patrona Polski. Było to też patronalne święto młodzieży polskiej. Młody święty, który tak naprawdę sprzeciwił się woli rodziców i wybrał swoją drogę powołania. Czego może ta postać świętego Stanisława Kostki uczyć współczesną młodzież?
3: Młodzież kocha bunt, więc jest to świetny patron, który się zbuntował. Tylko właśnie kwestia, kiedy możemy się zbuntować, zwłaszcza w stosunku do starszego pokolenia, rodziców, starych wzorów zachowań, a kiedy nie. Na pewno decyduje tutaj miłość. W przypadku świętego Stanisława Kostki to była miłość do Boga, do Matki Najświętszej, pragnienie wyjścia na drogę powołania kapłańskiego i tutaj rodzice, którzy mieli własną wizję niezwiązaną z tym powołaniem, no, blokowali możliwość wyboru Stanisławowi. Wiemy, że ten jego bunt był zdecydowany i tutaj wydaje mi się, że jestem przekonany o tym, że młodzi, którzy dobrze rozczytają swoje powołanie, czy do kapłaństwa, do życia zakonnego, czy do małżeństwa, powinni jednak iść za głosem serca. Bo ja znam wiele osób, które zostały zablokowane w tej miłości do drugiej osoby, chciały założyć związek małżeński, ale rodzice wpłynęli, bo słabo wykształcony, bo biedna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i później widziałem ruinę w życiu tych ludzi, tak samo niespełnione powołanie do życia zakonnego kapłańskiego. Oczywiście, że trzeba iść za głosem serca, ale zawsze trzeba być racjonalnym i trzeba być wolitywnie bardzo mocnym, tak jak zdecydowany był święty Stanisław, nasz patron, patron młodzieży, patron polski.
0: Słowo pasterza.
3: Drodzy radiosłuchacze, przeżywamy teraz

0: nadziei zmartwychwstania Chrystusa. Ten mesjanizm XIX-wieczny, wieszczony przez poetów, filozofów polskich, zwłaszcza na emigracji, on wraca, ale powinien być mocno osadzony w realiach. Dlatego współczesne zagrożenia ze strony różnych państw w Europie, na świecie, to napięcie, które wydaje się narastać, jeżeli chodzi o konflikty międzynarodowe, może skutkować znowu nawrotem, mimo naszego teraz dobrego jeszcze położenia ekonomicznego, nawrotem różnych problemów, trudności. Stąd też kult Matki Bożej Bolesnej, przede wszystkim duchowość pasyjna, którą nosimy w sobie w związku z osobą Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, powinny nas strzec przed wydarzeniami bolesnymi, przykrymi, przez to, że będziemy bardziej solidarni, bardziej zjednoczeni, bardziej uduchowieni, bardziej wyraziści, ale równocześnie musimy pamiętać, że mogą przyjść chwile bólu i cierpienia i w życiu narodu, i w życiu poszczególnych oczywiście osób. Stąd też zawsze trzeba pamiętać, iż różne formy bólu, pasyjności, cierpienia, one prowadzą do zwycięstwa, do zmartwychwstania Chrystusa.
1: W trosce o Kościół.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Są obecności, których nie widać, ale które zostają na zawsze. Po stracie dziecka rodzice często zostają sami z bólem i z pytaniami. Wiedza o swoich prawach może być pierwszym krokiem do odzyskania spokoju. Prawo do informacji, prawo do pożegnania, prawo do godności i wsparcia. Nie jesteście sami, jesteśmy tuż obok. Fundacja OPES 139.
0: Projekt realizowany ze środków finansowych województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
3: Nie jesteś sama w Małopolsce. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
5: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
5: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
4: Nie bujasz?
5: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
6: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Hyundai.
8: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
9: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26 Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedronie, zapraszam. Zbliżają się centralne uroczystości odpustowe w Limanowej. W torku wierni z całego regionu pielgrzymują do Bazyliki, żeby modlić się przed cudowną figurą Matki Bożej Bolesnej. W niedzielę przypadnie główny dzień tygodniowych uroczystości, w którym odbędzie się m.in. błogosławieństwo wieńców dożynkowych. Rolnicy dziękować będą w sanktuarium za tegoroczne żniwa.
3: Wiemy, że obecnie jest susza, są wielkie problemy dla rolników, dla sadowników, dla pszczelarzy. Dlatego tym bardziej chcemy wyrazić wdzięczność Panu Bogu za to, że udało nam się w tym roku uzyskać tyle dobrych owoców, zarówno tych materialnych, jak i też duchowych, bo o tym nie zapominamy, aby zawsze dziękować Matce Bożej za wstawiennictwo.
2: Mówił proboszcz i kustosz sanktuarium ksiądz dr Wiesław Piotrowski. W sumie odpustowej o 11 przewodniczyć będzie biskup Wiesław Lechowicz. W niedzielę w Bazylice Matki Bożej Bolesnej w Limanowej odbędzie się także koncert organowo-kameralny Pani Limanowska Wspieraj Nas. W programie znajdą się dzieła wybitnych kompozytorów muzyki klasycznej oraz pieśni ku czci Matki Bożej. Publiczność usłyszy utwory m.in. Jana Sebastiana Bacha i Stanisława Moniuszki, zapowiada ksiądz Wiesław Piotrowski.
3: Bazylika wypełnia się po brzegi, aby właśnie wsłuchiwać się w wykonanie pięknych utworów maryjnych, zarówno muzyki organowej, jak i śpiewu solistów, wybitnych solistów, którzy potrafią zachwycić, potrafią wzruszyć. I to jest piękne, że znajdujemy czas, aby nie tylko się modlić, ale też poprzez muzykę wielbić Maryję.
2: Koncert rozpocznie się w niedzielę o 17:30. Wstęp jest wolny. W niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Został on zaproponowany przez Sobór Watykański II, a oficjalnie ustanowił go i wprowadził papież Paweł VI. Hasłem tegorocznego dnia są słowa chronić ludzkie głosy i twarze, co wiąże się z refleksją nad innowacją cyfrową. Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza została wprowadzona składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej w niedzielę i zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Jesteśmy wdzięczni księdzu biskupowi za jego decyzję i za jego pasterską troskę o to dzieło ewangelizacyjne w naszej diecezji. Do tej pory nie było takiej formy zbiórki na radio diecezjalne. Radio diecezjalne przez te lata starało się utrzymywać z różnego rodzaju projektów realizowanych w ramach różnego rodzaju audycji, programów, ale też i to trzeba bardzo mocno podkreślić, z ofiar naszych wiernych składanych indywidualnie, bezpośrednio na konto naszej rozgłosi. Jesteśmy w tym momencie w takim czasie, gdzie to wsparcie jest niewystarczające, stąd decyzja księdza biskupa o wprowadzeniu składki, która ma wesprzeć bieżące funkcjonowanie naszych rozgłośni Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Mówił dyrektor naszej rozgłośni, ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek. Od ponad 30 lat mówimy o religii, sprawach społecznych, kulturalnych, regionalnych. Każdego dnia na naszej antenie jest transmisja mszy świętej, ponadto różaniec, audycje z życia Kościoła, a także lubiane programy muzyczne, kulinarne czy o zdrowiu. Diecezjalny Dzień Skupienia Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym odbędzie się w sobotę 26 września w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa męczennika w Skrzyszowie koło Tarnowa. Początek o 9:00, a w programie Adoracja Najświętszego Sakramentu modlitwa różańcowa w intencji dusz cierpiących w czyśćcu, konferencja siostry Anny Czajkowskiej, uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salaterskiego.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Anioły, bieszczadzkie anioły.
4: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz. Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

RDN Polska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy słuchaczy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dziś w radiowym studiu modlitwie przewodniczyć będą róże różańcowe z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem,
2: ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: O wzrost wiary, nadziei i miłości, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Kiedy wokół Ciebie pustka, kiedy wydaje Ci się, że wszystko stracone i nie masz już ratunku, polecaj się Matce, która Cię zna i nigdy Cię nie opuści. Pamiętaj, że Maryja jest z nami, cierpi z nami, prosi i oręduje u tronu Bożego za nami, ale trzeba, aby się do niej zwrócić i zwróć się do niej, mówiąc: zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Podaj jej rękę, bo każdy dalszy krok bez Maryi może być zgubny. Wśród życiowych burz i wizji świata, które rozpościera się przed ludźmi, ta nienawiść, ta groźna pięść wzniesiona do gór, do bliźniego, aby jeszcze bardziej go upokorzyć, oto co gotuje człowiek człowiekowi żyjącemu w ciemnościach. A my możemy to zło naprawić poprzez światło, przez pokój i miłość do drugiego człowieka. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, a pośrodku nas niech będzie Chrystus, miłość, która nigdy nie umiera. Dziś, krocząc drogami radosnymi z Jezusem i Maryją, módlmy się w następujących intencjach: o pokój, zgodę w świecie, za chorych i cierpiących w szpitalach, w swoich domach, w domach opieki społecznej i w hospicjach oraz w swoich domach, a szczególnie za Lesię i Jurka oraz Wiesię, Marysię, Franię, Helenę i Asię, Józefa, Annę i Józefę, Tomasza, Elżbietę, Wiktora i Grażynę oraz Urszulkę. Maryjo i Jezuniu, podaj im swoją dłoń i ulecz ich z bólu, chorób, cierpień i bólu. Za chorą Irenkę, Maryjo, dotknij ją swoją cudowną ręką, wszystko to, co ma chore, aby dodać jej sił i wzmocnić jej zdrowie. Za naszą ojczyznę Polskę, aby żaden wróg nie podeptał naszej suwerenności i wiary katolickiej. Za pana prezydenta Karola Nawrockiego, o dary i łaski Boże płynące z nieba w dalszym sprawowaniu władzy, za dzieci i młodzież, które narażone są na tak wiele deprawacji i złej edukacji, za zmarłych z naszych rodzin, a szczególnie świętej pamięci Stefana, Aleksandra, Romana, Józefy, Albiny, Rozalii i Eugeniusza, Zbigniewa, Moniki i Kazimiery, Barbarę, Ryszarda, Stanisławę i Stanisława oraz Danutę. Jezu, przytul ich do siebie i daj im pić ze zdroju zbawienia. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie. Posłaniec Boży, Archanioł Gabriel, powitał Maryję słowami: Zdrowaś Maryjo. Siostro i bracie, jak Archanioł Gabriel przywitał Maryję, tak niech każde nasze Zdrowaś Maryjo, wypowiadane w dzisiejszej modlitwie, odpiera ataki wszystkich pocisków rakietowych, bomb, kul, dronów. Niech nasza Ojczyzna i nasza modlitwa będzie głośnym wołaniem i szturmem do nieba o oszczędzenie każdego ludzkiego życia, a bratobójcy, niech Pan zdejmie łuski z oczu i wstrząśnie jego sercem do głębi. Maryjo, Matko nasza, ochraniaj nas, nasze rodziny i cały świat. Matko nieustającej pomocy, my z Tobą nie zginiemy, pod Twoją opiekę się oddajemy. Matko nasza najlepsza, bądź nam drogowskazem i do Syna swego nas prowadź.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryjo, tak jak ponad 2000 lat temu nawiedziłaś świętą Elżbietę, tak dziś prosimy Cię, nawiedź naszą Ojczyznę, aby ustały wszelkie niepokoje, zawiść i niezgoda. Nawiedź nasz parlament, aby język nienawiści zamieniono na język miłości, aby było przestrzegane prawo i sprawiedliwość. Nawiedź nasze miasto Tarnów, aby wszyscy mieszkańcy byli radośni i dobrzy, aby przyjaźnie zwracali się do siebie. Nawiedź, Maryjo, nasze rodziny, aby zapanowała w nich atmosfera życzliwości, serdeczności oraz wyrozumiałości. Nawiedź nasze serca, abyśmy chętnie nieśli pomoc wszystkim potrzebującym i samotnym. Siostro i bracie, może teraz ktoś płacze i cierpi, a może zgubił się w chaosie i nie widzi już sensu życia. Mateczko, wszystkich tych przytul do swego kochającego serca i nie pozwól im zginąć.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko

0: Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: A Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia. Boże Narodzenie. Betlejem to miasto chleba. Noc zimna, gwieździsta, wśród łąk i chat, w stajence rodzi się Dziecię Boże. Święty Jan Paweł II często powtarzał: budujcie dom na skalę, a tą skałą jest Jezus Chrystus, żyjący w świątyni, w kościele. Budujcie taki dom, aby nikomu nie zabrakło dachu nad głową i chleba na stole. Siostro i bracie, jakże często święty Jan Paweł II martwił się o nasze życie ziemskie i duchowe. Ale zastanówmy się, ile z tych pięknych lekcji świętego Jana Pawła II wnosimy do życia rodzinnego, do szkół, do zakładów pracy, czy też w codziennym spotkaniu na ulicach miast. Czy mijamy się jak manekiny? Siostro i bracie, choć od Bożego Narodzenia minęło tyle wieków, to nadal jest wiele miejsc, gdzie nie padło światło z Bożych dróg, gdzie Bóg jest odtrącany, a Chrystus Narodzony wciąż patrzy i czeka, by pośród witających zobaczyć człowieka. Świat bez Boga umiera, dlatego pozwól, siostro i bracie, aby Bóg narodził się w tobie i zanieś Boga innym, bo oni umrą z zimna, więc ogrzej ich miłością miłosierną, bo miłością można dzielić się bez końca.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota

0: Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa. Nie lękajcie się, bo Jezus jest z nami aż po wszystkie dni do końca świata. Siostro i bracie, potrzebny jest pot utrudzenia, bo bez Niego nie docenia się smaku codziennego chleba, a jak kołyszące się łany zbóż wyśpiewują swym szumem melodię ku chwale Stwórcy, tak i każdy z nas niechaj ofiaruje i wznosi ku niebu pieśń uwielbienia, dziękując za wszystko, co mamy, za życie, za każdy dzień, za radość, nawet za chmurne, deszczowe dni i za to, że w Eucharystii jest z nami Jezus, więc uwielbiajmy Go i wychwalajmy.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Siostro i bracie, gdy poszukujesz Boga, popatrz na kwiaty, popatrz na góry, popatrz na lasy, popatrz na ludzi, którzy zdobywają je. Zobacz, jak matka w domu trudzi się przy wychowywaniu dzieci. Spójrz w oczy dziecka, a te oczy powiedzą, że każdy człowiek jest stworzony przez Boga. Bóg pragnie zamieszkać w każdym z nas. Bóg jest w samotnym sąsiedzie, który właśnie stanął w Twoich drzwiach i zrozpaczony wyciąga dłoń proszącą do Ciebie. Bóg jest w biedaku, który głodny, zziębnięty i wychudzony prosi Cię o pomoc. Bóg jest w samotnej matce, która ofiarnie wychowała i wykształciła swoje dzieci, a która teraz w izbie samotna drży z zimna i chorób. W oczach jej pojawiają się łzy, bo matka kocha swoje dzieci, choć one nieczułe są na łzy matki i bawią się w świecie. A matka z wielką nadzieją czeka, patrząc w drzwi, wypatrując dzieci swych, i z wielkiego żalu i bólu serce jej pękło i zgasły oczy, bo dzieciom zabrakło miłości, kochających brak serc. Siostro i bracie, czy Twoje serce jest pełne współczucia i miłości?
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
5: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
6: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
0: Ja zawsze jestem z wami. Maryjne przesłania z Giedrzwałdu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.

0: 19 lat po objawieniach w Lourdes kolejnym miejscem niezwykłych spotkań z Maryją stał się Getrwałd. Objawienia, w czasie których Maryja przekazywała ważne duchowe wskazówki, trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Przekazywana z ust do ust wieść o nadzwyczajnych wydarzeniach, w której na pierwsze miejsce wysuwano fakt, że Matka Boska przemówiła w języku polskim, obrastała w narodową legendę o sporej i wielowymiarowej sile sprawczej. Dlatego w domach, obok wizerunku jasnogórskiego oraz wizerunku ostrobramskiego Matki Bożej, chętnie wieszano obrazy przedstawiające objawienia Matki Boskiej w Getrwałdzie. Według wierzeń Matkę Bożą widziały tutaj dwie młode dziewczyny, Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska. W świetle zachowanych materiałów źródłowych Justyna Augusta Szafryńska przyszła na świat w czwartek wielkanocny, 31 marca 1864 roku w Nowym Młynie, jako córka małżonków Wilhelma i Anny ze Szlągów Szafryńskich. W niedzielę 3 kwietnia została ochrzczona w miejscowym kościele parafialnym w Getrwałdzie przez proboszcza księdza Józefa Jordana. Ojciec osierocił ją we wczesnym dzieciństwie, po czym matka wyszła powtórnie za mąż za wdowca Macieja Gramsza i cała rodzina przeprowadziła się z Getrwałdu do Nowego Młyna. Z pierwszego małżeństwa matki miała co najmniej dwoje rodzeństwa, siostrę Marię i brata Jana. Z rodzeństwa przyrodniego znane są dwie siostry, Anna i Barbara. Świadkowie, którzy ją znali albo mieli z nią kontakt, twierdzili zgodnie, że była skromna, posłuszna, chętna do pracy, niekłótliwa, bez wad. Posługiwała się na co dzień językiem polskim, zaś po niemiecku pisać, czytać i mówić potrafiła tylko trochę. Wzrostu była ani małego, ani wybujałego, postawy wątłej, nieco chudawa, ruchy jej umiarkowane, skromne, ni prędkie, ni powolne, słowem dobrze ułożona i skromna dziewczyna. Uczyła się najpierw w szkole powszechnej w Getrwałdzie, a później w Worytach. Nie wyróżniała się jednak zdolnościami. W nauce robiła tylko przeciętne postępy. Według matki niczym się nie wyróżniała od innych dzieci. Niekiedy była nawet nieposłuszna i karana. Chętnie chodziła do kościoła, także na nabożeństwa majowe. Jeśli nie mogła iść do kościoła w Getrwałdzie, nawiedzała kaplicę w Nowym Młynie. Do pierwszej komunii świętej przystąpiła w niedzielę 1 lipca 1877 roku, czyli na kilka dni przed maryjnymi objawieniami. Kiedy 16 września 1877 roku zakończyły się objawienia, rozpoczęły się problemy młodych wizjonerek. Interesowali się nimi napływający do Getrwałdu pielgrzymi, władze kościelne, a przede wszystkim nieprzychylne kościołowi katolickiemu oraz kulturze polskiej władze pruskie. Aby uchronić je od dalszych przesłuchań, proboszcz ksiądz Augustyn Weichel za wiedzą rodziców i biskupa Filipa Kremenca oddał je pod opiekę sióstr Szarytek w Chełmie. Z Chełmna zostały odesłane do zakładu świętego Józefa w Pelplinie, prowadzonego przez siostry, gdzie w 1880 roku ukończyły edukację w zakresie powszechnym. Justyna Szafryńska miała wówczas 16 lat, Barbara Samulowska lat 15. Do 2005 roku sądzono, że po wyjeździe z Getrwałdu w 1877 roku wizjonerki już nigdy potem nie zobaczyły rodzinnych stron ani miejsca wydarzeń, które uczyniły je powszechnie znanymi. Jednak dokładniejsza analiza ksiąg przechowywanych w archiwum parafialnym wykazała, że obie wizjonerki gościły w Getrwałdzie w 1880 roku, gdzie w środę 9 czerwca otrzymały sakrament bierzmowania z rąk wizytującego parafię biskupa Filipa Kremenca. Zarówno Justyna Szafryńska, jak i Barbara Samulowska przyjęły wówczas imię Maria. W 1883 roku Justyna Szafryńska wraz z Barbarą Samulowską rozpoczynają postulat w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Miały zostać szarytkami. Justyna w połowie sierpnia 1883 roku wyjechała do Paryża, gdzie rozpoczyna seminarium, formułując się wraz z Barbarą w nowicjacie. Rok później dziewczęta zakładają nowe habity, po to by w 1889 roku złożyć śluby. Justyna przyjęła imię zakonne Wincenta na cześć założyciela zgromadzenia. Drogi obydwu wizjonerek z Gieczwałdu rozeszły się ostatecznie w 1895 roku, kiedy siostra Barbara Samulowska wyjechała do placówki Charité w Gwatemali w Ameryce Środkowej, a siostra Justyna pełniła posługę w paryskim żłobku. Nie wytrwała jednak w zakonie. 20 lipca 1897 roku w wieku 33 lat opuściła klasztor i zgromadzenie, powracając do stanu świeckiego. Przyczyny tej decyzji musiały być poważne, ale do tej pory nie podjęto szczegółowej kwerendy źródłowej, by je przynajmniej częściowo naświetlić. Po opuszczeniu klasztoru zamieszkała w Paryżu i utrzymywała się z krawiectwa. 2,5 roku później, 28 grudnia 1899 roku, Justyna Szafryńska poślubiła Rajmunda Stefana Bigota. Ich małżeństwo jednak nie trwało długo, gdyż w 1907 roku umiera Rajmund, a Justyna zostaje wdową w wieku 43 lat. Trudno ze względu na brak materiałów dowodowych ustalić, co stało się z Justyną Szafryńską po 1914 roku.
1: Ja zawsze jestem z Wami. Maryjne przesłania z Gieczwałdu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło. To była audycja powtórkowa.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Papież przyjął organizatorów Igrzysk Paraolimpijskich, skazał na wychowawczą rolę sportu. Biskupi przemijają, a Kościół żyje z Pana, napisał Leon XIV w liście do biskupów Ameryki Łacińskiej. Dziś 180. rocznica objawienia płaczącej Matki Bożej w La Salette. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ja również bardzo kocham sport i jestem przekonany o jego wielkiej wartości wychowawczej, powiedział papież do przedstawicieli organizacji, która organizuje Igrzyska Paraolimpijskie.
3: Wskazując na wychowawczą rolę sportu, papież powiedział, że kształtuje on człowieka w duchu szlachetnych i autentycznych wartości.
4: Fare sport vuol dire impegnarsi seriamente.
3: Uprawianie sportu oznacza poważne zaangażowanie i wysiłek, a następnie dzielenie się owocami własnej wytrwałości poprzez lojalność, zaufanie, otwartość, ducha zespołowego i odwagę. Wy to wszystko czynicie i pokazujecie piękno tego w naprawdę wyjątkowy sposób.
2: W czasach, gdy tak wiele głosów rości sobie prawo do władzy nad sumieniami wiernych, obowiązkiem biskupa jest przekazywanie jasnego nauczania, napisał Leon XIV w liście z okazji 300. rocznicy kanonizacji świętego Turybiusza de Mogrovejo. Papież podkreśla, że biskup nie przekazuje własnego nauczania, lecz wiarę Kościoła.
5: Święty Turybiusz był arcybiskupem Limy na przełomie XVI i XVII wieku. Z okazji 300. rocznicy jego kanonizacji papież napisał list do biskupów Ameryki Łacińskiej. Podkreśla, że ewangelizacyjna wiarygodność świętego Turybiusza wynika z faktu, że on sam pozwolił, by Ewangelia ukształtowała jego egzystencję. Papież prosi biskupów, aby swym priorytetem duszpasterskim uczynili adorację Najświętszego Sakramentu.
2: Dziś przypada 180. rocznica objawienia w La Salette. Płacząca Maryja ukazała się prostym wiejskim dzieciom, urzekła je swoim pięknem i majestatem, przekazując im wezwanie do nawrócenia, modlitwy i poddania się Bogu. Jeżeli lud mój nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię mojego syna. Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej podtrzymywać, mówiła Maryja. Objawienie w La Salette zatwierdzone przez Kościół jest wezwaniem skierowanym do każdego z nas, mówi ksiądz Antoni Skałba, wikariusz generalny misjonarzy Saletynu.
6: Ja widzę w tym taką odpowiedź i troskę Maryi, jej macierzyństwo, które nie rezygnuje, bo wie, jaką cenę zapłacił Bóg, dając swojego Syna za nasze zbawienie. Maryja wie, że łaska Ducha Świętego, ona doświadczyła tego, jest skuteczna, że zwycięstwo przynależy do Chrystusa. I te utrapienia, prześladowania naszej niewierności, one są mniejsze i mogą być zwyciężone pod warunkiem poddania się, zaufania. Myślę, że to jest odpowiedź nieba na tę sytuację, jaka zaistniała. Pan Bóg ma słowo życia na to, co my przeżywamy. O tym nie wolno zapominać. Myślę, że jej łzy, jej zdecydowanie, ona nie mówiąc tak kolokwialnie, nie odpuszcza, bo wie, że zwycięstwo odniósł jej Syn Jezus Chrystus. A trzeba, żebyśmy przez wiarę pozwolili Mu zwyciężać w nas.
1: Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va/pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.

0: Maryjo, Matko nasza, Matko Kościoła, Matko Kościoła pielgrzymującego, opiekunko rodzin, pocieszycielko strapionych. Dziś przed Twój jasnogórski obraz przybywają ludzie pracy. Po raz kolejny, to już 44, pielgrzymują do Ciebie wraz ze swoimi duszpasterzami i opiekunami w różnych przestrzeniach naszej codziennej pracy. Tegoroczne pielgrzymowanie przebiega pod hasłem Maryjo, Matko nasza, ucz nas kochać Kościół, który jest naszym domem. Słowa te wskazują na bardzo jasny przekaz. Chcemy kochać Kościół, w nim żyć i uczestniczyć w jego misji. W Kościele uczymy się wspólnoty życia, w nim formujemy nasze serca i wreszcie w Kościele czujemy się posłani do całego świata, by głosić dobrą nowinę. To tutaj, na Jasnej Górze, umacniamy naszą wiarę, tu napełniamy nasze serca miłością i stąd wychodzimy z nadzieją. Ty, o Matko nasza, znasz najlepiej nasze życie, nasze troski, radości i smutki. Dziś w imieniu wszystkich ludzi pracy, pracodawców i pracowników, duszpasterzy, zawierzamy naszą codzienność i wołamy: Maryjo, miej nas w opiece. W ciągu 44 lat zmienił się obraz naszej ojczyzny. Zmieniły się warunki pracy, a człowiek pozostał ten sam. Człowiek, który jest obrazem i podobieństwem Boga. I choć technika z nowoczesnością wkroczyła na stałe w nasze życie, to jednak nie wszystko może zastąpić człowieka. Ojciec Święty Leon przypomniał nam o tym w encyklice poświęconej trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji Magnifica Humanitas, że prawa człowieka są nienaruszalne, ponieważ wpisane są w istotę osoby ludzkiej i jej godność. Są one powszechne i niezbywalne. Maryjo, za każdym człowiekiem jawi się jego życie, rodzina, dom i sprawy codzienne. Nie zawsze łatwo jest pogodzić obowiązki wynikające z pracy z życiem osobistym i rodzinnym, także i z życiem religijnym. Dziś przychodzimy do Ciebie, Maryjo, i wołamy: naucz nas kochać Kościół. Ucz nas na nowo odkrywać piękno wiary, piękno sakramentów modlitwy, piękno Słowa Bożego. Kościół od samego początku jest dla nas domem, rodziną, szkołą wzajemnej miłości i tego potrzeba nam dzisiaj. Potrzebujemy na nowo przywrócić właściwe miejsce Boga w naszym życiu. Jak mawiał święty Augustyn, stworzyłeś nas, Panie, dla siebie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie. Ten święty powiedział także, że jeśli Bóg jest pośrodku, to wszystko inne jest na swoim miejscu. I nie chodzi o to, by sakralizować życie codzienne, ale mieć świadomość, że żyjąc Bożym Słowem, nadal jesteśmy kontynuatorami Bożego dzieła stworzenia, że praca jest uczestnictwem w tym, co Bóg rozpoczął. Jeśli oddzielimy człowieka od wiary, od Boga i Kościoła, może się okazać, że człowiek na pewnym etapie przestanie widzieć człowieka i sam rozumieć samego siebie. Ty, o Matko, uczysz nas kochać Kościół. Każdy z nas mocą Chrztu Świętego jest dzieckiem Boga, będąc Jego dziećmi i Jego własnością. Dla siebie stajemy się braćmi i siostrami. Pokochać Kościół nie wystarczy. Zatrzymać się na tym, co zewnętrzne, ale trzeba wejść do Jego wnętrza. Spotkać się z Jezusem żywym i prawdziwym i z Tobą, nasza Matko. Maryjo, Ty zawsze wskazujesz nam na Jezusa, mówiąc: uczyńcie wszystko, co powie wam Syn. Chcemy zatem słuchać Jezusa i pełnić Jego wolę. Chcemy odnowić sobie łaskę wiary. Wiary nie tylko deklaratywnej, ale wiary, która staje się stylem naszego życia. I tak jak apostołowie w Wieczerniku po zmartwychwstaniu Jezusa zgromadzili się wraz z uczniami, niewiastami na modlitwie wokół Maryi, tak i my dzisiaj gromadzimy się wokół Ciebie, nasza Matko. Prosimy Cię, Maryjo, byśmy dobrze rozeznawali, co mamy czynić i jak być świadkami Boga w dzisiejszym świecie. Potrzebujemy w tym wszystkim światła Ducha Świętego, Bożego prowadzenia, by praca zawsze służyła człowiekowi, poprawie jego warunków życia, a nade wszystko pomagała nam osiągnąć szczęście wieczne. Maryjo, Matko ludzi pracy, miej na swojej opiece. Amen.
1: Księdzu biskupowi Jackowi Kicińskiemu z Wrocławia dziękujemy za dzisiejsze apelowe rozważanie. Maryjo, Twoje sanktuarium dzisiaj nawiedziło wielu pielgrzymów. Przede wszystkim byli to pielgrzymi zgromadzeni na pielgrzymce Ludzi Morza, Stowarzyszenie Miłosierdzia Świętego Wincentego Paulo, pielgrzymi, którzy wzięli udział w jubileuszowej 30. już pielgrzymce leśników, pielgrzymi z diecezji gdańskiej, ze Stanów Zjednoczonych, z diecezji pelplińskiej, z Chojnic, z Mokrzesza, Żurawia, pielgrzymi z Oleszyc, z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Chcemy, Maryjo, Ciebie prosić o wszelkie potrzebne łaski dla tej parafii, którą dzisiaj szczególnie nawiedzasz swoją obecnością w diecezji świdnickiej, parafię pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Bolesławiu. A nade wszystko, Maryjo, prosimy Ciebie o Twoją troskę, abyś spoglądnęła na właśnie ludzi pracy, prosząc szczególnie w tym miejscu o wstawiennictwo błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Serdecznie pozdrawiamy najbliższą rodzinę, która jest z nami obecna na tej modlitwie apelowej, prosząc go o wstawiennictwo, jednocześnie i prosząc Boga o jego rychłą kanonizację. Prosimy Ciebie, Maryjo, za tymi wszystkimi, którzy dzisiaj pojednali się w sakramencie pokuty i pojednania tutaj na Jasnej Górze. Prosimy Ciebie o nowe i święte powołania do służby Bożej. Polecamy wszystkich kapłanów, Episkopat Polski. Chcemy, Maryjo, Tobie oddawać ludzi samotnych, chorych, cierpiących, potrzebujących pomocy, ubogich. Miej, Maryjo, wszystkie kobiety w stanie błogosławionym w swojej opiece. Modlimy się o ochronę życia, za całe dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego, a także te intencje, które są złożone w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Będziemy rozważać tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Ojcze nasz,
2: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuszczaj nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
4: módl się za nami ze swymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami ze swymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski

0: naszego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, prosząc o pokój dla świata i dla naszej Ojczyzny, pod Twoją obronę.
1: Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
5: Księdza arcybiskupa wraz z księdzem biskupem Jackiem prosimy o błogosławieństwo.
6: Modląc się przed obliczem Matki Bożej o dar kanonizacji błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, przypomnijmy, że to on był jednym z inicjatorów pielgrzymowania ludzi pracy na Jasną Górę. A w tamtym czasie Ojciec Święty Jan Paweł II zadał nam odzyskania sensu pracy nad pracą. Oczywiście wydaje się to być tautologią, ale papież wiedział, co mówi. Wówczas, tak jak dzisiaj, napięcia społeczne, sytuacje bezrobocia są powszechne. Dlatego prośmy Maryję, przez stawiennictwo męczennika, o sens naszej pracy.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Chcesz wyznać miłość? Podziękować? Przeprosić? A może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz.
1: Wieczór dla Ciebie.
2: W każdą sobotę od 21.30 do godziny 23.00. Zapraszamy bardzo serdecznie. Możecie do nas dzwonić, możecie pisać, wybierać piosenki, pozdrawiać swoich bliskich, przyjaciół i znajomych. Dzisiaj na liście świętujących Teodor, Konstancja, January, Zuzanna, Marta, Maria. Jutro Franciszka i Filipa będziemy obchodzić. Jan, Andrzej, Paweł również jutro świętują. Mateusz, Mira w poniedziałek. W tygodniu także Tomasz, Joachim, Maurycy, Bogusław, Tekla, Gerard, Gerarda, a również Aurelia, Kleofas, Kamil, Władysław, Piotr, Władysława. Wszystkiego najlepszego już teraz od RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dla wszystkich dzisiaj świętujących, dla urodzonych 19 września i w pobliżu tejże daty.
3: No i ważny tydzień przed nami, żegnamy lato, witamy jesień, to wszystko zmienia, także w nastroju, w pogodzie, w muzyce, w kolorach. Więc jeżeli Państwo dzisiaj mają jakieś predyspozycje letnio-jesienne, na wiosnę musimy jeszcze trochę poczekać, to być może Państwo nam to namalują w piosenkach. No. Zobaczymy, czy będzie więcej lata, czy jesieni.
2: Dzisiaj trzeba przyznać, tak jak synoptycy nam obiecywali, mieliśmy sporo lata.
3: Lato.
2: I jeszcze na jutro też zapowiadają właśnie taki dzień. A już od poniedziałku w jesień będzie bardzo wyraźnie pukać do naszych drzwi. Jeszcze jej nie wpuścimy. Zrobimy to z wtorku na środę, dokładnie 5 minut po godzinie drugiej. Czyli właściwie to nie będziemy musieli jej otwierać. Ona po prostu wejdzie.
3: I się rozgości. Będzie to też dzień spadającego liścia, więc jeżeli Państwo w tym dniu takie zjawisko zauważą, może Państwa nawet dotknie to zjawisko, proszę się nie gniewać, to będzie święto tego spadającego liścia.
2: No,
3: proszę uczcić.
2: Skoro jesień, to i liście będą lecieć z drzew i będzie tego coraz
3: więcej. Wrzesień, jesień, grzyby, kasztany już są, żołędzie spadają, tak jak mocno wieje, to proszę pod kasztanem zbytnio nie spacerować. Gdzieś z boczku. No, bo może być przygoda.
2: Na 23.
3: Guzowa.
2: To myślę, że od takiego małego kasztana, może.
3: Spotkało mnie to.
2: O, no to
3: było bombardowanie. Było wesoło.
2: Z autopsji, dobrze, no to dobrze, tak, że ostrzegasz.
3: Ale dzięki temu kilka w kieszeni jest. Proszę zbierać kasztany.
2: A od czasu do czasu rzeczywiście mocniej może wiatr zawiać i tych kasztanów, żołędzi może spaść grat cały.
3: Jerzy Olszówka.
2: I Wanda Wojtanowska.
3: Zapraszamy.
2: A zaczynamy od utworu Rasputin, grupy Boniem.
3: Obiecaliśmy tydzień temu, że rozpoczniemy. Proszę bardzo.
2: I zaczynamy, czyli obietnicy dotrzymujemy, tak jak robią to synoptycy. Nie zawsze dotrzymują, ale my...
3: ci to troszkę pozachodzili nam za pazurki.
2: Tak jest, ale my zawsze dotrzymujemy słowa. Proszę bardzo.

0: us Russians.
1: Jest, Rasputin wybrzmiał zgodnie z obietnicą daną w ubiegłym tygodniu na zakończenie wieczoru dla ciebie. A teraz na początek jest z nami pani Zosia. Dobry wieczór. Halo?
2: Halo.
3: Dobry wieczór. Dobry pani wieczór. Zosiu, dobry wieczór.
1: Jesteśmy i słyszymy się.
2: Pozdrowienie dla państwa prowadzących, dla pani Wandzi, dla pana Jureczka.
3: Bardzo dziękujemy, odwzajemniamy.
2: No dziękuję. I dla wszystkich pracujących w radiu z okazji jutrzejszego tego Światowego Dnia Przekazów.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Wiadomości różnych w radiu, no tak powiem. Mm-hmm. Pozdrowienia dla całej mojej rodzinki, dla koła gospody z Poli. Pozdrowienia dla Wioli i jej całej rodzinki z Jonin. Dla Jasi, jej męża, dla Paulinki, jej męża, pozdrowienia dla Zdzicha z Gromnika, dla Marysi z Gromnika, jej męża, dla Zosi i jej siostry Józi, pozdrawiam panią Teresę ze Sącza, panią Teresę z Starnowa, pani Tereso Starnowa, odezwij się do radia, bo dawno nie słyszałam.
1: W ubiegłym tygodniu odezwała się pani Teresa, pani Zosiu.
3: I nawet piękną dedykację nam wszystkim przekazała.
2: Nie, ale żeby się tak częściej odzywać.
1: Żeby częściej. Mm-hmm. Też sobie tego życzymy, pozostali słuchacze zapewne
3: i
1: również.
3: Pozdrawiamy panią Teresę, jeśli nas tylko słyszy.
2: Panią Teresę. Pozdrawiam Marysię Stuchowa, pana Piotrusia Stuchowa. Pozdrowienia dla Ani i Bogusi z Bogoniowic, dla całej jej rodzinki i dla całego zespołu Pektusów. Pozdrowienia dla pana Janusza z Woli Rzędziskiej. Pozdrowienia dla pana Józefa ze Świętokrzyskiego. No i dla wszystkich, którzy słuchają radia. I proszę o piosenkę Mój Przyjacielu.
3: A to niespodzianka, pani Zosiu. No zupełnie niespodziewalna.
1: Zaskoczyła nas pani.
3: Pozdrawiamy pani Zosiu. Jakiś kasztan tej jesieni w planach? Gdzieś proszę. Koło pani jakiś kasztan tej jesieni rośnie, żeby podarować?
2: Mam kasztany. Właśnie, że mam, rośnie kasztan.
3: Bardzo fajnie.
2: To, i rośnie nawet taki drugi, bo tam ten jest już taki duży, a tu jest taki mały, ja wiem, może będzie miał z 1,5 metra więcej.
3: Czyli konkurencja rośnie, to tamten się musi postarać.
2: Ale mało kasztanów jest, bardzo jest mało kasztanów, drzew kasztanów.
3: Ostatnio spotkałam całkiem pani Zosiu. No to porozmawiamy o tym innym razem.
1: Pozwolicie panie, że wejdę w słowo, bo Tomek chce śpiewać, nie tak może jest. Wystartować.
2: Proszę przyjechać i będziemy zbierać kasztany.
1: Okay. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy. Oddajemy głos Pektusom.
2: Tak.

0: Bardzo pięknie wybrzmiał zespół Pectus do ostatniej nuty. Mój przyjacielu, przy okazji pozdrawiamy wszystkich słuchaczy radia i pani Zosi też dziękujemy za pozdrowienia właśnie z okazji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, który właśnie przypada jutro, 20 września.
1: I czyli tak zawsze, co roku. Święto tych, którzy tam w radiu sobie coś mówią.
0: Tak. Pozdrawiamy, dziękujemy. I teraz przechodzimy do kolejnych życzeń.
1: Tak, tylko jeszcze przypomnę 7248rdn.wdc i tutaj państwo wysyłają SMS-owe pozdrowienia. Proszę to przemyśleć czasowo, bo zwykle pod koniec pojawia się SMS-ów więcej i wtedy pojawiają się trudności muzyczne, żeby to wszystko skompensować. No niestety czas nie z gumy. Panią Jolę i pana Tomka prosimy teraz o uwagę. 25 lat spędzonych razem jest dla nas, dzieci, pięknym obrazem, jak przez problemy, trudy codzienności pozostać nadal wiernym miłości. Ze srebrnych godów cieszymy się z wami i wnet na złote gody czekamy. Pod życzeniami podpisały się kochające dzieci.
0: O, i tutaj też jest piękna rocznica. Dla Zosi i Stanisława Sacha z Miechowic Małych. Kochani, na 44. rocznicę waszego ślubu życzymy wam, aby wasz związek był jak dobrze zagrany mecz z emocjonującymi momentami, nieoczekiwanymi zwrotami akcji i oczywiście zawsze wygranym. Niech każdy dzień waszego wspólnego życia będzie krokiem do jeszcze większego zrozumienia, jeszcze głębszej miłości i jeszcze piękniejszych wspomnień. Dbajcie o siebie każdego dnia, tak jak dziś. Błogosławieństwa Bożego na dalsze lata małżeństwa przesyła rodzinka z Dębna. Krystyna, Teresa, Mariusz i Oliwierek.
1: No i dla państwa teraz coś o takiej właśnie doświadczonej, pięknej, długiej miłości.
0: Krystyna Giżowska.

0: Złote obrączki z Krystyna Giżowska z okazji 44. rocznicy ślubu. 14 6 200 500 wieczór dla Ciebie w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Witamy Teresę z Nowego Sącza. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Teresa z Nowego Sącza.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie Wandziu. Ja chciałam pozdrowić moją mamę, moje siostry wszystkie, no panią Wandzie, pana Jureczka. Pozdrawiam też moje koleżanki Elę, Elżbietę. Pozdrawiam panią Zosię z Polski, dziękuję za pozdrowienia. Pozdrawiam jeszcze Zosię i Gosię z Dunajca. I wszystkich słuchaczy. I prosiłabym o piosenkę, no, 40 kasztanów w wykonaniu Violetty Villas. Ale jeszcze kasztany z drzewa nie lecą, ja patrzyłam, trzymają się mocno gałęzi.
2: No to u mnie było inaczej, ale wtedy miało, przyznaję. Ja już oberwałam tego lata, mogę powiedzieć, ale proszę uważać na siebie. No i jest to trochę...
1: Tak. Ale pani oberwała, ale same nie spadły chyba, tak?
2: Nie, był wiatr. Przyznaję, było trochę wiatru. I troszkę doświadczyłam już takich jesiennych klimatów, ale piękne są.
1: A ja właśnie patrzyłam niedawno, także ani jeden jeszcze nie spadł. Ale już niedługo.
2: To wszystko przed wami, wszystko przed państwem.
1: No, dziękuję bardzo.
2: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy za telefon.
1: Ja również pozdrawiam.
0: To ja tylko jeszcze dodam, bo panie sobie tu jeszcze pogaworzą pewnie za posadę.
2: Bo my lubimy kasztany.
0: Tak jest. Mhm. Teraz będzie piosenka o przyrodzie.
2: Okej.

0: Violetta Villas i 40 kasztanów. A dzisiaj mamy taki dzień w kalendarzu fauny i flory. O, to tak przy okazji.
1: To idealnie.
0: Piosenki o przyrodzie.
1: Idealnie.
0: Tak. A teraz idealnie będzie w życzeniach, które spływają do nas drogą SMS-ową.
1: 7248. Proszę wpisać rdn.wdc, a potem pozdrowienia. No, idziemy w jesień muzyczną, ale może Państwo to zatrzymają i będzie jeszcze trochę lata. Liczymy też i na takie piosenki. Dobrze, przesyłam serdeczne pozdrowienia dla Bogusi z Wojakowej. Te pozdrowienia przesyła Antoni.
0: 7248rdn.wdc. Kochanej żonie Joli z okazji urodzin muzyczne życzenia składa mąż, czyli składają mąż Mariusz z dziećmi, dedykując piosenkę Zbigniewa Wodeckiego.
1: Zacznij od Bacha.

0: Zacznij od Bacha. To Zbigniew Wodecki w wieczorze dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz tuż przed godziną 23. A my chcieliśmy zacząć dzisiejszy program od utworu, który za chwilę tuż po godzinie 22 wybrzmi. A to za sprawą kolejnej naszej słuchaczki z Jonin. Witamy Jole. Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witamy.
1: Panie Jurek.
0: I bardzo
1: serdecznie się cieszę. Pana pozdrawiam, panu Iwancie.
0: Dziękujemy.
1: I życzę wszystkiego najlepszego z okazji waszego święta Radio RDN Nowy Sącz i Tarnów. I pozdrawiam wszystkich pracowników i życzę dalej tak obfitej pracy, wspaniałej przede wszystkim. Wspaniałe radio, słucham na okrągło, także naprawdę super radio. Pozdrawiam tak moje dzieci, wnuczki, moje całe rodzeństwo. Panią Zosieńkę pozdrawiam, dziękuję za pozdrowienia. Panią Terenię z Tarnowa serdecznie pozdrawiam. Panią Izarę z Świętokrzyskiego i wszystkich słuchających radio. I proszę o piosenkę.
0: Jaką?
1: Żegnaj lato na rok.
2: Tak już dawno nam nikt nie zapowiadał śpiewająco. No pięknie, dziękujemy.
0: Można jeszcze raz? Można jeszcze raz?
1: Żegnaj lato na rok,
0: to
1: my za mgłą, czekamy przez tytuł stara.
2: Tak to leci. Fajnie. Czyli wszyscy wszystko wiedzą, wszyscy wszystko znają, tak? A teraz wszyscy ładnie śpiewają.
0: Pani Jolu, no właśnie.
2: Pozdrawiamy.
0: Od tego utworu chcieliśmy zacząć.
1: Pozdrawiam, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego
1: do zobaczenia,
0: dobrego.
1: Pa.
0: I wielu sukcesów właśnie na płaszczyźnie wokalnej, pani Jolu. Pozdrawiamy.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Odkryliśmy talent.
0: Tak jest.
1: Tak? Do następnego,
0: pozdrawiamy. I Joniny całe pozdrawiamy. No to co, żegnamy lato na cały rok?
2: Jasne.
0: Ale to dopiero w środę.
2: Ale już możemy śpiewać.
0: Tak, już od kilku dni można usłyszeć właśnie przebój Zdzisławy Sośnickiej na antenie radia.
2: Pomidory, jabłka, wszystko jest.
0: Tak, od tego chcieliśmy zacząć nasz program, a zakończyć chcieliśmy mimozami. To nam się chyba jeszcze uda, żebyśmy mimozami zakończyli nasze dzisiejsze spotkanie. Będziemy witać jesień w dzisiejszym programie. Skoro

0: żegna się z nami Hela, to trzeba powiedzieć bardzo
1: ładnie. To są zawsze trudne rozstania.
0: A dla tym bardziej, że się tak ładnie z nami żegna.
1: Tak ładnie się żegna, takie ciepłe, takie gorące było.
0: Pięknie było, dzisiaj było pięknie.
1: No i to jest trudne pożegnanie. O ile zimę chętnie żegnamy, wiosnę miło witamy, to z latem trudno się rozstać.
0: Dlatego ostatnie dwa dni lata, czyli poniedziałek i wtorek, już będą takie bardzo jesienne i już wtedy nie będzie nam tak...
1: Myślisz, że będzie łatwiej? Nie sądzę.
0: Trudno,
1: że nie sądzę.
0: Nadal będziesz tęsknić za latem?
1: Będę tęsknić za latem.
0: Jesteś ciepłolubna po prostu.
1: Lubię słońce.
0: Ja też. Nawet zimą.
1: Tak, słońce to energia, jakieś takie pozytywne myślenie. No, ze słońcem mi po drodze.
0: Także nawet jeżeli jest zima, nie przeszkadza nam zima, kiedy jest słońce.
1: Wolę lato.
0: Mimo wszystko. Ale wiesz, pięknie się odbijają promienie słoneczne w bieli.
1: Wolę lato.
0: Kiedy zaraz spadnie śnieg, zaraz potem drzewa są łąki, wszystko jest
1: przypuszczone. To ja wolę te odrobiny potu. Dobrze, jest ładnie, ale wolę lato.
0: Dobrze. W sumie ja też.
1: Nie przybijesz.
0: Jestem ciepłolubny. Raczej. Dobrze, przechodzimy do kolejnych pozdrowień, do kolejnych życzeń gorących i ciepłych, właśnie takich letnich. Pozdrowienia dla wytrwałych wędkarzy z Olszyn, Huberta i Franciszka oraz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin życzy Krystyna, Bernadeta, Dawid, Gośka i Piotr. I tutaj prośba o piosenkę Teresy Werner.
1: To za chwilę będzie, ale wcześniej. Madziu, tak mocno cię ściskam na przywitanie, tak mocno cię ściskam na pożegnanie, tak długo czekam na nasze spotkanie. Wszystko dla ciebie, kochanie. I tutaj jest SMS-owy całus, a pozdrowienia przesyła Tomasz.
0: Ile tam było tego kochania? Tak, i
1: ściskania, czekania.
0: Tak jest, no bo miłość jest piękna.
1: Teresa Werner.

0: Teresa Wertner, Miłość jest piękna, wieczorze dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Witamy w programie teraz Pana Jerzego. Halo, dobry wieczór, Panie Jurku.
1: Dobry wieczór, kłaniam się.
0: My również.
1: Serdecznie pozdrawiam Panią Wandzie, Pana Jurka. I chciałem złożyć serdeczne pozdrowienia z okazji jutrzejszego dnia światowego masowych środków masowego przekazu. Dla wszystkich pracowników Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz i składam serdeczne życzenia dla wszystkich, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka przede wszystkim, zadowolenia z pracy, samych słonecznych, pięknych dni, uśmiechów na co dzień, no i dużo cierpliwości dla radiosłuchaczy. No i dziękuję za wszystkie piękne audycje, za wszystko, co serwujecie w tym swoim najpiękniejszym radiu, radio pierwsze w całej Europie i może i na świecie.
2: Panie Jerzy, jakże nas to zaczerwieniło. Bardzo dziękujemy za pamięć. Tak naprawdę to Państwo są sensem naszej pracy, naszym zadaniem, które każdego dnia każdy radiowiec podejmuje. A że my mamy w soboty bardzo fajną robotę, bo same serdeczności, dobra muzyka, dużo dobrego słowa, no to tym bardziej jest nam miło, że Państwo są z nami.
0: To ja już wiem, dlaczego wybrał Pan właśnie ten utwór Ani Karwan, ale i mam nadzieję jednocześnie, że nie tylko co tydzień nas Pan Jerzy słucha, ale co dzień, nie tak jak Ania Karwan śpiewa.
1: No ja oczywiście codziennie, no innego radia nie ma już odkąd radio działa RDN, już bodajże będzie chyba 33 lata, coś takiego.
0: W grudniu 34, Panie Jerzy.
1: Tak, no 33, ja będzie 34.
0: Tak.
1: No także na non-stop jest jedno radio tylko włączone od rana do nocy, do spania. Czasami zostaje jeszcze grać na noc.
0: Dziękujemy Panie Jurku za te wszystkie ciepłe, miłe słowa kierowane pod naszym adresem. Dziękujemy w imieniu wszystkich pracowników rozgłośni Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Robimy co możemy, aby Państwo byliście zadowoleni i byli z nami cały czas.
1: Na pewno
0: nie tylko co tydzień, ale co tydzień zawsze chętnie się spotykamy z Państwem w wieczorze dla Ciebie w Radiu RDN. Od 21.30.
1: Dlatego, Panie Jurku, może ta piosenka pasuje akurat do dzisiejszej audycji.
0: Do dzisiejszej, tak, z całą pewnością. Tutaj niezaprzeczalne to jest, Panie Jurku. To co, to gramy, a nie Karwan?
1: Oczywiście, Panie Jurku. I powodzenia, i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Pozdrawiamy Podkarpacie.
0: Tak.
1: Dziękujemy ślicznie.

0: 72 48 rdn.wdc i dalej to już Państwo sobie radzą sami. Dzisiaj takie urozmaicone pozdrowienia muzycznie, jest różnie, ale już pojawiły się akcenty jesienne. Czy będziemy zmierzać w tym kierunku, czy może jeszcze wrócimy do gorących letnich klimatów? No to jeszcze się przekonamy. Sporo czasu muzycznego jeszcze przed nami. Proszę nie odkładać tego na ostatnie minuty.
1: 40 minut do końca programu.
0: I szybko nam to upłynie. Dobrze, pozdrowienia dla drogiego dziadzia Jasia. Te pozdrowienia przesyła wnuczka Karolina. Tak bez okazji, ale go kochamy.
1: 72 48 rdn.wdc. Dla mojej kochanej dziewczyny dedykuję piosenkę Watacha. Taką cię właśnie kocham. Pozdrawiam również prowadzących. Dziękujemy. Wszystkiego najlepszego od nas dla Was. Trzymajcie się, chłopaku i dziewczynie. Najlepsze życzenia Wam składamy.

0: Taką cię właśnie kocham, no to Wataha dla dziewczyny, której imienia nie poznaliśmy, od chłopaka, którego imienia też nie poznaliśmy. Anonimowy taki SMS. 14 6 200 500, po drugiej stronie telefonu jest kto? Pani Bogumiła, halo, dobry wieczór?
1: Tak.
0: Witam serdecznie i słuchamy, kogo pozdrawiamy?
1: Chciałam pozdrowić z pracy mojej Sarnowa, tam gdzie pracuję, koleżankę Jolę i chciałam pozdrowić też z kadrów panią dyrektor i panią Agnieszkę dyrektor i panią Agnieszkę kadrową. I chciałam pozdrowić też moje koleżanki, rówieśniczki, koleżankę Beatkę z rodziną ze Sprzyszowa i koleżankę Bernackę z rodziną i z dziećmi też ze Sprzyszowa i chciałam pozdrowić też kolegę księdza Mariusza, który jest na parafii w Brzezawie i wszystkich znajomych i ze Sprzyszowa i Tarnowa i okolic. Wszystkich pozdrawiam znajomych.
0: Pozdrawia Bogumiła z Tarnowa. My przyłączamy się do tych pozdrowień.
2: Wszystkiego, wszystkiego dobrego.
0: Tak, od nas.
1: I dla pana regentora.
0: Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam panią, pani Bogumiła. Zdrówka życzymy, tak wspaniałych przyjaciół.
1: Otóż to by się przydało.
0: No to potrzykać. Wszystkiego dobrego. Teraz Rivers of Babylon.

0: Bunny M. Wieczorze dla Ciebie w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Kolejne życzenia i pozdrowienia, które przesyłacie do nas drogą SMS-ową.
1: 7248 rdn.wdc.
0: Zaczynasz? Ja mam zacząć?
1: Proszę, zaczynam.
0: Ty?
1: Tak. Ja,
0: dobrze.
1: Martyno, kochać można z uśmiechem, kochać można ze łzami. A ja kocham tak zwyczajnie, marząc o Tobie nocami. Konrad przesyła te SMS-owe pozdrowienia.
0: Będą teraz pozdrowienia dla wspaniałej, cudownej, pięknej żony. Moc gorących pozdrowień dla wspaniałej żony Asi. Żono, kocam Cię, Twój Łukasz. Chciałem także pozdrowić właśnie przez najlepsze radio RDN Małopolska, którego zawsze słucham, moje kochane dzieci Julię, Szymonka, Kubusia i Wikusie. Jesteście dla mnie wszystkim, bo rodzina jest najważniejsza. No to teraz też będzie
1: tak
0: rodzinnie. Skocznie.
1: No i
0: na parkiecie.
1: Z talentem.
0: Z ogromnym.
1: Czyli golec.
0: Orkiestra.
1: I szarpany.

0: Wieczór dla Ciebie w RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Jest z nami Krystyna. Próbowała, aż w końcu się udało. Jesteśmy.
1: Aż godzinę.
2: To gratulujemy wytrwałości.
1: Tak, oczywiście. Wy wiecie, że ja sobie trwałam. Wiecie o tym, pani Wandziu.
2: Wiemy, pani Krysiu. Wiemy, że pani nie odpuszcza tak łatwo w życiu.
1: Nie. A mogłam to wcześniej myśleć o tym, ale nie myślałam, bo się zapatrzyłam na telewizor. Potem, a to patrzyłam takie, co się topili. Aż się niedobrze mi robiło.
0: To pani Krysiu, jesteśmy tutaj po to, żeby się wszystko dobrze poukładało i będziemy pozdrawiać kogoś, prawda? Kogo?
1: Ja bym pozdrowił wszystkich znajomych. Marysię z rodziną, Kasię z rodziną, wszystkich moich znajomych, Anię, wszystkiego dobrego im życzę na wraz, wszystkimi jednymi, drugimi, trzeci. Wszystkiego dobrego i moją całą rodzinę. Wszystkiego dobrego życzę im, zdrowia przede wszystkim, najważniejsze zdrowie. A jak zdrowie będzie, to wszystko będzie.
2: To prawda. To teraz życzymy, żeby to wszystko nabrało mocy, no i przyniosło spodziewane owoce. Tego życzymy, pani Krysiu.
0: I jeszcze pani Krysi zamarzyły się wakacje. Jeszcze mamy lato i taka letnia piosenka powinna się pojawić, tak?
1: Może być.
2: Było ponoć, pani Krysiu, kilka warunków. Ma być o lecie, ma być o wakacjach i ma być na wesoło.
0: Tak?
1: Ma być na wesoło, tak.
0: No to gramy.
2: No to przyszedł nam do głowy jeden artysta.
0: Tak jest.
2: I pewna dziewczyna.
0: Na plaży.
2: Ona miała na imię Monika.
0: Pozdrawiamy serdecznie, pani Krysiu.
2: A on był ratownikiem.

0: normalnie w eterze lato w pełni.
1: To prawda. Rudy Schubert potrafi rozkręcić wakacyjną imprezę.
0: A tu jeszcze tylko 3 dni i przywitać nam przyjdzie jesień. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze przecież wieczór dla Ciebie w RDN Małopolska, RDN Nowy Sąd przez najbliższych minut 23. Możecie do nas dzwonić pod 14 6 200 500 i przez cały czas pisać.
1: 72 48 rdn.wdc.
0: Aniu, na dobranoc, na kochanie, szepnę tylko jedno zdanie. Śpi słodziutko, no i mile. Spędzaj ze mną każdą chwilę. Niech ci noc przyniesie sny, w których będę ja i ty. Podpisał się Mateusz.
1: Zosiu, dziękuję ci za twoje kochane i dobre serce. Najlepsze, jakie można mieć. Pod życzeniami podpisała się Grażynka.
0: Romantycznie będzie.
1: Chłopcy, romantycznie. Z pracy broni.
0: Kocham cię.

0: chłopcy z Placu Broni wypełnili ostatnie minuty programu Wieczór dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Nadal będziemy kontynuować temat miłości, a to za sprawą naszej słuchaczki, stałej, kochanej, lubianej, i bardzo się cieszymy, że możemy przywitać. Jest pani Teresa Starnowa. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam. Witam serdecznie i bardzo mi miło słyszeć panią Wandzie, pana Jerzego. W ogóle się cieszę, że się dodzwoniłam i chciałam pozdrowić panią Zosię, podziękować, że pamięta o mnie, i pozdrawiała też Jolę zawsze i pani Zofio. Jola z góry słucha i ogląda wszystkich. I nie tylko Jola, bo jeszcze i druga córka też już jest tam wysoko i mąż. Także takie to moje życie jest, no ale Pan Bóg tak zsyła, takie, to trzeba przyjąć wszystko, co przychodzi. No. I dziękuję pani Wioli. Pani Wiolu, ja się chciałam zapytać pani, czy pani mieszka blisko Ołpin?
2: No to będziemy czekać na odpowiedź, pani Tereso. Na razie...
1: No właśnie, bo mi się wydaje, że już mi powie. Ja już całkiem głowę tracę. Ale kiedyś mi odpowie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Oj, coś nie zmieniło. Coś się wydarzyło niedobrego na linii. Coś się nacisnęło chyba, pani Tereso. Ale jesteśmy cały czas i wiemy, że kolejna dedykacja, znamy kolejną
2: piękną
0: dedykację.
2: Piękną piosenkę pani wybrała, pani Tereso.
0: Mówiłem,
2: bardzo
0: że będzie
2: piękną.
0: O miłości nadal. Mm. Także i czekamy...
2: fajnie, że pani z nami jest i proszę z nami być do samego końca.
0: I gramy, Eleni, nic miłości
2: nie pokona.
0: Absolutnie.

0: piosenka trochę na dobranoc.
1: Zasłuchaliśmy się.
0: Tak, a teraz serdeczne życzenia z okazji 33. rocznicy ślubu dla Małgorzaty i Krzysztofa. Dalszych lat w zdrowiu i miłości. Te życzenia przesyła Ela.
1: A u mnie jest tak. Wędkarze dziękują za życzenia urodzinowe i składają również życzenia z okazji urodzin dla Bernadetty. Życzy cała ekipa. No to...
0: Tak, konkretnie te życzenia zostały złożone.
1: Tak. To życzymy co najmniej no takiego suma. Dobra, a...
0: Sum też.
1: Tak. Sum też życzymy, tak. No i jak to wędkarze?
0: Żyje się raz.
1: Tak.
0: A zarzuca wiele razy.
1: A łowi się różnie. No dobrze, baciary dla was.

0: baciary i żyje się raz. No to jest ostatni raz, kiedy spotykamy się z Państwem.
1: Latem.
0: W porze letniej, tak, dokładnie. Za tydzień o tej porze już będzie jesień. Właściwie ona przyjdzie do nas już w nocy, z wtorku na środę, 5 minut po godzinie drugiej. Także nie
1: będzie
0: zauważymy
1: się skradać.
0: Tego. Trochę tak jak zmiana czasu z letniego na zimowy i z zimowego na letni też to robią.
1: Ale akurat
0: robią
1: te zmiany to chyba lubimy.
0: Z zimowego na letni?
1: Czyli z letniego na zimowy, bo tak. Możemy sobie tak. Troszkę pospać.
0: Tak, tak. No i jesień też trzeba będzie polubić, bo niestety, trzeba będzie się z nią zmierzyć po prostu, tak jest. I z
1: tym początek będzie okej,
0: się nie dyskutuje.
1: Będzie kolorowo, a potem już będzie trudniej. Ale proszę wspomnienia letnie przechowywać w swojej pamięci, bo to jest czas, z którego będziemy czerpać, kiedy na dworze będzie chłodek. No i tego słoneczka będzie jak na lekarstwo.
0: Czyli tak jesiennie jednak, tak jak zaplanowaliśmy sobie, zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie wspomnieniem.
1: Niech Czesława będzie. Niemena. Piękny utwór. Ponoć to wszystko się mimozami zaczyna.
0: A, to jest podobno błąd Juliana Tuwima, bo Czesław Niemen wyśpiewał tekst Juliana Tuwima, który właśnie napisał, że jesień mimozami się zaczyna, a tak naprawdę to roślina niepolska, a została prawdopodobnie przez Juliana Tuwima pomylona właśnie z takim mimozą polską. Nie wiem, jak to nazwać. No,
1: ale romantycznie brzmi tak i to bardzo, bardzo ładnie pasuje do tej piosenki.
0: Chyba chodzi o to, że drobnymi takimi kwiatami żółtymi pokrywa się cała łąka. Właśnie o tej porze.
1: Romantycznie, będziemy
0: lata.
1: Się z Państwem żegnać muzycznie, ale też jeszcze SMS-owo. Zanim pójdę spać, chcę Ci buzi dać, choć nie mogę osobiście, SMS-em Ci go wyślę. Te pozdrowienia przesyła Tadeusz i pewnej Krystynie.
0: I jeszcze ja tu mam wszystkiego najlepszego z okazji 5 urodzin dla wnuczka Ryka. Dużo zdrówka, spełnienia marzeń życzy babcia i dziadek. Chyba wnuczek już śpi, a jeżeli nie, to prawdopodobnie właśnie utwór Wspomnienie, traktujące o mimozach, o jesieni Czesława Niemena, utuli go do pięknego, kolorowego snu.
1: Różnie z tym snem u wnuczków bywa. Rodzice to prędzej zasną o tej porze.
0: U dziadków nie będzie spał. Dziadkowie są po to, żeby rozpieszczać. Tak jest.
1: Fajnie mają dziadkowie. No, a rodzice, no cóż, trzymamy za was kciuki.
0: I kochani,
1: będziecie dziadkami.
0: Kochani, teraz już jesiennie w RDL. Teraz się nam zrobi za sprawą właśnie tego utworu. Ale jutro jeszcze jest piękny dzień lata, także wykorzystajmy go nawet do 27-28 stopni. Tak nam podskoczy temperatura. Poszybuje w górę, bo w nocy będzie tylko 12. Wanda Wojtanowska.
1: Jerzy Olszówka, ten utwór zawsze mi się będzie kojarzył z wycieczką szkolną.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.